0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

smutne jak pogrzeb. Są pelargonie w oknach parterów. Czas się zatrzymał, szepce nad Odrze. Świat uwięziony w pętlach spacerów.

0: autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na Twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: gravité. Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Jest czwartek, 28 maja. Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.

Wyobraź sobie piękną, gwieździstą noc. Wraz ze swoimi przyjaciółmi idziesz do znanego wam miejsca, gdzie często się spotykaliście. Masz przeczucie, że to spotkanie będzie dla was szczególnie ważne.

Jezus z uczniami przyszedł do posiadłości zwanej Getsemani i rzekł do nich: Usiądźcie tu, ja tymczasem odejdę i tam się pomodlę. Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: Smutna jest dusza moja aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie ze mną. I odszedłszy nieco do przodu, padł na twarz i modlił się tymi słowami: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jak ja chcę, ale jak Ty niech się stanie. Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: Tak oto nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Powtórnie odszedł i tak się modlił: Ojcze mój, jeśli nie może ominąć mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja.

Jezus zaprasza swoich uczniów i przyjaciół do znanego im ogrodu Getsemani. Potrzebuje ich obecności i bliskości w przeżywaniu trudnej dla siebie chwili. Z drugiej strony odchodzi nieco do przodu, chcąc zachować dystans, który umożliwi mu osobiste spotkanie z Ojcem. Kogo lub czego potrzebujesz w chwilach twoich wewnętrznych zmagań?

Jezus nauczył innych modlitwy Ojcze Nasz. A dziś w osobistej modlitwie dwukrotnie wypowiada słowa Ojcze mój. Pokazuje przez to, że do Boga możemy się zwracać bezpośrednio. To Bóg, który nas zna, słyszy i rozumie nasze najgłębsze tęsknoty i potrzeby. O których z nich najbardziej chciałbyś mu dzisiaj opowiedzieć?

Owocem modlitwy Jezusa jest posłuszeństwo Bogu. Choć przeżywa smutek, lęk i wewnętrzne napięcie, jest gotowy wypełnić wolę Ojca. Wybiera miłość aż do końca i oddaje za nas samego siebie w ofierze. W jakiej relacji lub sferze swojego życia najbardziej tęsknisz za taką miłością?

Jezus z uczniami przyszedł do posiadłości zwanej Getsemani i rzekł do nich: Usiądźcie tu, ja tymczasem odejdę i tam się pomodlę. Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: Smutna jest dusza moja aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie ze mną. I odszedłszy nieco do przodu, padł na twarz i modlił się tymi słowami: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jak ja chcę, ale jak Ty niech się stanie. Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: Tak oto nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Powtórnie odszedł i tak się modlił: Ojcze mój, jeśli nie może ominąć mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja.

Na zakończenie pozostań jeszcze przez chwilę z Jezusem w ogrójcu. Jeśli chcesz, powtarzaj razem z Nim w rytm oddechu słowa: Ojcze mój.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.
3: Tu Radio Rodzina.

0: Radio Leśne.
1: Wrocław 92 FM.
2: Tu Radio Rodzina.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. W święto Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana, przybywamy na Jasną Górę, do Matki Bożej o tym pięknym, choć zdanionym obliczu na mszę świętą. Przybywamy z pielgrzymką, a pielgrzym to taki wyjątkowy człowiek, który ma cel, wie skąd wyruszył i wie dokąd ma dotrzeć. Z modlitwą na ustach, z dłużańcem, za krzyżem, z Pismem Świętym wie dokąd ma dotrzeć. Tutaj na Jasną Górę, ale naszym ostatecznym celem jest niebo, miejsce spotkania z Panem Jezusem twarzą w twarz. Maryja nam pomaga w tym doczesnym pielgrzymowaniu do świętości. Pozdrawiam zgromadzonych tu kapłanów, pielgrzymów, mieszkańców Częstochowy i tych wszystkich, którzy uczestniczą we mszy świętej przez media, zwłaszcza przez Radio Jasna Góra. Pragnę szczególnie pozdrowić pielgrzymów z diecezji tarnowskiej z parafii Barcice z księdzem Andrzejem. Mszę świętą celebrujemy w następujących intencjach. Ojciec Juliusz, o zdrowie i potrzebne łaski dla dziadka. Ja o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego i potrzebne łaski dla Bogusławy walczącej z nowotworem oraz w intencji jej dzieci i wnuków. Ojciec Dariusz, o zdrowie i potrzebne łaski dla Zuzanny Ruda. Pozostali kapłani w intencjach Panu Bogu wiadomych. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę.

0: Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
1: Amen.

0: Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boże, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Pan, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty dla chwały Twojego majestatu i dla zbawienia rodzaju ludzkiego ustanowiłeś jednorodzonego Syna swojego najwyższym i wiecznym kapłanem. Spraw, aby dzięki łasce Ducha Świętego ci, których On wybrał jako sługi i szafarzy swoich tajemnic, okazali się wiernymi wykonywaniu przyjętego urzędu posługiwania. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Czytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia, niemożliwe jest, aby krew cielców i kozłów usuwała grzechy. Przeto Chrystus, przychodząc na świat, mówi: ofiary ani daru nie chciałeś, ale mi otworzyłeś ciało. Całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: oto idę. W zwoju księgi napisano o mnie, aby spełniać wolę Twoją, Boże. Wyżej powiedział: ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały się Tobie, choć składane są zgodnie z prawem. Następnie powiedział: oto idę, aby spełnić wolę Twoją. Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Oto Słowo Boże.

0: Pan z wami.
1: I z duchem twoim.
0: Słowa Ewangelii według świętego Marka.
1: Chwała Tobie, Panie.
0: W pierwszy dzień przeszników, kiedy ofiarowano Paschę, Jezus, gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: bierzcie to i jedz ciało moje. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: to jest moje krew przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę powiadam wam, odtąd nie będę już pił napoju z owoców winnego drzewu, aż do owego dnia, kiedy pić będę go nowy w Królestwie Bożym. Oto Słowo Boże.
2: Bracia w powołaniu kapłańskim zakonnym, przygodne siostry zakonne, ukochani pielgrzymi i wszyscy, którzy uczestniczycie we mszy świętej przez media, zwłaszcza przez radio Jasna Góra. Jak zwykle trzy zagadnienia. Pierwsze to miejsce, dwa czas i trzy Ewangelia. Każdy z nas ma w życiu takie miejsce, gdzie żyje, pracuje, uczy się, a w końcu umiera i pochowają go na cmentarzu. Miejsca przez całe życie, które zmieniamy, ale do których też bardzo chętnie wracamy. I dla nas, ludzi wierzących w Boga, pielgrzymów, takim miejscem, do którego często wracamy, to jest Jasna Góra. Myślę, że wielu z nas jest któryś raz z kolei na Jasnej Górze, inni po raz pierwszy. Ale mówiąc idziemy na Jasną Górę, to zawsze musimy pamiętać: idę do Matki Bożej, o tym pięknym, choć zranionym obliczu. Pielgrzymuję do Matki Bożej, ale po co? Aby umocnić wiarę, aby doświadczyć miłosierdzia Bożego w konfesjonale, aby przyjąć ciało i krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby podziękować za tyle łask, których doświadczamy każdego dnia, że chodzimy, mówimy, widzimy, spotykamy ludzi, czy pomagamy też ludziom. I Matka Boża ciągle pokazuje nam Chrystusa, jedynego Zbawiciela świata, i ciągle powtarza: uczyńcie, co mój Syn wam powie. Pamiętamy tę scenę z Pisma Świętego, z Kany Galilejskiej, kiedy to wesele, kiedy byli ci państwo młodzi, brakło wina, dostarczyli tą wodę w tych stągwiach, Pan Jezus przemienia wodę w wino, ale tam jest najważniejsze: i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Bo wielu z nas skupia się na tym fragmencie: no wino, ile tego wina było, ile tej wody było, kto, jak ubrani byli. To są szczegóły małe, na bok. Najważniejsze: i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. I tutaj, kiedy przybywamy na Jasną Górę do Matki Bożej, którą czcimy jako Matkę i Królową, właśnie chodzi o to, żebyśmy jeszcze bardziej uwierzyli w Boga, w Trójcy Świętej Jedynego, abyśmy jeszcze bardziej pokochali Kościół, do którego zostaliśmy włączeni przez chrzest, abyśmy jeszcze bardziej pokochali Matkę Bożą, która prowadzi nas przez życie jak mama dziecko. A więc jesteśmy przed obliczem tej, co jasnej broni Częstochowy i w ostrej świeci bramie. Tak jak przed nami przybywali tutaj ludzie, może z naszych rodzin, czy nasi rodzice, dziadkowie brali nas na rękę i prowadzili, czy wiesi na Jasną Górę. Tak my dzisiaj tutaj jesteśmy, ale chcemy to ziarenko wiary, które otrzymaliśmy od naszych rodziców, przekazywać następnym pokoleniom, które przyjdą po nas. A więc dobrze, że tu jesteśmy, a więc dobrze, że patrzymy na Maryję w tym pięknym, choć zranionym obliczu i ciągle wsłuchujemy się w to, co ona mówi: uczyńć. To jest jakaś pewna prośba, co mój Syn wam powie. Nie to, że Matka Boża mówi: musicie to robić, musicie, bo jak nie. Mówi: uczyńcie, co mój Syn wam powie. A czas to jest zegarek, to jest kalendarz. To jest ten czas, który mamy wpisany w tajemnicę naszego życia. Znamy datę poczęcia, urodzenia. Mamy zapisaną w różnych dokumentach, się posługujemy i ciągle nas o to pytają. Urodzony, gdzie, kiedy? Natomiast czas, to jest Bóg nam daje tę chwilkę tutaj na ziemi. Jak długo będziemy na tej ziemi, nie wiemy. Ale ważne jest, że znamy datę, a do tego przejścia z życia do życia trzeba się przygotować. Trzeba być ciągle czujnym i trzeba ciągle wpatrywać się w to niebo. Bo tam, jak mówi Pan Jezus, mamy mieszkanie przygotowane przez Niego. A tutaj mamy jakąś misję, jakieś zadanie do spełnienia. My kapłani mamy to, żeby ludzi prowadzić do Chrystusa, do Kościoła, do sakramentów. Małżonkowie mają dzieci, dziadkowie mają wnuki. Mamy się uczyć, mamy poznawać świat, literki, cyferki, nutki. Ale dla Boga, dla Kościoła, dla Ojczyzny i dla drugiego człowieka. Każdy z nas ma misję do spełnienia. Jakiś Westerplatte, o którym mówił święty Jan Paweł II. I to Westerplatte trzeba umieć obronić. Obronić, nie wolno zdezerterować. Trzeba trwać przy Chrystusie. Mówić, głosić. Miesiąc maj to taki wyjątkowy miesiąc, w którym szczególnie czcimy Matkę Bożą poprzez nasze nabożeństwa majowe, rozważanie litanii loretańskiej. Myślę, że wielu w naszych parafiach czy w naszych miejscowościach ludzie gromadzą się i śpiewają litanie, chwalcie łąki umajone czy inne pieśni, aby w ten sposób zaświadczyć w XXI wieku, wieku sztucznej inteligencji, wieku przemocy, wieku wojen, zaświadczyć: kocham Boga i Matkę Najświętszą. Dlatego idę pod ten krzyż, pod tą figurkę, czy do kościoła, siadam tam, wyciągam śpiewnik, czy z pamięci i śpiewam te piękne pieśni chwalące Boga, Matkę Najświętszą i rozważam poszczególne wezwania litanii loretańskiej. Ale tu na Jasnej Górze przeżywamy różne jubileusze, różne rocznice. Wczoraj mówiliśmy sobie o jasnogórskich ślubach narodu polskiego z 26 sierpnia 1956 roku, czego widocznym znakiem jest peregrynacja Maryi w znaku jasnogórskiego obrazu w naszych parafiach, w naszych miejscowościach, obecnie w diecezji sosnowieckiej. Ale pamiętamy z historii, efektem tej peregrynacji i tych jasnogórskich ślubów narodu była 9-letnia nowenna przed wydarzeniem, milenijnym aktem oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi za wolność Kościoła z 3 maja 1966 roku, a więc w tym roku przeżywamy 60 lat od tego wydarzenia. To była wielka mądrość błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Mądrość przygotowująca naród do rocznicy chrztu Polski, milenium, ale to była praca całego Kościoła, episkopatu, zakonów, diecezji, parafii, różnych wspólnot. Przez 9 lat, myślę, że tu niektórzy księża albo ludzie pamiętamy, pielgrzymi pamiętamy te 9 lat. Od 1977 roku każdego roku był temat i powtarzano, modlono się poprzez adorację, modlitwę, konferencję. Jakie były tematy? W pierwszym roku, w 1957 roku mówiono temat przez cały rok: wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i Jego pasterzom. W następnym roku naród wierny łasce, walka z grzechem i obrona życia łaski w duszy ludzkiej. Kolejnym, trzecim, życie jest światłością ludzi, obrona życia nienarodzonej, troska o godność człowieka. W czwartym roku podkreślano temat małżeństwo, sakrament walki w Kościele, sakrament wielki w Kościele, świadomość i nierozerwalność małżeństwa. Kolejnym rok był rodzina Bogiem silna, chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży. Kolejny, młodzież wierna Chrystusowi, formacja religijna i moralna młodego pokolenia. W 7 roku mówiono sprawiedliwość i miłość społeczna, budowanie pokoju i zgody narodowej. Kolejny, nowy człowiek w Chrystusie, walka z narodowymi wadami, na przykład z pijaństwem. I ostatni rok, 65-66, mówiono: weźmijcie Maryję za Matkę i Królową. Było to przygotowanie do samego aktu oddania, tą niewolę miłości Matce Bożej. Proszę zwrócić uwagę, przez 9 lat, od 56 roku, 7, przez 9 lat w całym Kościele trwały takie rekolekcje.
3: I śmiem powiedzieć, że teraz widzimy, to się dzieje w Polsce, w Europie, świecie. Przydałyby się takie rekolekcje przez 9 lat, czy może przez 3 lata w naszym polskim narodzie. Kiedy jest zagrożona rodzina, kiedy jest zagrożona młodzież, godność kobiety, godność dziecka, nie ma powołań kapłańskich. Warto by było w narodzie polskim, ale tu trzeba wielkiej jedności. Episkopatu, duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego, i sióstr zakonnych, i wspólnot, i rodzin, aby przemieniać oblicze polskiej ziemi. To, co mówił święty Jan Paweł II, niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, polskiej ziemi. Tamten czas za kardynała błogosławionego Stefana Wyszyńskiego sprawił, że ten polski naród w dobie komunizmu, w dobie zniewolenia narodu polskiego, czymś, czego myśmy nigdy nie spotkali w Polsce, był tymczasem błogosławionym. Potem dopiero tu na to milenium zaproszono papieża Pawła VI. Nie, władze ludowe nie pozwoliły przybyć papieżowi tu na Jasną Górę. Symbolem tam stał fotel pusty z wiązanką biało-czerwonych kwiatów. Tutaj przy ołtarzu widzimy przy relikwiach tą tubę. I tam właśnie w tej tubie jest ten akt milenijny 1956 roku. Odczytywany każdego roku 3 maja przez przedstawicieli Episkopatu Polski. Dlatego mówię o tym, że mamy jako naród polski, mamy do czego wracać. Małżonkowie mają wracać do tej pierwszej godliwości małżeńskiej, pierścionka zaręczonowego czy obrączki. My zakonnicy, siostry zakonne mamy wracać do tego czasu ślubów zakonnych. Kapłani do tych ślubów, święceń kapłańskich. Mamy do czego wracać i ciągle odnawiać swoje powołanie, swoje życie, swoją godność dziecka Bożego, pielgrzyma, Polaka, człowieka wierzącego w Boga. A ostatni temat, tu nam ojciec Juliusz przeczytał fragment mówiący o ustanowieniu sakramentu Eucharystii i kapłaństwa. Tu zawsze musimy pamiętać, kiedy idziemy na mszę świętą i przystępujemy do Komunii Świętej, to uczestniczymy w męce, śmierci i zmartwychwstaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy przystępujemy do Komunii Świętej, to nie mówimy, że bierzemy jakiś opłatek. Dlatego tak bardzo ważna jest nasza postawa, kiedy przyjmujemy Pana Jezusa, czy to do ust, czy na rękę. Jeżeli chodzi na rękę, to odpowiednio układajmy nasze dłonie, żeby te dłonie były czyste i odpowiednio ułożone dłonie. To, żeby zrobić na tych rąk pewien tron dla Pana Jezusa, to nie może być tak, że ktoś jakąś łapkę wyciąga i żeby dać mu przysłowiowego cukierka. I czasami tak obserwujemy zachowanie niektórych ludzi. Owszem, to powstało pod wpływem pandemii i tych różnych obostrzeń, ale przede wszystkim przystępujemy do Komunii Świętej w postawie klęczącej do ust, a jeżeli ktoś pragnie i ma takie życzenie, na rękę, ale ważne będzie ułożenie rąk. Przyjmujemy Pana Jezusa. A ktoś powie, a skąd to ksiądz wie, że ten opłatek to Pan Jezus? A wiem. A skąd? Cuda eucharystyczne. Cuda. W Lanciano, w Polsce, w Sokółce. Proszę sobie, jak będzie więcej czasu, w internet uruchomić, nie na różne głupoty, tylko szukać odpowiednich treści wartościowych. I tam znajdziemy cuda eucharystyczne. Chociażby u nas w Polsce, w Sokółce. Jak opisuje siostra zakonna, zakrystianka, upadł komunikant, jak ona tak mówi, na podłogę. Potem złożyła do tego naczynka, tak jak tam jest u nas przy ołtarzu. Potem schowała to naczynko z tym komunikantem do sejfu i potem w pewnym momencie poczuła jakiś piękny zapach. Zawiadomiono biskupa, sprawdzono, pojawiła się pewna plamka różowa. Sprawdzono, zważono różne uczelnie, bo to nie było, że jeden tylko jakiś naukowiec. Kilka uczelni, tam są konkretne nazwiska, jak będziemy czytać, to sobie odnajdziemy. I stwierdzono, na tym komunikancie, tej plamce, stwierdzono, że to jest mięsień człowieka w agonii. Człowieka, który cierpi. A w innych objawieniach, w innych cudach eucharystycznych nawet stwierdzono grupę krwi AB. Czyli idąc na mszę świętą, idę na spotkanie z Chrystusem, żywym, prawdziwym, który na mnie mówi, naucza mnie, błogosławi mnie i mogę się karmić Jego słowem i ciałem. I dzisiaj w tą uroczystość Jezusa Chrystusa, najwyższego kapłana, najpierw dziękujemy Bogu za kapłanów, którzy których Bóg postawił na naszej drodze. Dlatego kapłana tu nas ochrzcił, dlatego kapłana tu nas katechizował i przygotowywał do bierzmowania tego księdza biskupa, który udzielił nam sakramentu bierzmowania. Dziękujemy za tego kapłana, który przygotowywał nas do sakramentu małżeństwa, za tego, który towarzyszy naszym rodzinom, za tego, który kiedyś poprowadzi nasze, bo modli się, celebrował będzie mszę świętą i odprowadzi nasze ciało na cmentarz. Modlimy się za kapłanów, o dar mądrości, wytrwałości, cierpliwości. Modlimy się też za tych, którzy nas uczyli, a jednocześnie chcemy modlić się o nowe zastępy powołań kapłańskich. Za tych, którzy może waszych rodzin. Wiemy, w diecezji tarnowskiej słynęła z tego diecezja tarnowska z powołań. W Polsce spotykaliśmy księży z diecezji tarnowskiej i na misjach, i wielu miejscach, w Europie zwłaszcza, czy na misjach. Dobrze, że tu jesteśmy, że w tym dniu dziękujemy, ale prosimy. Proście, a otrzymacie, szukajcie, a otrzymacie. Bracia i siostry w Chrystusie Panu, niech to spotkanie z Maryją, która prowadzi do Chrystusa, jeszcze bardziej pozwoli ukochać nam nasze powołanie i człowieczeństwo. Pozwoli nam troszczyć się bardziej o kapłanów, a nam, kapłanom, bardziej przygotowywać się do tych dzieł, jakich Pan Jezus posyła nas w XXI wieku. Matko, tym pięknym, choć zranionym obliczu, prowadź do Chrystusa, umacniaj naszą wiarę, umacniaj nasze powołania i bądź z nami teraz, a zwłaszcza kiedy będziemy przechodzić z tego życia do życia. Amen. Przestaństwo Matki Bożej, w uroczystość Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana, przedstawmy dobremu Bogu nasze pokorne prośby.
4: Módlmy się za biskupów, prezbiterów, diakonów, o łaskę wytrwania na wybranej drodze życia. Ciebie prosimy. Módlmy się za młodzieńców rozważających wejście na drogę służby kapłańskiej, o odwagę i śmiałej odpowiedzi na głos Pana. Ciebie prosimy. Módlmy się za narody, które prowadzą wojny, rozpoczęcie dialogu i dążenie do trwałego pokoju. Ciebie prosimy. Módlmy się za chorych, a szczególnie za cierpiących kapłanów, o złączenie swojego doświadczenia z męką Chrystusa. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych kapłanów, którzy pracowali w naszych parafiach, o łaskę życia wiecznego, bliskości z Chrystusem. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas zgromadzonych na świętej liturgii i za naszą parafię, o nowe i święte powołanie do służby w Kościele. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
3: Wszechmogący Boże, Ty dla zbawienia rodzaju ludzkiego ustanowiłeś jednorodzonego Syna swojego najwyższym i wiecznym kapłanem. Wysłuchaj naszych błagań i spraw, abyśmy doszli do życia wiecznego przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Panie Boże, niech nasz pośrednik Jezus Chrystus uczyni te dary miłymi Tobie i wraz z sobą przedstawi nas jako wieczną ofiarę, wdzięczną ofiarę, który żyje i króluje na wieki wieków. Pan z wami, w górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Ty przez namaszczenie Duchem Świętym ustanowiłeś Twojego jednorodzonego Syna kapłanem nowego i wiecznego przymierza i postanowiłeś, że Jego jedyne kapłaństwo będzie trwało w Kościele. Chrystus nie tylko obdarzył cały lud odkupiony królewskim kapłaństwem, lecz w swojej miłości dla braci wybiera ludzi, którzy przez święcenia otrzymują udział w Jego kapłańskiej służbie. W Jego imieniu odnawiają oni ofiarę, przez którą odkupił ludzi i przygotowują dla Twoich dzieci ucztę paschalną. Otaczają oni miłością Twój lud święty, karmią go słowem i umacniają sakramentami. Poświęcają swoje życie dla Ciebie i dla zbawienia braci, starają się upodobnić do Chrystusa i składają Tobie świadectwo wiary i miłości. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary,

Podobnie po wieczerze wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary.
1: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie.
0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
2: Pamiętaj, Boże, o swoim Kościele na całym świecie, ciało ziemi. Spraw, aby lud Twój wyrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem.
3: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.
4: Amen.
0: Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
4: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
4: I z duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto baranek Boży, który kładzie grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.

0: Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, niech święta hostia, którąśmy ofiarowali i przyjęli, odnowi nasze życie, abyśmy nieustannie zjednoczeni z Tobą w miłości przynosili owoce trwające na wieki. Przez Chrystusa, Pana naszego. Bóg zapłać wszystkim za dar pielgrzymowania dziś na Jasną Górę. Niech to spotkanie z Maryją, która prowadzi do Chrystusa, odnowi nasze relacje z Bogiem, z innymi ludźmi. A tak naprawdę nasza pielgrzymka rozpocznie się, kiedy wyjdziemy z kaplic, kiedy wrócimy do domów, kiedy będziemy rozmawiać z innymi ludźmi. Proszę Matkę Bożą, abyśmy dzisiaj szczególnie modlili się w intencje kapłanów i o nowe powołania kapłańskie zakonne. A na czas pobytu tu na Jasnej Górze i szczęśliwego powrotu do domu przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Niech to błogosławieństwo z Jasnej Góry towarzyszy nam i ludziom, których Pan Jezus stawia na naszej drodze. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen.
0: Idźcie w pokoju Chrystusa.
1: Amen.

0: Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Jasnej Góry na zegarach 14 minut przed godziną 7.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Afera prezydencka z wizytą w Szwajcarii. Zatrzymano podejrzanych sprawców fałszywych alarmów. Papież zawierzył Matce Bożej kraje dotknięte wojną. Joanna Wylężą, zapraszam na wiadomości. Karol Nawrocki wraz z małżonką rozpoczęli dwudniową wizytę w Szwajcarii. Prezydent, przemawiając w szwajcarskim parlamencie, zwrócił uwagę, że świat pogrąża się w chaosie i konfliktach. Jednak Polska nie tylko przoduje w zbrojeniach, ale jest też liderem, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy i w tym, co teraz najważniejsze, w sektorze obronności i bezpieczeństwa.
1: Wydajemy prawie 5% naszego PKB na obronność. To jest niemal 50 miliardów dolarów. Polska się zbroi, inwestuje tym samym w wspólne bezpieczeństwo europejskie. Bronimy wschodniej flanki NATO, tym samym broniąc całej Europy oraz całego NATO. Wraz z naszymi partnerami chcemy, aby Europa była silna i bezpieczna.
0: Prezydent podkreślił też, że Polska z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w Szwajcarii toczą się dyskusje o tym, jak wzmocnić europejskie bezpieczeństwo i zdolności obronne. Dwóch mężczyzn aresztowanych w sprawie fałszywych alarmów może być częścią zorganizowanej grupy przestępczej. Takie informacje przekazała rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej dla Warszawy, Pragi Północ, Karolina Staros.
2: Grupa ta zawiązała się w społeczności internetowej, korzystała z komunikatorów internetowych, platform internetowych, stworzyła strukturę, hierarchię, która z jednej strony motywowała do tego, żeby piąć się w tej hierarchii, ale z drugiej strony też dawała możliwości kontrolowania, wykonywania polecenie kierownictwa.
0: Sprawę bada już zespół policyjnych ekspertów. Dwóm aresztowanym mężczyznom grozi 15 lat więzienia. Prokuratura nie wyklucza dalszych aresztowań w tej sprawie. To już prawomocny wyrok. Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał karę dożywocia dla Mateusza H., skazanego za gwałt i zabójstwo 18-letniej Wiktorii z Bytomia. Mężczyzna będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie dopiero po 40 latach, ale jeśli tak się stanie, to i tak będzie musiał przymusowo trafić do zakładu psychiatrycznego na leczenie, bo jak uznali, biegli ma zaburzenia osobowości i prawdopodobne jest, że znowu zabije. W praktyce nigdy nie wróci na wolność.
3: Ma pewne walory, cechy kary eliminacyjnej.
0: Powiedział sędzia Aleksander Sikora, który nie uznał młodego wieku i niekaralności za okoliczności łagodzące, podkreślając, że Mateusz H. planował zabić przypadkową osobę, a o losie ofiary zdecydował rzut monetą.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Leon XIV zawierzył wczoraj wszystkie narody dotknięte wojną opiece Najświętszej Maryi Panny. Papież nawiązał przy tym do kolejnej eskalacji konfliktu na Ukrainie.
5: Wojna nie rozwiązuje problemów, lecz je pogłębia. Nie buduje bezpieczeństwa, lecz zwielokrotnia cierpienie i nienawiść. Tam, gdzie spadają rakiety i drony, gasną także nadzieje. Niszczone są domy, miejsca modlitwy i życie niewinnych ludzi. Wszystkie narody dotknięte wojną powierzam opiece Maryi Panny, Królowej Pokoju.
0: Papież zapewnił o bliskości ze wszystkimi, którzy cierpią z powodu ostatnich ataków skierowanych również przeciwko ludności cywilnej na Ukrainie.
6: Już mamy piękne słońce, 5 minut po godzinie 7, dziś 28 dzień maja, choć chłodno, na termometrach tylko 10 stopni, nad ranem o 6-7 i to wtedy naprawdę było dość mocne zderzenie z rzeczywistością. Po południu zobaczymy 22 stopnie, napłyną też chmury, ale spokojnie jeszcze dziś bez deszczu. Wiatr troszeczkę osłabł w porównaniu z tym, co mieliśmy wczoraj, dziś wieje z prędkością do 15 km na godzinę.
7: Reklama. Karłowice zmieniają się dla mieszkańców. Przebudowa ulicy Koszarowej jest już na finiszu. Na jezdni pojawiła się nowa nawierzchnia, a inwestycja o wartości blisko 15 milionów złotych wchodzi w ostatni etap. W ramach zadania powstają nowa, szersza droga, wygodne chodniki oraz dwukierunkowa trasa rowerowa przy szpitalu i kampusie uniwersyteckim. Pasażerowie zyskają nowoczesne przystanki z wiatami, a cała okolica tysiące róż i ekologiczną retencję wód. Finał prac już pod koniec maja. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
8: Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
9: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
10: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
11: Reklama.
12: Radio Rodzina.
13: Radio Rodzina.
12: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

London Beat ze swoim hitem I've Been Thinking About You, 16, a prawie 17 minut po godzinie 7. Z tej strony mikrofonu w Radiu Rodzina witam serdecznie, pięknie i cieplutko w czwartek. Maciej Stajniak. Jak widzicie, jestem jakiś taki nienaturalnie pobudzony. Porankowcy tak często mają. To się wydaje niemożliwe, że człowiek się budzi i taki ma dobry humor, ma coś do powiedzenia, jest radosny, uśmiecha się do was, przekazuje wam tą radość. Ale dziś przychodzi mi to z wyjątkową łatwością i bezproblemowo, ponieważ dokładnie za 4 godziny i 43 minuty rozpoczynam urlop. Wiem, to drażni i denerwuje zawsze, no ale taka jest prawda, no przecież nie będziemy się z koniem kopać, prawda? No tak jest i koniec, także ja już się zaczynam cieszyć, w głowie już się pakuje, a tutaj jakieś maile, coś ode mnie chcą. Jakoś trzeba to przeczekać. Popuszczamy sobie dobrej muzyki dzisiaj troszkę. No i przypomnę dla wszystkich, którzy kochają bieganie, mamy dla was 3 pakiety na zbliżający się półmaraton, nocny półmaraton, ale o tym jeszcze będziemy mówili sporo.

0: Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: No, pewnie, że happy. Bobby McFerrin, zawsze szczęśliwy i uśmiechnięty. Mam nadzieję, że wam się troszeczkę udzieliło. 30 minut po godzinie 7 tu Radio Rodzina. Teraz zabieram was, uwaga, w przejażdżkę w czasie. W czasie muzycznym, można powiedzieć, bo kalendarium muzyczne to taki ewenement, w którym dowiemy się, co ciekawego działo się w muzyce, ale to po malutkiej przerwie.

0: Wielki pobudzający to Martin Solveig w Radiu Rodzina. Już jest gotowy nasz muzyczny wehikuł czasu. Co ciekawego wydarzyło się 28 maja? Jesteście ciekawi? Zapraszam serdecznie, już się dowiecie.
1: Maja 1983 roku utwór Every Breath You Take zespołu The Police rozpoczyna czterotygodniowe przewodzenie na brytyjskiej liście przebojów. W podsumowaniu wszechczasów listy Billboard Hot 100 nagranie znalazło się na 25. pozycji.

1939 roku urodził się Wojciech Karolak. Współpracował z najwybitniejszymi twórcami jazzowymi swojej epoki. W powszechnej świadomości utrwalił się jednak przede wszystkim jako wirtuoz organów Hammonda.

28 maja 2007 roku ukazał się album grupy Lady Punk zatytułowany Strach się bać. Płyta ukazała się z okazji 25-lecia zespołu. Słowa do wszystkich piosenek napisał Andrzej Mogielnicki, a muzykę skomponował Jan

1968 roku urodziła się Kylie Minogue, australijska wokalistka i aktorka. Od samego początku wszystko wskazywało na to, że bycie gwiazdą jest jej pisane. W trakcie swojej kariery wylansowała wiele hitów, a duet z Jasonem Donovanem zaprowadził artystkę na pierwsze miejsce list przebojów.

28 maja 2006 roku na drodze koło Milicza samochód, którym podróżowali muzycy zespołu Various Monks, uderzył w drzewo. W wypadku ciężko ranni zostali wokalistka Monika Kuszyńska i lider zespołu Robert Jansson. Kuszyńska przeszła operację kręgosłupa, lecz nie odzyskała władzy w nogach.

W 1966 roku Percy Sledge rozpoczął dwutygodniowe przewodzenie na amerykańskiej liście przebojów piosenką When a Man Loves a Woman. W trakcie sesji nagraniowej Sledge zaimprowizował słowa do piosenki, a zrobił to tak przekonująco, że wszyscy myśleli, że słowa były spisane na kartce.

W 1966 roku Percy Sledge rozpoczął dwutygodniowe przewodzenie na amerykańskiej liście przebojów piosenką When a Man Loves a Woman. W trakcie sesji nagraniowej Sledge zaimprowizował słowa do piosenki, a zrobił to tak przekonująco, że wszyscy myśleli, że słowa były spisane na kartce.

0: To oczywiście Roxy Węgiel, 8 minut przed godziną 8, a my teraz zdradzimy, kto dziś będzie naszym porannym gościem w studiu, ksiądz Rafał Kowalski, który to wie.
1: Tak, zdradzę. Dzień dobry, szczęść Boże. Zacznę od nazwisk naszych gościń, tak należałoby powiedzieć, bo to będą dwie panie. Pani Kamila Ciastek-Majtyka i pani Marta Zuchowska, bo obawiam się, że te nazwiska mogą niewiele naszym słuchaczom powiedzieć. Panie są położnymi. Należą do takiego ruchu obrony położnictwa i położnych i ten...
0: A przed czym trzeba bronić?
1: No właśnie, to było pierwsze pytanie, które chcę tym paniom postawić, dlatego, że kiedy słyszę, że ruch obrony położnictwa i położnych powstał, to jest to pytanie, tak, przed kim albo przed czym chcą się bronić? Okazuje się, że przed Ministerstwem Zdrowia. Co jest jeszcze ciekawsze?
0: O, taka domowa wojna, można powiedzieć.
1: Co jest jeszcze ciekawsze? No bo raczej Ministerstwo Zdrowia powinno wspierać położnictwo i położne, natomiast nie. Okazuje się, że Ministerstwo Zdrowia przygotowało takie przepisy, które, tak jak one sugerują, ma zlikwidować ten zawód.
0: No to, drodzy Państwo, będziemy mogli sobie sami odpowiedzieć na to pytanie, słuchając dzisiejszej rozmowy o 8.10. Zapraszamy serdecznie.
1: Serdecznie zapraszamy.

0: Polska podpisała traktat z Wielką Brytanią. Po proteście naukowców ministerstwo przyznaje im rację. Spłonął grób Łukasza Litewki. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Polska i Wielka Brytania podpisały nowy traktat o współpracy kładący nacisk na bezpieczeństwo oraz solidarność w ramach NATO. Dokument zakłada zacieśnienie współpracy wojskowej, wymianę doświadczeń i wspólne działania na rzecz wzmacniania wschodniej flanki sojuszu. Obie strony podkreśliły znaczenie jedności państw NATO wobec współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa całej Europy. W największej od lat demonstracji na ulicę wczoraj wyszli naukowcy. Do Warszawy zjechali z całej Polski, by wspólnie przed Sejmem wypowiedzieć swoje postulaty. Domagają się od rządu zwiększenia wydatków na naukę do 3% PKB. W tej chwili jest to nieco ponad 1%. Na demonstracji pojawili się studenci, doktoranci, badacze i profesorowie. Na transparentach mieli m.in. polską noblistkę.
1: Mam wizerunek Marii Skłodowskiej-Curie, która znów by wyjechała, gdyby musiała żyć w takich czasach. Finansowanie nauki jest bardzo niepewne, żyjemy od grantu do grantu.
2: Ja na przykład zajmuję się jednocześnie przygotowywaniem uczniów do egzaminów maturalnych. Gdybym miał żyć tylko ze stypendium doktoranckiego, to nie wyobrażam sobie.
3: To jest nie do pomyślenia, żeby w kraju, który chce być 20. największą gospodarką świata, naukowcy zarabiają tak skandalicznie niskie pieniądze.
0: Pod petycją z postulatami naukowców podpisało się ponad 25 tysięcy osób. Rozumiemy protest naukowców, mówi wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Marek Gzik.
4: Musimy dużo większych starań przyłożyć do finansowania nauki. Na poziomie rządowym, parlamentarnym musimy odbyć taką poważną dyskusję.
0: Deklaracja do rozmów jest, ale bez konkretów. Władze ministerstwa zapewniają, że postulaty naukowców zostaną przedstawione rządowi. Podkreślają jednak, że zwiększenie wydatkowania to kwestia, która musi być rozłożona na lata.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Konferencja Episkopatu Polski zajęła stanowisko w sprawie edukacji zdrowotnej w szkołach. Podczas konferencji prasowej na ten temat przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego biskup Wojciech Osial wskazał, że w propozycjach ministerstwa jest wiele treści dobrych i potrzebnych, takich jak troska o zdrowie fizyczne, higienę psychiczną czy walka z uzależnieniami, ale nie brakuje też treści, z którymi Kościół katolicki nie może się zgodzić.
6: Chodzi o to, że w całości, gdy patrzymy na treści, na podstawy programowe, to zostaje tam naruszona nadrzędna wartość małżeństwa i rodziny. A ta wartość małżeństwa i rodziny jest zagwarantowana przez Konstytucję, paragraf 18. I my nie jesteśmy przeciwko edukacji zdrowotnej, tylko jesteśmy przeciwko edukacji w takiej formule, w takich treściach, jak są proponowane.
0: Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego dodał, że biskupi polscy chcą rozmawiać i wypracować wspólną wizję. Spłonął grób Łukasza Litewki na cmentarzu w Sosnowcu. Zapaliły się znicze i wiązanki licznie ustawione obok. W miejscu, gdzie jest pochowany poseł i społecznik, nie ma jeszcze nagrobka. Jak mówi Łukasz Marchewka z Sosnowieckiej Straży Pożarnej, ogień pojawił się też przy betonowej płycie grobu.
7: No, spaleniu uległy przede wszystkim wiązanki, które były częściowo z tworzyw sztucznych, częściowo już to były kwiaty uschnięte. Okoliczne groby oczywiście zostały okopcone, natomiast co do uszkodzeń na tym etapie nie mogę się wypowiedzieć jeszcze.
0: Przypomnijmy, Łukasz Litewka zginął ponad miesiąc temu. Jadąc rowerem, został śmiertelnie potrącony.
8: Aż miło popatrzeć za okno. Mnóstwo słońca, temperatura to około 10-11 stopni. Powolutku rośnie dziś, zobaczymy ich, można powiedzieć, tylko po 22. Delikatne chmury pojawią się po południu. Wiatr, całe szczęście, ucichł. Wieje z prędkością do 13 km na godzinę. Piątek, sobota czy niedziela troszkę cieplejsze, 25-24 stopnie. No niestety, ale przelotne opady deszczu, albo może stety, niektórzy czekają na deszcz, mają się pojawić w weekend.
9: Reklama.
10: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
9: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
11: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
12: Wrocław. Tu zmiany naprawdę nabierają tempa. Wkrótce ruszą prace przy budowie nowych tras dla rowerzystów i pieszych. Wzdłuż ulic Bożego Ciała i Widok powstanie dwukierunkowa droga rowerowa, która połączy się z ulicą Świdnicką i poprowadzi przez Plac Teatralny aż do Kazimierza Wielkiego. Nowa trasa pieszo-rowerowa pojawi się także przy ulicy Ołtaszyńskiej. To niemal kilometr bezpiecznej i komfortowej przestrzeni, która połączy Wrocław z Wysoką, zapewniając wygodne i zielone połączenie dla mieszkańców. Łączny koszt obu inwestycji to ponad 9 milionów złotych. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
13: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
14: We Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
13: To dokąd na wakacje?
14: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego Kevlawiku, spokojnej Ohrydy czy Złotej Warny.
13: A może dalej?
14: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
13: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
15: Reklama.
16: Radio Rodzina.
17: Radio Rodzina.
16: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: 11 minut po godzinie 8 pora na naszego porannego gościa, ksiądz Rafał Kowalski. Gotowy, zapraszamy serdecznie.
1: Poranny gość Radia Rodzina.
2: A dziś gośćmi Radia Rodzina są dwie panie. Kamila Ciastek-Majtyka, liderka ruchu obrony położnictwa położnych. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: I pani Marta Zuchowska, także położna i także z tego ruchu.
3: Tak, dokładnie, zgadza się. Dzień dobry.
2: Kochana pani, ja przyznam się, że trochę ta nazwa tego ruchu mnie intryguje. Tym bardziej, kiedy dowiaduję się, że reprezentujecie 5 tysięcy osób, które do niego należą. No bo jak słyszę, że jesteście liderkami ruchu obrony, to przepraszam bardzo, przed kim dzisiaj trzeba położne bronić, albo przed czym trzeba położne bronić?
3: No myślimy tutaj, myślę, że to jest nasza wspólna myśl, że ta obrona tyczy się zmian, które ministerstwo chce wprowadzić.
2: Mówimy o Ministerstwie Zdrowia.
3: Ministerstwie Zdrowia, tak, które chcą wprowadzić, patrząc na nasz zawód, na perspektywę naszego zawodu. Aktualnie jesteśmy położnymi. Ta nazwa naszego zawodu ma zostać zmieniona od 1 marca 2027 roku. To jest to taki projekt zmiany ustawy. Mamy nazywać się pielęgniarkami położniczymi.
2: Ale domyślam się, że nie chodzi o samą zmianę nazwy, że to nie zmiana nazwy was nie tyle denerwuje. Mhm.
3: Zmiana jest, nazwy jest tylko takim, można powiedzieć, szczytem góry lodowej. Natomiast to, co nam zagraża na chwilę obecną, to jest utrata autonomii, utrata naszej samodzielności. Ta filozofia zawodu położnej jest bardzo szeroka, bardzo holistyczna. Zajmujemy się kobietą na każdym etapie jej życia i chcemy tego bronić. Chcemy bronić również swoich kompetencji, swoich kwalifikacji, tego, jak jesteśmy mocno wyszkolone, jak dobrze jesteśmy przygotowane do zajmowania się zdrowiem kobiety, bo ta filozofia naszego zawodu do tego się, na tym się skupia, by zajmować się kobietami zdrowymi, by budować ich bezpieczeństwo, by pomagać im w utrzymywaniu również tego na każdym etapie życia.
2: Pani Marta mówi o tej zmianie, czy no nowym projekcie uchwały, ustawy, które ma regulować zawód pielęgniarki i zawód położnej. On się pojawił w połowie maja teraz w Rządowym Centrum Legislacji i tak naprawdę, no właśnie, zmienia sposób kształcenia położnych.
3: Zdecydowanie.
2: Z jednej strony sprawia, że już nie będzie studiów, które do tego prowadzą, które panie obie kończyłyście. Ma raczej zmienić to w tym kierunku, że najpierw osoba będzie kończyła 3-letnie studia pielęgniarskie, czyli będzie po prostu zdała licencję z pielęgniarstwa, a potem kończyła kurs 18-miesięczny z położnictwa. Pani Kamilo, co to zmieni? To znaczy, to będzie rzeczywiście duża strata dla zawodu położnych?
4: Tak jak już Marta wspomniała, to będzie bardzo duża strata dla położnictwa, które swoją pozycję wypracowuje już lata, ale należy przede wszystkim powiedzieć, że osłabi to bardzo system opieki zdrowotnej, dostęp do specjalistów i bardzo zagrozi kobietom i w konsekwencji będzie miało bardzo długofalowe i trudne do odwrócenia skutki. Konsekwencje tej decyzji, myślę, nie do końca przemyślanej, będą się odbijać na latach i myślę, że jeżeli nawet wrócimy do ówczesnego brzmienia ustawy i położnictwo wróci na Uniwersytet Medyczny, to tych długofalowych skutków nie odbudujemy jako społeczeństwa przez wiele lat.
2: Tylko że ministerstwo mówi, że absolutnie nie likwidują zawodu położnej, że tak naprawdę to oni odpowiadają na postulaty, które były zgłaszane przez między innymi wasze środowisko, a które dotyczyły trudności z absolwentów z wejściem na rynek pracy i mówią wprost, celem tej ustawy ma być zwiększenie elastyczności kształcenia, możliwości uzyskania przez położne kwalifikacji pielęgniarskich.
4: Jak najbardziej, tylko że żadne ze środowisk się nie przyznaje do tego, że zgłaszał taki postulat. Zapis tej ustawy, który z takim pomysłem już był wcześniej przemyślany.
2: Czyli chcę pani powiedzieć tak, ministerstwo mówi, że to wy zgłaszałyście, ale wy szukacie i mówicie, przepraszam bardzo, nie wiemy kto, bo to nie od nas wyszło, tak?
4: Tak, to nie od nas wyszło. Absolutnie, kiedy taki pomysł się pojawił, spotkał się ze sprzeciwem nie tylko całego środowiska położnych, ale również ze sprzeciwem konsultanta krajowego i konsultantów wojewódzkich, które zajęły stanowisko wszystkie jednakowe, ale również obecnie Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych twierdzi, że nie ma nic wspólnego z tym pomysłem, więc tak naprawdę nie wiemy, dlaczego ten pomysł się w ogóle pojawił. Na pewno trzeba wspomnieć, że pielęgniarstwo jest zupełnie innym działem medycyny niż położnictwo i pomimo tego, że posiadamy różne wspólne umiejętności i czasem wykonujemy również takie same świadczenia, ale to jest przypisane do wszystkich grup zawodowych, ponieważ często mamy wspólne obszary wraz z lekarzami, wspólne obszary z fizjoterapeutami, wspólne obszary z ratownikami, pielęgniarkami również. Tak jest zupełnie inną profesją. Położnictwo od swoich podstaw kształci przyszłe położne na fundamencie opieki zdrowia kobiety.
2: No właśnie, tutaj zapytam, fizjologii. Bo mówi pani, że to jest różny zawód i nie wolno utożsamiać pielęgniarki i położnej. Szczerze, dla wielu ludzi, którzy jeszcze widzieli te panie z czepkami na głowie, no to różnica polegała tylko, jak się dowiedziałem, w kolorze paska. Położna miała czerwony, a pielęgniarka miała czarny. Czym się różni pielęgniarka i położna?
4: Pielęgniarka jest to zawód ugruntowany na opiece nad osobą chorą i jej działania głównie zmierzają do tego, żeby pacjent powrócił do zdrowia i to zdrowie utrzymał. Położna jest strażniczką fizjologii kobiety od urodzenia tak naprawdę do śmierci. Dzisiaj położną można spotkać w wielu miejscach, nie tylko w sali porodowej, ale również w gabinecie położnej rodzinnej, ale również w poradniach różnego rodzaju, w profilaktyce ginekologii onkologicznej, na wielu obszarach oddziałów, gdzie jest noworodek, ale również kobieta ginekologiczna i kobieta w ciąży. Także tych obszarów pracy jest bardzo dużo i tak naprawdę tylko 13% położnych pracuje na salach porodowych.
3: Tu również bym dodała tylko kliniki niepłodności, tak? Z racji, że społeczeństwo no niestety ma coraz większy problem z utrzymywaniem płodności na jak najwyższym poziomie, to my również jako położne możemy świadczyć takie usługi wspierania kobiet właśnie w drodze do tego upragnionego macierzyństwa.
4: Wiele położnych świadczy bardzo wysokie świadczenia medyczne. Położne przyjmują samodzielnie porody domowe, prowadzą fizjologiczne ciąże, wykonują USG, wykonują KTG, więc używają wysokiej aparatury medycznej do tego, żeby bezpieczeństwa kobiet chronić. I tak naprawdę to one pierwsze rozpoznają ciąże wysokiego ryzyka i stan wysokiego ryzyka i decydują o tym, że pacjentka powinna być pod opieką lekarza, ponieważ jego zadaniem jest leczenie ludzi.
2: No dobrze, to teraz inaczej. Protestujecie przeciwko zmianie w prawie, a gdyby to prawo rzeczywiście, tak jak pani Marta powiedziała, weszło w życie, gdyby po prostu ministerstwo uznało, że wasze protesty nic nie znaczą dla nich, co by to oznaczało dla was, ale też co by to oznaczało, przepraszam bardzo, dla przeciętnej kobiety czy przeciętnej rodziny, no bo słyszymy, że położna to nie tylko praca z kobietą.
3: Ten proces kształcenia, który aktualnie odbywamy zdecydowanie dłużej, jest lepiej przygotowany do opieki nad kobietą w takim pełnym spektrum, holistycznie, całościowo. W momencie, kiedy zostanie wprowadzona ta nowa ustawa, dostęp do opieki wysoce wyspecjalizowanej będzie trudniejszy, dlatego że czas i cykl kształcenia będzie zdecydowanie dłuższy, co będzie miało przełożenie na to, gdy kobieta zgłosi się o taką pomoc, będzie oczekiwała zdecydowanie dłużej.
2: Chce pani powiedzieć, że będzie po prostu mniej położnych?
3: Będzie mniej położnych, zdecydowanie będzie mniej położnych. Zdecydowana większość naszych koleżanek, nas położnych, są to kobiety powyżej 51 roku życia. Tutaj Kamila, myślę, że się ze mną zgodzi, to jest około 60% takich kobiet w takim wieku. Więc w momencie, kiedy przedłużymy ten cykl kształcenia do 3-letnich studiów pielęgniarskich, następnie 18-miesięczny kurs, który taka pielęgniarka położnicza będzie musiała odbyć, zdecydowanie wydłuży to czas wejścia na rynek ochrony zdrowia osób, które będą wyspecjalizowane, wykształcone w tym kierunku jako pierwsze.
4: Położnictwo wymaga nie tylko bardzo wyspecjalizowanej wiedzy medycznej.
2: Ale przepraszam, czeka pielęgniarka po studiach nie ma tej wiedzy, którą mają położne?
4: Nie ma, dlatego że my tak naprawdę już od pierwszego semestru studiów licencjackich uczyłyśmy się technik porodu, uczyłyśmy się opieki nad noworodkiem, uczyłyśmy się fizjologii noworodka, bo wiadomo, że bardzo trzeba dobrze poznać fizjologię, żeby można było rozpoznać patologię. Uczymy się takiego szybkiego reagowania na różnego rodzaju stany zagrożenia, zagrożenia. Oceniamy samodzielnie zupełnie sytuację położniczą. Proszę nie zapomnieć, że ginekolog pojawia się i na sali porodowej i kierujemy do ginekologa wtedy, kiedy te zagrożenia się pojawiają, więc trzeba je najpierw rozpoznać, ale również trzeba nie zapomnieć o tym takim socjologicznym części pracy położnej, kiedy położna wspiera rodzinę, edukuje rodzinę. Często to ona jest pierwszą powierniczką kobiety, jeśli chodzi o jakiekolwiek trudności. Zawsze w naszym gabinecie czy w domu podczas wizyty domowej jest przestrzeń na rozmowę o różnego rodzaju trudnościach. Mamy bardzo dużo elementów psychologii. Budujemy relacje z pacjentką na zaufaniu. Często widzimy też, że pojawiamy się nie tylko w życiu tej kobiety, kiedy ona jest w ciąży i rodzi dziecko, ale często podczas całego życia, kiedy z różnymi problemami zwraca się do nas, więc te relacje oparte na zaufaniu również są ważne. Jesteśmy tego uczone, mamy, uważam, indywidualne cechy osobowości położne.
5: Ja bym tylko może dodała, że te procedury pielęgnacyjne, które są wykonywane przez panie pielęgniarki, również nam towarzyszą, one nam ułatwiają wykonywanie naszego zawodu, natomiast nie stanowią takiej podstawy. Tu bym może jeszcze tylko wspomniała, że każda z nas wykorzystuje w swojej pracy tak zwane modele pielęgnowania, które nam ułatwiają dostęp, ułatwiają nam relacje z kobietą. Czasem są to nawet względy duchowe, jeżeli chodzi o kobietę, która zgłasza się do lekarza ginekologa. Nie zawsze na takiej wizycie jest przestrzeń na poruszanie tematów, które są warte poruszenia i my położne jesteśmy od tego, żeby taką kobietę przede wszystkim wysłuchać. Oczywiście staramy się jej pomóc, zawsze służymy tak zwaną, w cudzysłowie, dobrą radą. Natomiast ta przestrzeń, ten czas, który my poświęcamy kobiecie na rozmowę, jest naprawdę bardzo dużą wartością.
2: No dobrze, mówicie o ważnej rzeczy i pokazujecie, że ta zmiana rzeczywiście będzie miała bardzo negatywne skutki i dla was jako pracowników medycznych, i dla pacjentów, dla rodzin. No to pytam, ja nie wiem, wiem, że to pytanie nie powinno być kierowane do was. Dlaczego ministerstwo to robi?
4: No, chciałbyśmy znać odpowiedź na to pytanie. Chciałbyśmy również wspomnieć, że nasz oddolny ruch obrony położnictwa położnych wspiera bardzo dużo, chyba wszystkie, które to poprosiłyśmy, fundacji pacjenckich, ale również takich fundacji medycznych. Również swoje stanowisko ogłosiło Polskie Towarzystwo Ginekologii i Położnictwa. Proponowane zmiany w ustawie stoją w sprzeczności z trendami międzynarodowymi. Confederation of Midwives mówi, że rolę położnej w systemie opieki zdrowotnej trzeba wspierać, trzeba ją wzmacniać, trzeba chronić położnictwo. Nie możemy zapomnieć, że położnictwo zostało uznane za dziedzictwo światowe przez UNESCO i że takie specjalistki jak położne powinny podlegać ochronie, ponieważ jeżeli one będą ochronione, to będą również ochronione pacjentki i rodziny. Pomysł Ministerstwa Zdrowia stoi w absolutnej sprzeczności ze wszelkimi standardami międzynarodowymi, z apelami medyków, z apelami pacjentek, bo musimy nie zapomnieć, że również ruch poparło bardzo dużo pacjentek. A jednak pomysł się pojawił. Chciałobyśmy znać odpowiedź na pytanie, jaki to miało cel.
2: No, tylko, że ja czytam, czy przeglądam profile w mediach społecznościowych położnych, no i tam pada bardzo mocny zarzut, to znaczy, że tak naprawdę w ten sposób ministerstwo, które ma trochę na sztandarach walkę o prawa kobiet, i to się często powtarza, w tym momencie te prawa kobiet ogranicza.
4: No właśnie, na pewno zauważyły to również organizacje propacjenckie, dlatego że organizacje...
2: Ale zgadzacie się z tym, że tego rodzaju wrzutki prawne niestety, ale sprawiają, że kobiety będą miały o wiele mniej praw, jeśli chodzi właśnie o tą opiekę, nie powiem tylko okołoporodową, bo już wiemy, że położna to nie tylko około porodu jest potrzebna.
4: Tak, no zdecydowanie tak, ogranicza to bardzo dostęp do położnych dla każdej kobiety, tak?
5: Czyli to bezpośrednio zagraża również zdrowiu tej kobiety i utrzymywaniu tego zdrowia przez cały czas, przez każdy etap życia kobiety.
2: No, macie ruch obrony położnictwa, położnych. Próbujecie, bo tak trzeba to nazwać, przebić się z waszym apelem i z informacją o tych zmianach do szerszej opinii publicznej. Przyznaję, kiepsko wam to wychodzi. Znaczy, nie jest o was głośno. Jak szukałem informacji o was, o tym, na ten temat, na który rozmawiamy, o Łatwogęgu wszyscy słyszeli, jadącym na rowerze, zbierającym pieniądze. Swoją drogą, świetna akcja. Natomiast wy tak naprawdę jesteście głośne w swoich mediach społecznościowych. Jakby w dużych mediach o was nie słychać. Trochę jesteście przemilczane?
5: Myślę, że te zmiany, które teraz następują, również będą mocno dotykać nas konkretnie i już wielokrotnie na przestrzeni lat. Tutaj muszę podziękować moim starszym koleżankom położnym. Ta walka o tą autonomię, o obronę naszej filozofii, naszego zawodu udawała się. Nie zawsze było głośno, ale myślę, że będziemy się starały jak najbardziej nagłaśniać wszystkie nasze postulaty. Na razie się w nas wzbiera energia. Tak bym to ujęła. Nie wiem, Kamila,
2: czy to w którym kierunku energia pójdzie, bo to jest ciekawe.
5: Znaczy, tylko w dobrym kierunku.
2: Zastanawiam się nad tym, no właśnie, co jeszcze możecie zrobić, tak? Co chcecie zrobić?
5: Jakie macie plany? Mamy bardzo dużo do zaoferowania i tu myślę, że oddam głos Kamili, która działa bardzo mocno w naszą stronę. Kamila, proszę.
4: Jeżeli chodzi o te działania, no to poruszyłyśmy i takie odgórne instytucje. Mamy już 29 maja, teraz w piątek, nadzwyczajne posiedzenie Sejmu i nadzwyczajne posiedzenie zespołu do spraw pielęgniarek i położnych, na które również zostałyśmy zaproszone wraz z pozostałymi instytucjami. Będą też inne, będą brały udział położne, które chciały mieć jakiś znaczący głos w tej sprawie. Także prosimy i parlamentarzystów o to wsparcie, o wysłuchanie naszego głosu. Będzie to nie pierwsze spotkanie w tej sprawie. Prosimy Ministerstwo Zdrowia o wykreślenie tego spornego zapisu ustawy. Prosimy Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych o dialog wewnętrzny, ponieważ on jest trudny od wielu, wielu lat. Prosimy jak najbardziej pacjentów, żeby również mówili o tym, że położna w jej życiu pacjentki pełniła znaczącą rolę. Udostępniamy, gdzie możemy, prosimy media również o to, żeby powiedziały o naszym pomyśle. Myślę, że mimo wszystko już się w ciągu tego tygodnia, półtorej tygodnia zadziało bardzo dużo programów pytało i robiło wywiady nie tylko z Ministerstwem Zdrowia, ale również z przedstawicielami zawodu położnych. I myślę, że idzie to w dobrym kierunku i będziemy na pewno nie spoczniemy na laurach. Mamy w sobie jeszcze siłę i energię do tego, żeby o tym informować i żeby zrobić wszystko na tym etapie i to, co jest najważniejsze, żeby ta ustawa została napisana od nowa.
5: I ten dobry głos również, prosimy o wsparcie również mężczyzn, którzy zdecydowanie towarzyszą kobietom w całej tej opiece i okołoporodowej, i opiece menopauzalnej, żeby włączyli się do wspierania nas położnych.
2: No, ja myślę, że tutaj jeśli chodzi o działalność ministerstwa, to presja ma sens, bo wiemy, że politycy, jeżeli się kogoś obawiają albo kogoś głos respektują, to jest głos po prostu społeczeństwa i miejmy nadzieję, że ten głos zostanie usłyszany. Na jednym z profilu pani, która przedstawia się jako położna, z imienia nazwiska Izabela Dębińska, mówię o jej profilu instagramowym, napisała tak: jestem wkurzona, to jest cytat, projektem ustawy o moim zawodzie położnej. Proszę was, kobiety, o pomoc. Skomentuj, zgłoś swój sprzeciw. Czego oczekujecie? Co ludzie mogą zrobić dla was dzisiaj konkretnie? Poniekąd robiąc to dla was, robią to dla siebie.
4: I robią to też dla przyszłych pokoleń, bo nie zapominajmy, że kobiety mamy starzejące się społeczeństwo, więc robią to dla siebie, robią to dla swoich córek, robią to dla swoich mam, dla swoich babć, żeby one również mogły na swojej, w trakcie swojej opieki zdrowotnej spotkać spotkać położną. Oczekujemy wsparcia i takiego oddolnego, czyli jeżeli ktoś ma możliwości, duże zasięgi mediów społecznościowych, to żeby udostępniał, żeby o tym mówił. Dzisiaj prosimy, żeby dzisiaj prosiłyśmy, żeby ubrać się na czerwono albo jakiś dodatek czerwony po to, żeby wesprzeć. I
2: to nawiązanie do tego koloru paska, który tak, był tak, na czepku kiedyś.
4: Pielęgniarki miały czarne położne czerwone, stąd ten kolor. No i myślę, że taka presja społeczna, presja przedstawicieli zawodu położnej w konsekwencji doprowadzi do utrzymania odrębności zawodowej i tego kształcenia akademickiego, rozpoczynającego się od 3-letnich studiów licencjackich na uniwersytetach medycznych.
2: Jako Radio Rodzina oczywiście pani wspieramy, a lubicie, jak do was się mówi, siostro? Bo kiedyś się zwracało w ten sposób do pani w czepku.
5: Powiem tak, sama miałam epizod pracy na oddziale ginekologii z pododdziałem ginekologii onkologicznej i było to bardzo czułe i tak też staramy się z koleżankami podchodzić do wszystkich kobiet, które tak nas jeszcze nazywają. Natomiast myślę, że zdecydowanie preferujemy, jak się mówi do nas, po prostu na pani.
2: To pani Kamila Ciastek-Majtyka i pani Marta Zuchowska, położne, były dzisiaj gośćmi Radia Rodzina. Bardzo dziękuję za tą rozmowę, bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Dobrego dnia wszystkim.
5: Dziękujemy.
4: Bardzo dziękujemy.
1: Poranny gość Radia Rodzina.

43 minutki po godzinie 8. Piękny, słoneczny czwartek, 28 dzień maja. Teraz pewna historia, która pokazuje, jak bardzo my, mężczyźni, od kobiet się różnimy. Otóż pewien facet opisuje sytuację, że ma sąsiada jakieś 4 domy dalej, z którym od czasu do czasu się spotka, obejrzą sobie jakiś meczek albo zagrają sobie w playkę, plus pomagają sobie przy jakichś cięższych projektach w ogrodzie. Mówi, nie mam pojęcia, jak się nazywa, wołam na niego Jurek, bo tak kiedyś słyszałem, wydawało mi się, że inny sąsiad na niego wołał, więc też mówię do niego po prostu Jurek, a dla mojej dziewczyny jest to kompletnie niepojęte, że nic o nim nie wiem. No oczywiście inni mężczyźni napisali, to jest właśnie idealna męska relacja. I tu mi się przypomniała historia mojego kolegi, który wręcz prawie, że się pokłócił ze swoją wtedy dziewczyną, później żoną, jak spędził jakieś tam 6 czy 8 godzin ze swoim kumplem, no i wrócił do domu i ona mówi, no i co tam u niego? A on mówi, no nie wiem. Mówi, no a zmienił tą pracę, bo chciał zmienić pracę? Mówi, no nie wiem, no. No a już jego żona jest w ciąży, to już jak tam ta sprawa wygląda, to już niedługo rozwiązanie. Mówi, no nie wiem, nie rozmawiałem o tym w ogóle. Mówi, no, a z bratem dalej się kłóci, dalej tam się sądzi? No nie wiem. Mówi, no niemożliwe, to jest co wy robiliście 8 godzin, o czym gadaliście? No tak właśnie to wygląda, że my mężczyźni potrafimy 6-7 godzin ze sobą przesiedzieć, kompletnie nie mając pojęcia o tych sprawach, które wy byście chciały się od nas dowiedzieć. A i tak milutko spędzamy czas. Simply Red na antenie Radia Rodzina. Za chwilkę powiem wam o tym, że pakiety na nocny półmaraton czekają na was do wygrania w Radiu Rodzina.

Uwaga, uwaga, wszyscy, którzy podróżują autostradą A4 w tej chwili od węzła południe. Gdybyście chcieli jechać sobie w stronę kątów wrocławskich, nie pojedziecie, więc radzę się dwa razy zastanowić, zanim wjedziecie na autostradę A4, bo droga jest zamknięta, były tam dwa wypadki i mówię, do kątów wrocławskich od węzła południe praktycznie nie pojedziecie ani kawałka, trzeba szukać objazdów.

Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

0: mocny głos z Pałacu Prezydenckiego dotyczący związków partnerskich. Będą kolejne zatrzymania w związku z fałszywymi alarmami. Zachodnia Europa walczy z upałami. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Mocna deklaracja z Pałacu Prezydenckiego. Nie ma i nie będzie zgody prezydenta Karola Nawrockiego na legalizację związków partnerskich. Mówi o procedowanej w parlamencie ustawie szef gabinetu prezydenta. Ustawa ta wprowadza związki partnerskie do polskiego prawa, podkreśla Paweł Szefernaker.
1: Jest to ustawa, która de facto zmienia ponad 200 innych ustaw, czyli zmienia cały system prawa w Polsce, dostosowując ten system do zrównania małżeństwa, małżonka ze związkiem partnerskim i z partnerem.
0: Z prezydenckiego sprzeciwu cieszy się Mariusz Błaszczak z Prawa i Sprawiedliwości, który ma takie obawy.
2: Koalicja rządowa próbuje przeforsować pod inną nazwą małżeństwa homoseksualne.
0: A w Sejmie debata nad ustawą o statusie osoby najbliższej odbyła się wczoraj, a jeszcze w tym tygodniu planowane jest głosowanie. Po serii fałszywych alarmów dotyczących pożarów śledczy zapowiadają kolejne zatrzymania związane z wezwaniem służb. Do tej pory policja zatrzymała 3 osoby, 2 z nich zostały tymczasowo aresztowane, mówi komisarz Marcin Zagórski z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
3: Postępowanie jest bardzo wielowątkowe. Zatrzymania, które mają miejsce teraz, nie są ostatnimi. Funkcjonariusze cały czas pracują przy tej sprawie. Mamy do przeanalizowania wiele różnych informacji.
0: Zatrzymani mają mieć związek z wezwaniem służb do budynku telewizji Republika i do domu Jarosława Kaczyńskiego. Śledczy nadal namierzają sprawców fałszywego alarmu w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Zachodnia Europa walczy z upałami. Wielka Brytania i Francja odnotowują rekordowe temperatury. Hiszpania doświadcza blisko 40 stopni, a we Włoszech wprowadzono ograniczenia pracy na zewnątrz. W Polsce od upałów na razie odpoczniemy, ale w przyszłym tygodniu wysokie temperatury mają także i do nas powrócić, a takie dni sprzyjają odpoczynkowi nad wodą, dlatego wracają apele służb o ostrożność i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
5: Korzystamy z kąpielisk tylko w miejscach strzeżonych, gdzie są ratownicy. Unikajmy kąpieli przy niskiej temperaturze i zwracajmy uwagę na osoby, które są obok nas.
0: Mówiła Joanna Kwiatkowska z komendy w Iławie. Planując wakacje czy też wypoczynek nad wodą, możemy zainstalować bezpłatną aplikację Ratunek.
6: Cztery minuty po godzinie 9, czwartek, 28 dzień maja, 11 stopni na termometrach. Na niebie dominuje słońce. Dziś zobaczymy maksymalnie na naszych termometrach 22 stopnie. Po południu pojawią się delikatne chmury, które dadzą nam troszkę cienia. Wiatr zdecydowanie słabiej wieje niż wczoraj, z prędkością do 20 km na godzinę. Piątek, czyli jutro, to już stopni 25 i też masa słońca. A teraz jeszcze ważna informacja dla kierowców. Autostrada A4, o której wspominałem, że była nieprzejezdna w stronę Kątów Wrocławskich, jest zakorkowana, ale jest przejezdna, można z niej korzystać, także powodzonka. Kierowcy oczywiście.
7: Reklama. Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
8: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
9: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
10: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje we Wrocławiu Leśnicy osiedle Aleja Platanowa 2. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Nie potrzebujesz zdolności kredytowej. Ty wpłacasz wkład własny, my bierzemy kredyt. To nie jest TBS. Już po 5 latach możesz wykupić mieszkanie na własność. Spłacasz je w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. Nie czekaj. Rezerwacje na stronie Aleja Platanowa / 2.
11: Reklama.
12: Radio Rodzina.
13: Radio Rodzina.
12: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: To właśnie jest przykład, dlaczego prowadzący nie powinni śpiewać. Obiecujemy, że będziemy zrobić jak najrzadziej, jak się da.
1: Ej, mówisz to o sobie, nie o mnie.
0: A ty ładnie śpiewasz?
1: A ładnie, ale ci
0: naprawdę?
1: Nie zaśpiewam, bo teraz to już nie. O.
0: Teraz będziesz, to mów śpiewająca. W takim razie, drodzy państwo, przed wami przegląd prasy i Lasy. Portali.
1: Ktoś tutaj czuje urlop
0: Ilony,
1: po prostu.
0: Ilony Bajan.
1: Bajan, dobrze. To Makej Ajniak przy mikrofonie i Ilona Baran. Dzień dobry. Polskie legendy i światowe gwiazdy futbolu zmierzyły się wczoraj na boisku Tarczyński Arena Wrocław. Emocji nie brakowało.
0: Goli też nie brakowało.
1: Goli też. Skolim śpiewał. Wszystko było pięknie. Wydarzenie przyciągnęło rzesze fanów, wśród których szczególną uwagę zwracała liczna obecność dzieci i młodzieży. Młode pokolenie kibiców, w większości ubrane w biało-czerwone stroje, stworzyło na trybunach niesamowitą atmosferę. Polacy dominowali na boisku do przerwy. Prowadziliśmy 1-0 dzięki bramce Artura Sobiecha. W drugiej połowie biało-czerwoni poszli za ciosem. Celne trafienie Macieja Makuszewskiego i Pawła Olkowskiego.
0: Pokazaliśmy reszcie świata ich miejsce w szeregu. O. Dziwne, że nie jesteśmy na Mistrzostwach Świata, jak tak dobrze nam poszło. No.
1: A dlatego, że jesteśmy za dobrze.
0: Za dobrze jesteśmy.
1: Tak. I to nie koniec piłkarskich emocji we Wrocławiu. W niedzielę 31 maja na stadionie Tarczyńskiej Arena odbędzie się mecz pomiędzy reprezentacją Polski i Ukrainy. To tutaj od razu tamta strona miasta niech się przygotuje na troszkę takie utrudnienia. Będzie też darmowa komunikacja na mecz. Jak ktoś się wybiera, to na wrocław.pl ma całą rozpiskę.
0: Lepiej komunikacja, ale mieszkałem tam w koło Leśnicy i faktycznie w momencie, kiedy był jakikolwiek w ogóle mecz, to cała Legnicka i dojazdówki wszystkie są zakorkowane niemiłosiernie, więc polecam tramwaje.
1: Czy te oczy mogą kłamać?
0: Chyba nie.
1: O matko kochana, mam nadzieję, że państwo nie wyłączyli teraz radia. Jest niewiele większy od polnej myszy. Przyjechał do naszego miasta z Pragi i ma wyjątkowo wielkie oczyska. Wrocławskie zoo przedstawiło nowego mieszkańca, lemurka kasztanowatego, mikruska kasztanowatego. Nie jest podobny do króla Juliana. Bardziej przypomina kota ze Shreka. No, przepiękne są te oczy jego. Naprawdę. Przybysz przeszedł już...
0: Pokaż mi tego jego, no.
1: No, se zobacz na internetach. Musicie państwo uwierzyć, takie piękne, czarne oczyska. No kod, tak, kod ze Shreka to jest dobre porównanie. Przybysz przeszedł już kwarantannę, to jest standardowa procedura i został przeniesiony do nocnej części pawilonu Madagaskaru i poznał mieszkającą tu samicę. Widać, że lemurki cieszą się swoim towarzystwem i jak informuje zoo, zapoznanie przebiegło niezwykle dynamicznie. Samiec eksplorował cały wybieg, a samica chętnie za nim podążała. Spotkały się nawet na jednej gałęzi i zapoznały ze sobą zaledwie, uwaga, kilkanaście minut po połączeniu. Największa aktywność lemurków już za nami, teraz przyzwyczaiły się do siebie i są nieco spokojniejsze.
0: Król Julian mówił taki, bierzesz tą samicę, podchodzisz do niej tak bardzo blisko, blisko, patrzysz jej w te oczy i mówisz, jak bardzo jej nienawidzisz. Tak było. No dobrze.
1: Tak, tak było. I wiadomo natomiast, że no, lemurki prowadzą nocny tryb życia i ogromne oczy pomagają im dobrze widzieć po zmroku.
0: I na koniec...
1: I na koniec będzie smacznie. Dlatego, że wrocławskie restauracje po raz pierwszy zostały wpisane do przewodnika Michelin w ubiegłym roku i od razu z 22 wyróżnionymi miejscami. I to był taki najlepszy taki debiut w polskiej historii kulinarnych wyróżnień, ale ten rok...
0: Ale
1: jest...
0: brakowało gwiazdek.
1: Właśnie, i ten rok przyniósł te gwiazdki. Mamy w przewodniku Michelin. Pierwszą odebrała Beata Śniechowska dla restauracji Baba, a drugą Łukasz Budzik dla restauracji Most. I aż 23 wrocławskie restauracje zdobyły rekomendacje przewodnika, zaś 3 zasłużyły na wyróżnienie. Tak, więc ten sukces naszych restauracji i szefów kuchni nie jest przypadkiem, to efekt konsekwentnej pracy, kreatywności i nieustającego dążenia do doskonałości, komentował Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.
0: Jest gdzie pojeść, to prawda.
1: Jest gdzie pojeść, a tak w ramach wprowadzenia historii, to gwiazdka Michelin przyznaje restauracjom anonimowi krytycy francuskiego przewodnika Michelin i pierwsze gwiazdki przyznano, uwaga, w 1926 roku. Krytycy kulinarni, zwani też inspektorami, odwiedzają restauracje, sprawdzają jakość produktów, opanowanie
0: to
1: smaku.
0: To w Ratatuj było, to wiemy.
1: I techniki gotowania. Osobowość szefa kuchni reprezentowaną w doświadczeniu kulinarnym, wartość tego doświadczenia, no i spójność. I bardzo się cieszymy. Nie wiem, czy miałeś okazję jeść w tych restauracjach
0: już? Nie, miałem
1: jeszcze. Nie były sławne?
0: Nie miałem. Wybierałem się do jednej, ale jakoś się tak wybierałem jak sójka za morze i się nie wybrałem do baby. No,
1: to teraz będziesz mieć okazję...
0: Teraz będą kolejki tam, to poczekam sobie z pół roku i sobie pójdę.
1: A to zawsze tak jest, że przy otwarciu, no to trzeba odczekać.
0: A ja jeszcze chciałem tylko historyczny szkic, no bo dlaczego firma, która która produkuje opony, bo to jest ta firma Michelin, daje gwiazdki
1: ludzikiem.
0: Tak, daje gwiazdki kulinarne. Otóż, drodzy Państwo, dawno temu, kiedy właśnie opony były jeszcze takie niedętkowe, wprowadzono opony dętkowe, Michelin wprowadził, no i chciał zachęcać, żeby ludzie co robili? Jeździli na tych oponach po to, żeby je zdzierali i kupowali nowe. Więc robili pierwsze mapki, co ciekawego dzieje się w jakimś regionie, gdzie coś jest, gdzie jest hotel, gdzie jest jakaś atrakcja i gdzie są też restauracje, do których warto zjeść. I były na pierwszych mapkach były właśnie takie, że jedna gwiazdka to, że no warto zajechać, jak macie po drodze. Druga gwiazdka to ojej, jedźcie tam, bo naprawdę nie pożałujecie. Trzecia to nawet jakbyście mieli zawrócić, to nie pożałujecie, bo jest super. I dzięki temu ludzie zaczęli więcej jeździć, więcej opon się sprzedawało.
1: Czyli trzeba tam po prostu pojechać oponem.
0: I tutaj zostawmy to. Jedźcie do restauracji oponem. Smacznego.

Co byli Zanach na antenie Radia Rodzina 36, już prawie minut po godzinie 9. 12. Tarczyński nocny Wrocław półmaraton już niedługo, bo o 6 startuje i biegacze przebiegną się po ulicach Wrocławia. Oczywiście już nie możecie się zapisać na ten bieg, ale przede mną leżą 3 bardzo ładnie w kopertach zapakowane voucherki do wygrania. Jeśli ktoś ma ochotę pobiec, no to bardzo proszę. Trzeba do mnie zadzwonić, zgłosić taką chęć, odpowiedzieć na jedno pytanie i już możecie zakładać buty. 71 322 20 22. Biegacze, drodzy kochani, tutaj należy do mnie zadzwonić. 3 pakiety startowe niedostępne nigdzie indziej, tylko u nas na nocny Wrocław półmaraton w Radiu Rodzina do wygrania.

Wszystkie piosenki dzisiaj, jak się idzie na urlop, brzmiał jakoś tak radośniej. 12 minut zostało do godziny 10. Teraz chciałbym poruszyć w Radiu Rodzina taki dosyć delikatny temat, ale ważny, no bo zrobiło się dużo cieplej i ludzkie ciała się co? Pocą się. Normalna sprawa, oczywiście, że tak, radzimy sobie z tym świetnie, bo można się wykąpać i można użyć także na przykład jakiegoś dezodorantu. No i tu pojawia się pewien problem, ponieważ na tych dezodorantach często jest napisane, że na przykład działa do 72 godzin i mam wrażenie, że wiele osób z taką wiarą wsiada do autobusów i tramwaji. Tymczasem okazuje się, że rzeczywistość jest dużo bardziej brutalna. I tutaj właśnie mój apel, żebyśmy nie wierzyli do końca w te zapewnienia co do tych 72 godzin, tak co najmniej, ja myślę tak, że wierzmy w 12, a reszta niech zostanie po prostu czystym marketingiem. Będzie nam wszystkim dużo przyjemniej siedzieć koło siebie, prawda? I przypomnę, wciąż czekam na tych, którzy chcieliby dołączyć do biegaczy na 12 Tarczyński Nocny Półmaraton. Mam dla was trzy wyjątkowe pakiety do zgarnięcia. 71 322 20 22, dzwonimy.

0: Uniewinniony żołnierz, który strzelał na granicy z Białorusią. Naukowcy demonstrowali przed Sejmem. Rusza projekt Polska Kuchnia w Libanie. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Sąd wojskowy w Lublinie uniewinnił żołnierza, który na polsko-białoruskiej granicy strzelał w kierunku migrantów. Zdaniem sądu nie doszło do przekroczenia uprawnień, a życie i zdrowie innych osób nie było zagrożone. O szczegółach Anna Gmiterek-Zabłocka.
1: 2 lata temu żołnierz oddał kilkanaście strzałów w kierunku grupy migrantów, którzy uszkodzili zaporę graniczną i znaleźli się po polskiej stronie. Jak uzasadniał sędzia Radosław Hunek, żołnierze są od tego, by chronić polskie granice.
2: Sąd uznał, że w zachowaniu szeregowego nie stwierdza żadnych znamion, żadnego czynu zawartego w kodeksie karnym. Z tego powodu go uniewinnił. Koszty procesu poniesie Skarb Państwa.
1: Żołnierz przyszedł na ogłoszenie wyroku w koszulce z symbolami skrajnej prawicy i z napisem krew za krew. Na przedramieniu miał tatuaż w kształcie tzw. słowiańskiej swastyki. Jakub Worącow z Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego, który na co dzień bada ekstremizmy, nie podważa wyroku, ale jak mówi, ubiór miał tu być symbolem.
3: Jeżeli ktoś ma taki tatuaż i akurat to zakłada do sądu, dla mnie to nie jest przypadek.
1: Wyrok uniewinniający nie jest prawomocny.
0: A przed Sejmem protestowali wczoraj pracownicy akademiccy, którzy domagają się zwiększenia finansowania polskiej nauki, a także wyższych pensji. To profesorowie, doktorzy i adiunkci z całego kraju.
4: Żądamy od władz działań teraz i żądamy planu na naukę.
5: Model rozwoju naszego kraju się skończył. To już nie jest tania siła robocza, to już nie są inwestycje z zagranicy. My mamy mieć suwerenne technologie, więc jeżeli nie docenimy roli nauki w rozwoju kraju, to jest po nas. To nie będziemy w G20 jak teraz, tylko będziemy w G50, bez własnych suwerennych technologii.
0: Główny postulat to zapewnienie 3% PKB dla polskiej nauki. Mniej cukrów, więcej serów. Takie zmiany w życiu zanotował Główny Urząd Statystyczny. W zeszłym roku Polacy jedli o prawie 4% więcej serów i twarogów, a także więcej tłuszczów zwierzęcych i makaronu. Spadło natomiast i to 14,5% spożycie cukru.
6: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Bladym świtem wyruszyli do Libanu. Pierwszy zespół wolontariuszy z katowickiej Fundacji Wolne Miejsce wraz z prezesem Mikołajem Rykowskim wyleciał do Bejrutu po to, by gotować ciepłe posiłki dla osób przesiedlonych, które żyją w bardzo trudnych warunkach, mówi Marta Wilczyńska z fundacji.
7: W praktyce będzie to wyglądało tak, że po prostu zabieramy się do pracy, rozładowujemy nasz sprzęt, który leci tym Antonowem, mam takie ogromne kotły. Na skalę potrzeb danego dnia będziemy gotować dla tych osób, które są przesiedlone, dla tych dzieciaków, które tam żyją w skrajnych warunkach, w namiotach. Wszystko, co będziemy potrafili, jak najlepiej, jak najsmaczniej.
0: Katowicka Fundacja Wolne Miejsce angażuje się w pomoc humanitarną na całym świecie. Prowadziła punkty pomocy na granicy w Medyce, była w Kijowie i Lwowie, a także Buczy. Pomagała również w Turcji po trzęsieniu ziemi.
8: A na zegarach 4 minuty po godzinie 10, czwartek, 28 dzień maja. Na termometrach już całkiem przyjemnie, 16-17 stopni na plusie. Na tych stopni maksymalnie dziś zobaczymy 22. Pojawią się chmury od czasu do czasu, więc będzie można odrobinę cienia poczuć. Wiatr do 17 km na godzinę. Jutro już cieplej, bo stopni 25. Również sobota i niedziela całkiem przyjemne, choć z delikatnym deszczem możliwym.
9: Reklama. Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
10: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
9: To dokąd na wakacje?
10: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy złotej Warny.
9: A może dalej?
10: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
9: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
11: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
12: Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
13: Na Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
14: Reklama.
15: Radio Rodzina.
16: Radio Rodzina.
17: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.

everything I did to you. To you.

0: Dokładnie 13 minut po godzinie 10. Półmaraton nocny, półmaraton już wielkimi krokami do nas się zbliża. 6 czerwca dziesiątki tysięcy ludzi będą biegać sobie po ulicach Wrocławia, już po raz 12. Co to znaczy dla miasta, jak będzie przebiegała trasa oraz jakie niespodzianki przygotowali organizatorzy? O tym wszystkim rozmawiała ze swoim gościem Ilona Baran. Zapraszam serdecznie do posłuchania. A tych, którzy nagle poczuliby taką ochotę, że jeszcze może ja bym pobiegł, może dam radę, a może nie zdążyli po prostu wykupić pakietów, bo już ich nie ma, a my mamy jeszcze 3. Bardzo proszę, jeżeli ktoś ma ochotę, no to 71 322 20 22. Tutaj należy zadzwonić i zgłosić się do zabawy.
1: Już 6 czerwca Wrocław ponownie zamieni się w stolicę nocnego biegania. Tysiące zawodników wystartują w jednej z największych imprez biegowych w Polsce, a o tych przygotowaniach i atmosferze nocnego biegu i tegorocznych nowościach porozmawiamy z dyrektorem półmaratonu Łukaszem Wójcikiem, dyrektorem Młodzieżowego Centrum Sportu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Czym tegoroczna trasa, bo jest sporo zmian, różni się od poprzednich edycji i jak będzie ona wyglądała?
2: Tegoroczna trasa przede wszystkim jest podzielona na pół tak naprawdę, bo po tamtym roku, po ankietach, które żeśmy otrzymali od biegaczy, tam już, jeżeli chodzi o Stadion Olimpijski, było za mało miejsca, no nie byliśmy w stanie już większej ilości osób przyjąć, a że my wsłuchujemy się w słowa biegaczy, więc szukaliśmy alternatywy, no jedyną chyba słuszną była alternatywa, żeby się przenieść na Tarczyński, ale na Wrocław, a trasa na Tarczyński, ale na Wrocław się różni tym, że po pierwsze, pierwsza część trasy będzie bardzo szybka, więc będzie można bić rekordy. I ta pierwsza część jest też bardzo szeroka, więc mamy nadzieję, że przy takiej ilości osób nie zrobi się korek, nie będą się musieć biegacze przepychać łokciami, jak to już troszeczkę miało miejsce na olimpijskim stadionie. A druga część trasy, mniej więcej od Jana Pawła II, już jest taka bardziej do zwiedzania, turystyczna, też taka właśnie do przygody, do pokibicowania, do poprzebywania z kibicami, bo też takich kibiców będziemy mieć tysiące na trasie. I więc łączymy troszeczkę, powiedzmy, taką szybki bieg, zawodostwo z amatorskim biegiem, bo takich osób będzie najwięcej, którzy sobie pozwiedzają, poprzybijają piątki z kibicami i po prostu zwiedzą sobie nocą Wrocław.
1: To jakbyśmy tak opisali tą trasę, start Starczyńskiego.
2: Start Starczyńskiego, później Lotnicza, potem wbiegamy w Legnicką, potem plac Jana Pawła i wchodzimy już w centrum ścisłe miasta, ulica Ruska, ulica Kazimierza Wielskiego. Potem jest Oławska, Plac Społeczny i dalej mamy już Plac Grunwaldzki, Most Grunwaldzki, Sienkiewicza ulicę, przebiegamy koło Ostrowa Tumskiego, Most Młyński, Most Piaskowy, ulica potem Grodzka, Nowy Świat, Cieszyńskiego, Świętego Mikołaja i później Plac Jana Pawła II i z powrotem już przez Legnicką Lotniczą do stadionu i wisienka na torcie, meta jest na płycie stadionu Tarczyńskiej Arena Wrocław. No więc to będzie też nie lada przeżycie, wbiegnąć tam, gdzie będą teraz grać właśnie w niedzielę swój ostatni mecz piłkarze Śląska-Wrocław, więc myślę, że to będzie fajne przeżycie przy wielotysięcznej publiczności, naprawdę będzie można się poczuć jak gwiazda.
1: Czy mieszkańcy Wrocławia mogą spodziewać się dużych utrudnień komunikacyjnych? Jakich przede wszystkim?
2: Tak, no na pewno będzie utrudnienie od godziny 20. Już widziałem, na mieście stoją znaki, które o tym informują. No jest to jedyna taka noc we Wrocławiu, gdzie tym razem zamykamy tą część miasta, powiedzmy, od strony Tarczyńskiej Areny. Aczkolwiek będzie to takie zamknięcie nie tak aż bardzo utrudniające, jak to zawsze bywało, ale będzie na pewno trasa zamknięta od 20 do 3 w nocy, ale ona będzie sukcesywnie otwierana po przebiegnięciu ostatniego biegacza, więc jest to bardzo skoordynowane, mocno wszystkie służby nad tym czuwają, więc już tutaj dzisiaj przepraszam za utrudnienia. Na pewno będą dojazdy wszędzie do wszystkich osiedli, ale do pewnych budynków użyteczności publicznej może być brak dojazdu, za co już dzisiaj serdecznie przepraszamy.
1: Jakie największe wyzwania przy organizacji takiego nocnego półmaratonu macie?
2: Generalnie to jest ciekawa sprawa, bo my ten nasz półmaraton mamy podzielony na 30 obszarów. No, to jest może zaskoczenie.
1: Jak tort.
2: Tych obszarów jest bardzo dużo i nad tymi obszarami pracuje przez cały rok 30 osób. Teraz już pracuje nad tymi obszarami prawie 300 osób. I najchyba trudniejszą sprawą, ale też najważniejszą, to jest bezpieczeństwo. Tak, my zawsze na to kładziemy duży nacisk, więc musi trasa być bardzo mocno zabezpieczona. W tym roku jest 250 ochroniarzy, którzy będą chronić tą trasę na samej trasie tak naprawdę. No i drugim takim bardzo ważnym elementem to jest start. No, przy ilości 25-24 tysięcy osób, to proszę sobie wyobrazić, że Aleja Śląska, która ma długość kilometra, jest za mała. więc będziemy to musieć, mamy już to oczywiście zaplanowane co do minuty, powiedzmy, że tam co do dziesiątych minut, jak to będzie wyglądać, i sam start będzie trwał, przypuszczamy, od godziny 30 do godziny 40, aż ostatni zawodnik wybiegnie, więc pierwszy zawodnik już dawno będzie na mecie. Podpatrzyliśmy pewne takie sposoby na takich dużych półmaratonach jak Berlin, jak Lizbona. Chcemy zastosować te rozwiązania. No i zobaczymy, tak? No to są takie dwa newralgiczne momenty, na które bardzo zwracamy uwagę.
1: Jak dbacie o bezpieczeństwo uczestników oraz kibiców?
2: Tak, to są dwie rzeczy. No wszystkie służby tak naprawdę miejskie i wojewódzkie, i które znajdują się jakby w działaniach naszych, są zaangażowane, bo i policja, i straż, i pogotowie, i straż miejska, i te wszystkie służby już razem współpracują, i kibice oczywiście mają taką możliwość, przymykamy na to oko, żeby przybić sobie piątkę z biegaczem, nawet dać mu pizzę czy hamburgera, bo takie historie też miały miejsce, ale to też jest fajne, bo tak naprawdę ci zawodowcy, to ich tam jest może 1000 tych osób, które biegną na czas, i ich interesuje czas, a zdecydowana większość tych osób, które biegnie, to są amatorzy, którzy chcą przeżyć fajną przygodę, więc na to pozwalamy, muszę powiedzieć, tak, i to jakby przymykamy na to oko, no ale wszystkie sprawy związane z ruchem, z samochodami, z takim ciężkim sprzętem, z hulajnogami, jest to bardzo mocno przymilnowane i o to bardzo mocno dbamy. I druga sprawa, o którą dbamy bardzo mocno, to też punkty nawadniania dla biegaczy, no bo to jest bardzo ważne. Szykuje się chyba pozytywna pogoda, z tego co obserwowałem, to może być 16-18 stopni. To jak na bieg jest gorąco, coś o tym wiem, bo też sam biegam troszeczkę, więc jakby wbrew pozorom ta pogoda już będzie ciepła, więc mamy 4 punkty nawadniania na 5, 10, 15, 19 kilometrze, 18, 19 kilometrze. Tak z ciekawości powiem, że na te punkty zużyjemy 350 tysięcy kubeczków papierowych. Na tych punktach będzie też czekolada, będzie też dextro, będzie banan, więc dajemy dużo takich rzeczy, które uzupełnią energię biegaczy. Oczywiście robimy też kurtyny wodne, bo też jak biegacz będzie chciał, będzie mógł sobie przebiec i schłodzić się wodą.

0: Co wyróżnia wrocławski półmaraton na tle tych innych imprez biegowych w Polsce? Bo ich z roku na rok obserwujemy, że jest coraz więcej.
1: Dokładnie tak. I teraz też jest coraz więcej tych biegów nocnych. No my na pewno byliśmy chyba jednym z pierwszych biegów nocnych, jeżeli chodzi o biegi w Polsce. No jesteśmy też dużym biegiem tak naprawdę. No jeżeli nam się frekwencja sprawdzi i dopisze, to będziemy największym biegiem w historii biegów długodystansowych w ogóle w Polsce, które miały miejsce. Co nas cieszy, ale też zobowiązuje. Ja przede wszystkim myślę, że nas wyróżnia atmosfera, aura Wrocławia. Jednak to jest to tak naprawdę i dlatego też nie rezygnujemy z tej części takiej turystycznej, widowiskowej, takiej właśnie pięknej części miasta, choćby przebiec w okolicy Ostrowa Tumskiego, zobaczyć Wyspę Daliową, no to jest coś, tak? Zobaczyć Most Grunwaldzki nocą, który będzie pięknie podświetlony, zobaczyć plac Jana Pawła II z tym lwem, który też będzie tam odpowiednio zaaranżowany. To robi ten klimat i dlatego tutaj ludzie przyjeżdżają i z Polski, i z całego świata, żeby to zobaczyć, to przeżyć. I oczywiście druga część tego wszystkiego, no to jest nieodzowna, to są kibice. Nasi kibice ponoć są najlepsi, są the best, mają świetne pomysły i to też chyba razem wspólnie ten dualizm daje ten taki właśnie jakby produkt końcowy, który nas wyróżnia.
0: Ile biegaczy wystartuje 6 czerwca, bo przygotowaliście rekordową liczbę pakietów startowych i czy zainteresowanie tym półmaratonem nadal rośnie?
1: Dokładnie tak, bo mam naprawdę możemy powiedzieć o dwóch liczbach. Liczba zapisanych przekroczyła już 32,5 tysiąca zapisanych oczywiście, więc tutaj nas to plasuje, jakby tak tyle osób zapłaciło i wybiegło, no to jesteśmy już w piątce największych półmaratonów europejskich. Jesteśmy w okolicy Barcelony i Lizbony, bo tam takie ilości startują. A u nas liczba, bo tyle żeśmy jakby odblokowali, że tak powiem, do opłacenia, to jest 26 066 osób, no to nawiązuje do daty. I te pakiety praktycznie już się kończą. Zostało tam dosłownie 20 chyba sztuk do końca, żeby się ta pula wykończyła. Jestem przekonany, że ona się wypełni do końca. Ile wystartuje osób, tego nie wiemy tak naprawdę, no ale na pewno trzeba liczyć, że około 25 tysięcy się stawi na ten start. No co będzie sytuacją bez precedensu.
0: Jak zmienia się ten profil uczestnika półmaratonu na przestrzeni ostatnich lat, jak obserwujecie?
1: No na pewno więcej młodszych osób, młodszych mówię 18-17-latków, 20-latków zaczyna biegać. My teraz patrząc po profilu mamy najwięcej 30-40-latków, tak? Więc jakby wydaje mi się, że świadomość społeczeństwa jest coraz bardziej większa, że te bieganie to nie tylko bieganie, ale to jest i zdrowie i można sobie głowę przewietrzyć i dla zdrowia psychicznego i dla samopoczucia, więc jakby co też cieszy, tak? Bo widzę, że społeczeństwo jakby widzi w tym potencjał i widzi w tym, że może się jakby zrelaksować, zresetować, co też fajne i też bardzo dobrze i jakby świadczy i cieszy, że 9 tysięcy biegaczy to wrocławianie. Tak naprawdę, więc wrocławianie, chyba to mi się wydaje, muszę sprawdzić te statystyki z poprzednich lat, ale to chyba jest też rekordowa ilość osób, gdzie wystartują wrocławianie. No i jeszcze jeden taki fajny punkt i fajna statystyka, to 36% naszych biegaczy to kobiety. Też ciekawość i to nas stawia chyba w najbardziej obleganym przez kobiety półmaratonie w Europie. Nie wiem, z czego to wynika, może kiedyś zrobimy na ten temat badania, być może z tej aury Wrocławia, z tego takiego czegoś, że Wrocław nocą jest piękny i to może panie przyciąga do nas.
0: A najstarszy biegacz?
1: Najstarszy biegacz mamy, z tego co pamiętam, 6-80-latków.
0: Jest naprawdę też elegancko.
1: Nie będę już mówił o 70-latkach, bo to jest standard, tam jest ich chyba kilkudziesięciu, ale na pewno jest 80-latków 6.
0: Co będzie największą nowością podczas tegorocznej edycji półmaratonu i atrakcją jednocześnie?
1: Znaczy, nowością generalnie chyba jest wszystko, bo taka konwencja takiego półmaratonu, którym jest trochę już nawet nie biegiem, bo to jest takim świętem, no w tym wypadku Wrocławia, ale to jest takie święto kultury, sportu, edukacji, zdrowia. To wszystko jest nowe, bo no i na pewno ten koncert, tak, bo my troszeczkę zmieniliśmy konwencję totalnie. Chcemy zrobić coś na wzór igrzysk olimpijskich, tak, że nie tylko jest sam bieg i jest to tylko dla społeczności biegaczy, ale otwieramy się zupełnie na Wrocławian, na Dolnoślązaków, na wszystkich, którzy chcą przyjść, którzy chcą wejść na koncert. Mamy też miasteczko sportowe, miasteczko zdrowotne, będzie expo czynne, więc wiele, wiele tych atrakcji będzie się działo naokoło. Zrobiliśmy też i robimy cały czas w mieście wspólnie z Zieloną Miejską trasy biegowe. Będzie tych tras biegowych 10. To też zostanie po półmaratonie. Te trasy będą miały długość od 2,5 do 10 kilometrów, więc też każdy wrocławianin będzie mógł sobie wyjść i po prostu tą trasę przebiec z odległością, na którą sobie będzie mógł pozwolić.
0: To powiedzmy o tym koncercie, bo to jest dużą nowością i dużą atrakcją, nie tylko dla biegaczy, ale również dla osób, które będą mogły kibicować, będą mogły przyjść, bo koncert będzie zupełnie darmowy.
1: Dokładnie tak, koncert jest zupełnie darmowy. To będzie bilet, który będzie można wielokrotnie wykorzystać, wejść i wyjść. Specjalnie to jest zrobione, gdyż no, na stadionie są jakby zabezpieczenia, które musimy przestrzegać, ale ten bilet będzie tak umożliwiał wejście na ten stadion, no i na przykład wyjście, żeby zobaczyć start zawodników. Bramy otwieramy o 17:30. Koncert jest dostępny dla wszystkich, którzy chcą przyjść. Mamy do dyspozycji 20 tysięcy biletów. One są do pobrania na platformie A-Bilet, więc zapraszam. Została chyba jeszcze, zdaje się, połowa, chyba niecała tych biletów, więc jeszcze trochę czasu Państwo macie, żeby się zapisać, zalogować. No dlaczego to robimy? Po pierwsze dla tych biegaczy, bo oni też muszą dostać powera, muszą dostać wsparcie, no bo jakby nie było, 21 km to jest jednak wyczyn, tak? I nie jest to łatwa sprawa, sam wiem po sobie, więc szczególnie na ostatnich kilometrach trzeba troszeczkę walczyć nie z fizycznością, ale z głową tak naprawdę, jak to chyba we wszystkich sportach jest, więc jakby nie liczą się mięśnie, a liczy się zaparcie i jakby samodyscyplina i jakby myśli w głowie, ale też przede wszystkim no, chcemy też dać się ludziom troszeczkę takiego fanu, tak? Żeby oni zobaczyli, że bieganie nie jest nudne, nie jest monotonne, nie jest takie jednostronne. No i co fajnego jeszcze będzie, o czym nie powiem szczegółowo, bo to jest tajemnica, ale o 21:47 coś się wydarzy, co będzie się działo dla przede wszystkim startujących i co będzie, że powiem, uruchomione z satelity okołoziemskiego.
0: A to ciekawe.
1: Brzmi to kosmicznie, ale taka jest prawda.
0: To będziemy z niecierpliwością czekać na tę niespodziankę. Jakie gwiazdy wystąpią? Jeszcze o tym powiedzmy, bo to tak też jest gratka.
1: Jest gratka, mamy szeroki przekrój tych gwiazd, no dla każdego coś miłego bym tak powiedział. Mamy od DJ-a Otka, to taka muzyka klubowa dla tej młodszej części publiczności i biegaczy. Mamy Ladies of Power, to taka...
0: Nawiązująca do tych statystyk o kobietach.
1: No może tak, niech będzie. Taki chwyt marketingowy. Mamy oczywiście Sarę James, to już jest osoba bardziej rozpoznawalna. Tu mogę też powiedzieć, że Sara będzie miała u nas, będzie obchodziła u nas 18 urodziny, więc też ciekawostka. O. No i oczywiście Agnieszka Chylińska, Gwiazda Wieczoru, tutaj nie muszę przedstawiać, każdy chyba ją zna, od najmłodszych biegaczy do najstarszych i ona tam da nam czadu i napędzi nas tak, żeby wszyscy pobiegli i ci, co kibicują i ci, co będą startować, żeby mieli dużo energii i żeby im się dobrze biegło.
0: Dyrektor sam przyznał, że biega. Jakie rady dałby pan osobom biegającym właśnie swój pierwszy półmaraton?
1: No, na pewno rada to jest taka, żeby się dobrze odżywić, tak, i nawodnić, tak, bo to nie wystarczy wypić szklankę wody i zjeść, nie wiem, banana, bo to jest znacznie za mało, więc na pewno trzeba się dobrze odżywić węglowodanami, żeby się najeść węgli, że tak powiem, jak to się mówi po sportowemu, dobrze nawodnić, kupić sobie elektrolity, dobrze się wyspać. No i już w trakcie samego biegu, z tego co sam wiem, bo pierwszy półmaraton nie skończyłem w Poznaniu, bo za szybko wystartowałem i za szybko chciałem biec, więc na pewno rozplanować sobie na wszystkie 21 kilometrów jakby dystans i swoje możliwości biegowe.
0: O tegorocznym półmaratonie rozmawialiśmy z Łukaszem Wójcikiem, dyrektorem półmaratonu oraz Młodzieżowego Centrum Sportu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Tu Radio Rodzina.

aż sobie tutaj po biurku jak na perkus i zagrałem razem z Kings of Leon. 44 minuty po godzinie 10. Teraz pewna historia z Syberii, to wcale nie z takich zamierzchłych czasów, ale zanim o niej opowiem, to przytoczę tą anegdotę, legendę. No, niektórzy mówią, że to prawda, jak zespół Rolling Stones zagrał pierwszy koncert w Polsce tam w latach 70. i nie bardzo można było się z nimi rozliczyć, dolarów nie było, polski złoty nic w Stanach nie znaczył, więc podobno za wagon wódki, mówiąc wprost, zespół zgodził się zagrać. No wcale to nie taki mały, tenki wagon, jak ktoś z bliska popatrzy. A tu historia, ja nie wiem, czy nie przebijająca jeszcze tą legendę, ale to już nie jest legenda, bo to jest tutaj potwierdzone. 1998 rok, Syberia, nauczyciele w roli głównej. Kryzys gospodarczy, nie ma pieniędzy, jakoś trzeba płacić nauczycielom za ich ciężką pracę i uwaga, naprawdę 8000 pedagogów przez dłuższy czas otrzymywali wynagrodzenie właśnie w wódce. Po 15 butelek na każdego nauczyciela co miesiąc. I to się nazywa przelana wypłata, prawda? Przypomnę raz jeszcze, że mam dla Was zaproszenia na kolejny 12 nocny Wrocław Półmaraton. Jedno pytanie i możecie już kupować sobie buty i szykować się do biegu 6 czerwca. Pakietów nie ma, my mamy. 71 322 20 22. Czekam na chętnych.

Macy Gray, 7 minut przed godziną 11 na antenie Radia Rodzina. Teraz informacja, wiedza, która może nie przyda wam się w życiu, ale gdzieś, nie wiem, będziecie na jakimś teleturnieju i padnie pytanie, ile leciałby przedmiot, gdyby wywiercić taką dziurę na wylot przez Ziemię. Wrzucamy z jednej strony Ziemi, wylatuje z drugiej strony Ziemi, to ile taki przedmiot by leciał? I normalny człowiek by powiedział, no nie wiem, z 2 godziny, albo nie wiem, 1 dzień. Tymczasem odpowiedź prawidłowa brzmi 38 minut i 11 sekund. Naukowcy to przebadali. Warto sobie zapamiętać, bo może to będzie pytanie w milionerach na przykład.

0: Rosną ceny gazu w Europie. Będzie więcej amerykańskiego sprzętu wojskowego w Polsce. Dziś liturgiczne wspomnienie prymasa tysiąclecia. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Rosną ceny gazu w Europie. To wszystko przez eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie i zagrożenia dla transportu surowców przez cieśninę Ormus, kluczową dla światowych dostaw LNG. Dodatkowe ataki Stanów Zjednoczonych i Iranu zwiększają niepewność na rynkach, a inwestorzy obawiają się dalszych zakłóceń w dostawach energii do Europy i Azji. Sytuację pogarszają niskie zapasy gazu w Unii Europejskiej. Te są znacznie poniżej średniej z ostatnich 5 lat. Kierowców dziś czekają zaś spore obniżki na stacjach paliw. Benzyna może kosztować dziś maksymalnie 6 zł i 31 groszy, diesel 6,57, ale za 2,5 miesiąca kryzysu paliwowego Polacy zapłacili już całkiem sporo. Rachunek za wojnę na Bliskim Wschodzie idzie już w miliardy złotych. Kryzys najmocniej odczuwają firmy tankujące diesla do służbowych samochodów. Będzie więcej amerykańskiego sprzętu wojskowego w Polsce, zapowiada wiceminister obrony narodowej. W ten sposób Stanisław Wziątek odpowiada na pytania o doniesienia portalu Politico. Wynika z nich, że Stany Zjednoczone zamierzają wycofać z Europy m.in. samoloty bojowe, drony, niszczyciele i okręty podwodne.
1: Nie ma w tej chwili żadnych informacji mówiących o tym, żeby Amerykanie wycofywali się ze swoim sprzętem. Wręcz przeciwnie. Jest zbudowany jeden APS, czyli właśnie taki duży obszar magazynowy z ciężkim sprzętem, to jest powic, ale to jest także kolejny, który za chwilę będzie w pełnej skali rozwinięty blisko Wrocławia.
0: Dziś na niejawnym posiedzeniu Sejmowej Komisji Obrony wiceminister Wziątek ma przedstawić szeroką informację na temat obecności amerykańskich wojsk w Polsce.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Dziś liturgiczne wspomnienie prymasa tysiąclecia. 28 maja przypada 45. rocznica śmierci błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uroczystości z tej okazji zaplanowano w Archikatedrze Warszawskiej oraz w rzymskiej Bazylice Najświętszej Marii Panny na Zatybrzu. Więcej na ten temat Barbara Hobzda.
3: Przed południem metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas wprowadzi relikwie prymasa tysiąclecia do kaplicy w Sejmie. O 19 pod jego przewodnictwem w Archikatedrze Warszawskiej zostanie odprawiona msza święta. Jak podkreślił arcybiskup Galbas w zaproszeniu wideo, ten rok obfituje w ważne rocznice związane z życiem i posługą kardynała Stefana Wyszyńskiego. To m.in. 80. rocznica sakry biskupiej, 45. rocznica śmierci, 125. rocznica urodzin, 70-lecie jasnogórskiej ślubów narodu polskiego oraz 5. rocznica beatyfikacji. To wszystko skłania nas tym bardziej do tego, abyśmy uczcili Pana Boga za dar tego wielkiego człowieka, powiedział arcybiskup Galbas, zachęcając do wspólnego dziękczynienia za życie prymasa tysiąclecia oraz do modlitwy o jego kanonizację.
0: Obchody rocznicowe w Rzymie rozpoczną się o godzinie 17.30 w Bazylice Najświętszej Marii Panny. Odprawiona zostanie msza w intencji kanonizacji błogosławionego kardynała Wyszyńskiego.
4: No i już mamy 4 minuty po godzinie 11. Czwartek, 28 dzień maja. Na naszych termometrach 17 stopni, delikatne chmury i delikatny wiatr, który do 24 km na godzinę nam się rozpędza, choć w porywach znowu może osiągać nawet 40. Dziś maksymalnie zobaczymy 22 stopnie. Troszkę chłodniej, troszkę więcej chmur, więc można się w cieniu chłodzić. A jutro 25, sobota 24 i niedziela 25 i możliwe opady deszczu. Delikatne.
5: Reklama.
6: Czas na własne mieszkanie we Wrocławiu. Już za 2 lata będziesz mieszkał u siebie. Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań w Leśnicy. Nie potrzebujesz kredytu hipotecznego, bo my bierzemy go za ciebie. Wystarczy ci tylko wkład własny. To nie jest ani wynajem, ani TBS. Po odbiorze kluczy spłacasz swoje mieszkanie w miesięcznych ratach. W cenie wkładu miejsce postojowe w garażu podziemnym. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, /2.
5: Reklama.
7: Radio Rodzina.
8: Radio Rodzina.
7: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.

0: New Order, bardzo fajnie, że przypomniał swój wielki hit, 11 minut po godzinie 11, to takie urodziny godziny się mówi. No dobrze, teraz zajrzymy sobie do sklepu z zabawkami, a dlaczego? A dlatego, że Dzień Dziecka, tuż, aha, niektórzy się obudzili, faktycznie 1 czerwca, ojej. Co tu kupić? No więc podpowiadamy, zaglądamy do sklepu z zabawkami 3 Sarenki we Wrocławiu i sprawdzamy, jakie propozycje cieszą się popularnością w kontekście właśnie tego zbliżającego się, jakże przyjemnego święta. Przypominam, że dziećmi czują się także również dorośli, tym starszym też przypominam o tym, że to tak wygląda. A po zakończeniu tejże audycji będziemy dla Was mieli do rozdania zabawki. O tym jeszcze wspomnę, więc warto posłuchać uważnie, bo pytanie być może będzie związane z tym, co tutaj się odbywało w trakcie rozmowy.
1: Zbliża się Dzień Dziecka, a my jesteśmy w miejscu, gdzie niejedno dziecko otworzyłoby oczy nie tylko ze zdumienia, ale i z zachwytu, w sklepie z zabawkami 3 Sarenki, którego właścicielką jest Karolina Sadowska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: I na początku, skoro zbliża się Dzień Dziecka, jesteśmy wszyscy ciekawi, jakich wyborów dokonują rodzice czy bliscy właśnie dla dzieci w tym okresie.
2: Mój sklep często odwiedzają właśnie rodzice lub dziadkowie i wujostwo i wybierają zabawki odpowiednie dla wieku dziecka. Stawiają też na zabawki naturalne, drewniane, na zabawki sensoryczne, edukacyjne i zabawki na dwór, bo teraz jest taki sezon, że spędzamy dużo czasu na dworze i chcemy ten spędzać czas razem z dziećmi jakościowo.
1: No właśnie, a co cieszy się największą popularnością teraz w kontekście prezentów na Dzień Dziecka?
2: Myślę, że zabawki elektroniczne, takie jak aparaty, które robią zdjęcia, które same drukują natychmiast te zdjęcia. Mamy też mikroskopy, mikroskop Kit Lupe. Jest to mikroskop 1000-krotnie powiększający nam rzeczy, które przełożymy. Możemy sobie go wziąć na dwór i przykładać do liści, do jakichś pszczółek, owadów różnych. Możemy też nim robić zdjęcia, więc możemy sobie kolekcjonować jakieś albumy z tych zdjęć. Mamy też takie kamerki przyrodnicze na tym kabelku metrowym, gdzie możemy sobie zajrzeć do kałuży, do jakiegoś oczka wodnego, do dziupli.
1: Czyli jest to coś idealnego, można powiedzieć, dla małych odkrywców.
2: Tak, zdecydowanie i właśnie tutaj te wszystkie produkty, o których wspomniałam, można w naszym sklepie przetestować. Mamy zawsze taki egzemplarz otwarty, można nawet sobie wyjść na zewnątrz, obejrzeć, jak wygląda trawa. Fajnie też widać tkaniny pod tym produktem, więc wszystkie zabawki takie możemy wcześniej przetestować, może dziecko przyjść, możemy zobaczyć, czy dziecko się tym interesuje, czy będzie się tym bawić.
1: Ja myślę, że czasami rodzice może obawiają się wybrania do sklepu z dzieckiem, obawiają, że wszystko mu się spodoba, bo rzeczywiście tutaj jest naprawdę bardzo dużo pięknych rzeczy. Ja też mam dwoje dzieci i od razu po prostu widzę mnóstwo jakichś potencjalnych prezentów. Może przejdziemy się i zobaczymy jeszcze, co ciekawego tutaj właśnie w sklepie 3 Sarenki znajdziemy.
2: To tutaj wspomniałabym też o marce Majlek i o takich myszkach kolekcjonerskich. Jest to też prezent bardzo fajny na Dzień Dziecka. Są to myszki, które się kolekcjonuje się do nich mebelki, ubranka. Są one pięknie zapakowane w pudełka po zapałkach lub pudełka po cygarach.
1: Wygląda jak taki fajny zestaw do odgrywania ról, bawienia się na przykład w rodzinę.
2: Tak.
1: A co z propozycji na wakacje? Może właśnie coś, jakieś zabawki do zabawy w wodzie, do zabawy na świeżym powietrzu, na plaży?
2: Tak, mamy szeroki wybór zabawek na świeże powietrze. Mamy na przykład różne paletki na rzepy, do odbijania, paletki na plażę, paletki lacrosse, żeby lacrosse'a pograć.
1: I widzę też tutaj taki zestaw małego ogrodnika.
2: Tak, mamy też dużą kolekcję zabawek przeznaczonych do ogrodu właśnie. Mamy rękawiczki, zestawy takie z łopatką, z grabkami. Mamy lupy powiększające, mamy takie pojemniczki małe i większe, żeby sobie złapać na przykład biedroneczkę i obserwować pod powiększeniem. Mamy lornetki. Mamy też kwiatuszki, które są bardzo fajnym dodatkiem teraz do prezentu, czy to na Dzień Dziecka, czy do jakiegokolwiek prezentu. Są to takie gotowe kwiatuszki, w których mamy już tutaj doniczkę, w środku są nasionka, ziemia i zalewamy je tylko wodą. I mamy słonecznik, niezapominajkę i truskawki do wyboru.
1: Wow, myślę, że to może być ciekawe właśnie dla małych odkrywców. A dużo mówi się ostatnio o zabawkach sensorycznych, zwłaszcza w kontekście małych dzieci. Czy takie też znajdziemy w tym sklepie?
2: Tak, mamy duży wybór zabawek sensorycznych i właśnie głównie najwięcej czasu spędzam na szukaniu takich zabawek dla maluszków. Najniższy wiek, dla jakiego mamy takie zabawki, to jest plus 18 miesięcy, więc myślę, że to jest bardzo już fajny wiek, w którym można właśnie podać takie zabaweczki. Mamy piasek kinetyczny, mamy ciastolinę, która jest zrobiona w 100% z produktów jadalnych. Wiadomo, nie jemy jej, ale jeżeli wsadzimy do buzi, to nic się nie stanie. Tak, mamy też farbki do malowania paluszkami. Są to również farbki bezpieczne dla dzieciaczków i do nich mamy też, do tych wszystkich produktów mamy fajne akcesoria. Mamy takie akcesoria tutaj do malowania, taką rączkę, do której możemy nalać te farbki i dziecko sobie paluszkami macza te kolorki. Mamy też różne nożyczki bezpieczne, takie przecinaki właśnie, łapaki od 18 miesięcy plus. Mamy też takie całe tace sensoryczne, do których właśnie możemy wkładać te produkty, możemy je potem zamykać, zabezpieczać i dzięki temu one właśnie długo się trzymają.
1: No moją uwagę przykuł tutaj przedmiot, który wydaje się dość taki zagadkowy, czyli taki mały nożyk. O co chodzi?
2: Tutaj mamy takie dwa noże. Jeden to jest nóż, który wygląda trochę jak tasak. On jest, końcówkę ma z metalu, więc jest troszkę jakby ciężka, ale w ogóle się nią nie można skaleczyć. I on jest już dla dzieci od drugiego roku życia, że mogą sobie właśnie kroić owoce, warzywa.
1: Także drodzy rodzice, jeśli potrzebujecie małego pomocnika w kuchni, ale chcecie, żeby wszystko było bezpieczne, to właśnie warto zaopatrzyć się w takie narzędzia.
2: Tak, a ten drugi nóż to jest taki nóż, wygląda jak już nóż dla dorosłych, z ząbkami, ale te ząbki są tępe, nie są ostre, więc na przykład pomidora, żeby pokroić czy jabłuszko, to najpierw trzeba obrać. Jak obranego pomidora czy jabłko można śmiało kroić. Można też nim na przykład kroić surowego kurczaka, daje radę. Mamy też bezpieczną tarkę dla dzieci do tarcia na przykład jabłuszek i jest w zestawie rękawiczka, więc zakładamy tą rękawiczkę na tej tarce, ona też jest plastikowa, więc nie powinniśmy sobie zrobić krzywdy i trzemy na niej jabłuszko.
1: No, moje dzieci pomagają mi w kuchni, ale zdarzyło się, że się właśnie zraniły i potem jest już taki strach, czy chciałyby to robić ponownie. Więc takie narzędzia na pewno pomagają pokonać ten lęk i rodziców, i dzieci.

0: Ja też chodząc po tym sklepie mam wrażenie, że tutaj jest dosyć właśnie dużo zabawek drewnianych, a nie ma takich zabawek, których na przykład mogę zobaczyć, nie wiem, w galerii handlowej.
1: Ogólnie założeniem tego sklepu jest mieć takie produkty, których pani nie znajdzie ani w żadnej sieciówce, w żadnym markecie, w żadnej galerii handlowej. Są to zabawki marek europejskich, sprowadzane specjalnie tutaj do sklepu, jedyne we Wrocławiu często. I są to też marki, które ciężko dostać na przykład na jakichś marketplace'ach jak Allegro. Bardziej właśnie można je kupić na stronach internetowych sklepów i na naszej stronie internetowej, bo prowadzimy również sprzedaż internetową i nasza strona to www.trzysarenki.pl i można zamówić, jeżeli mamy taką opcję, jeżeli zamówisz danego dnia do godziny 14, to wysyłamy tego samego dnia i następnego dnia już jest paczka u ciebie.
0: To informacja dla wszystkich tych, którzy po prostu nie mogą się doczekać, są niecierpliwi.
1: A jeszcze właśnie chciałam powiedzieć, że na terenie Wrocławia mamy taką opcję, że klienci mogą zamówić przez aplikację Wolt. Tak jak zamawiają w Wolcie jakieś zakupy spożywcze, czy z jakiejś piekarni rzeczy, to mogą wejść w tą aplikację, znaleźć nasz sklep, zamówić te produkty i w ciągu godziny zostanie im dowieziony produkt do domu na terenie Wrocławia.
0: Tutaj jest też sporo maskotek, ale nie wyglądają jak takie tradycyjne maskotki, bo na przykład jest miś przebrany za kwiatuszka.
1: Tak, jest to dokładnie kwiatuszek Żonkil. Maskotki w naszym sklepie, wszystkie maskotki to marka Jellycat. Jest to marka londyńska, bardzo popularna. Są to maskotki kolekcjonerskie i właśnie co parę miesięcy wychodzi nowa kolekcja i jest dużo osób, które zbiera na przykład misie w różnych przebraniach. Są też osoby, które zbierają kwiatki, bo też wychodzą właśnie kwiatki. Są też osoby, które zbierają kolekcję słodziaków. Kolekcja słodziaków to są na przykład słoniki, pieski, lewki, takie po prostu zwierzątka.
0: A tutaj takie śliczne laleczki, zarówno szmaciane, jak i, nie wiem, jak je nazwać, tradycyjne dzidziusie.
1: Tak, to są lalki marki Little Dutch. Mamy też wózki, głębokie gondole i spacerówki. To też jest teraz bardzo popularne na prezent, na Dzień Dziecka. I mamy też fajne akcesoria z tej samej marki Little Dutch. Nosidełko dla lalek i taki zestaw, torebka z przewijakiem. Mamy też inne fajne gadżety, takie bestsellery nasze. Z marki Tiny Harlow, to są takie słoiczki do karmienia, że wsadzamy łyżeczkę do słoiczka, wyciągamy jedzenie, wsadzamy lali do buźki i to jedzenie znika. Możemy też używać na misiach i innych maskotkach. Mamy też takie buteleczki, które pod specjalnym kątem mleczko z nich znika i udajemy, że karmimy lale.
0: No to takie zabawki można powiedzieć typowo dla dziewczynki, a co dla chłopca?
1: Dla chłopców, również dla dziewczynek, ale myślę, że częściej jest to wybierany produkt dla chłopców, są to klocki magnetyczne. Mamy tutaj trzy marki, Clever Clicks, Magnetize i Midir. Mamy różne zestawy, od takich, gdzie jest dużo elementów, po takich, gdzie jest mało elementów. Mamy też zestawy dla jakichś fanów straży pożarnej, dla fanów policjantów, dla fanów zwierzątek, kotków, piesków, chomików, więc jest w czym wybierać.
0: A czy jesteście przed dostawą? Bo tu jeszcze jakieś takie duże, nierozpakowane pudło.
1: Cały czas przyjmujemy dostawy, zabawek, dokładamy towaru i też przyjmujemy nowości. I tutaj właśnie mamy wykrywacz metali. Jest to nowość właśnie od marki Kiddy Wool. Będziemy ją testować w naszym sklepie właśnie w Dniu Dziecka. Będą konkursy i zabawy i będzie między innymi taka zabawa, że będą schowane trzy takie specjalne monety tutaj w trawie pod sklepem i komu się uda wszystkie trzy znaleźć za pomocą właśnie tego wykrywacza, ten też wygra nagrodę. Będziemy też mieć inne konkursy, więc serdecznie zapraszamy właśnie w sobotę. Cały dzień jesteśmy i cały dzień się fajnie bawimy.
0: Wow, brzmi jak niezła przygoda, wykrywacz metali, mieć swój własny, zabawkowy.
1: Tak, mój synek już go testował na naszej piaskownicy i świetnie się bawił.
0: No właśnie, widziałam, wchodząc tutaj reklamę, coś się szykuje, jakieś wydarzenie, co to takiego?
1: Tak, z okazji Dnia Dziecka, 30 maja w sobotę, organizujemy tutaj w sklepie loterię, Koło Fortuny. Robiliśmy już takie wydarzenie na otwarcie i ono było, bardzo się cieszyło wielkim powodzeniem. było dużo ludzi i teraz przygotowujemy taką samą niespodziankę z okazji Dnia Dziecka. Za każde wydane 150 zł będzie jeden los i będzie można sobie wybrać z tej loterii jakąś zabawkę. Dostaliśmy od naszych producentów naprawdę fajne, drogie zabawki, więc to też będzie gotowy pomysł na prezent na Dzień Dziecka. Będzie można jeden prezent kupić, jeden prezent zgarnąć właśnie gratis i powiem tylko, że im przyjdzie się szybciej, tym będzie większy wybór tych zabawek, więc warto być wcześniej. Będziemy 10-16 w sobotę otwarci.
0: A sklep znajduje się przy ulicy?
1: Ołtaszyński 92F przy 6.
0: I przypominam, to jest sklep Trzy Sarenki, a ze mną rozmawiała Karolina Sadowska, właścicielka. Dla słuchaczy Radio Rodzina również będzie niespodzianka ufundowana właśnie przez sklep Trzy Sarenki. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również i zapraszam na zakupy.
0: A wszystkim dzieciom życzymy już z takim wyprzedzeniem wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka.
1: Wszystkiego najlepszego.
2: O, dziękuję, też jestem dziecko. No właśnie, Trzy Sarenki ufundowało nagrodę. Zestaw ciastolinowy, do tego dmuchany basenik i dmuchane koło. To koło mi się bardzo podoba, ma oczy i naprawdę fajnie wygląda, a już niedługo mam nadzieję, że będzie można korzystać z takich kół, bo się odpala sezon również 1 czerwca, jeśli chodzi o baseny i kąpieliska we Wrocławiu. No to bardzo proszę, kto ma ochotę taki zestaw sobie wygrać od właśnie sklepu Trzy Sarenki dla dzieci. No 3 plus, tak to nazwijmy. 71 322 20 22. I jedno pytanko tylko z materiału, który był, więc jak ktoś słuchał, to pewnie sobie poradzi bez problemu. Czekam na wasze telefony.

0: No i dodzwoniła się do nas pani Lila. Dzień dobry, witamy serdecznie.
1: Dzień dobry, również witam serdecznie.
0: Dla kogo miałby być prezent?
1: A dla moich wnucząt, bliźniaków.
0: A, to pewnie, żeby się przydał. No dobrze, Lilu, w takim razie jedno pytanko. Tam pani ze sklepu Trzy Sarenki na samym początku audycji opowiadała o takich najczęściej kupowanych, najczęściej wybieranych gadżetach, które się najlepiej sprzedają. Czy pamiętasz chociaż jedno z nich, jakie to było?
1: To znaczy tak, to były zabawki sensoryczne, zabawki edukacyjne, zabawki najczęściej z drewna. To był na przykład mały ogrodnik, to były lupy, mikroskopy, dla dziewczynek jakieś gadżety, jakieś lalki. No bardzo dużo tego było. Pani
0: zmieniała
1: naprawdę bardzo dużo tych zabawek.
0: Aparat, co sam drukuje, jeszcze pamiętam. Ten mikroskop faktycznie nawet mi się spodobał, bo jak pani powiedziała, że można sobie tam właśnie, nie wiem, kwiatka zobaczyć, liść, że jakieś zwierzątko on tam 1000 razy powiększa, to ja jakby jako dziecko marzyłem o czymś takim, a nasze lupy to tam raptem 3, 4 do 5 może razy udało.
1: I bardzo ciekawy był ten wykrywacz metali, gdzie na Dzień Dziecka mają być schowane w trawie 3 monety i kto znajdzie, ten będzie miał nagrodę.
0: No proszę bardzo, nie wiem, czy ty byś się też nie chciała pobawić jeszcze, co? Trochę, trochę dziecka w nas zostaje mimo wszystko, prawda? A słuchaj, tam był jeszcze taki mikroskop na wężyku, że można właśnie do konara wsadzić, czy tam gdzieś pod wodę go wsadzić. Też, kurczę, człowiek by się chętnie pobawił. No dobrze, gratuluję ci, Lilu, bardzo serdecznie. Nie rozłączaj się w takim razie. Zestaw ufundowany przez Trzy Sarenki będzie twój. Gratuluję pięknie.

Kiedyś się znajdę, czyli Ireniusis, jak zawsze nazywam tę piosenkę, piosenka dla grzybiarzy. Podobno ktoś już jakiegoś prawdziwka znalazł. Co, kto wie, kto wie. 46 minut po godzinie 11, za chwilkę zaczynamy intencje. Przypomnę szybciutko tylko, że można do nas je wysyłać również drogą SMS-ową pod numer 7148, zaczynając od słowa intencje.

I mamy już pierwsze SMS-y o łaskę nawrócenia. Pokój serca i duszy dla brata Andrzeja i uzdrowienie z ciężkiej choroby Janka. Jezu, ufam Tobie, Ty się tym zajmij, prosi Agata.

I kolejny SMS z intencją o dar nieba i łaskę przebaczenia grzechów dla Heleny i Kazimierza Kostyry i za dusze w czyśćcu cierpiące.

kolejny SMS w święto Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana, w intencji kapłanów, a szczególnie którzy byli i są obecnie w parafii świętego Alberta Wielkiego. Dziękujemy za kapłanów Margaretki.

Kolejny SMS w 45. rocznicę odejścia do domu ojca kardynała Stefana Wyszyńskiego. O niebo dla niego, wszystkich zmarłych i duszę w czyśćcu.

0: Zbliża się godzina 12. Dziękuję za intencje na naszej antenie i zapraszam już do wysłuchania wspólnej modlitwy Anioł Pański.
1: Wybiła godzina 12, więc zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
1: I poczęła z Ducha Świętego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
2: Amen. Oto ja, służebnica Pańska.
1: Niech mi się stanie według słowa Twego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
2: Amen. A Słowo ciałem się stało
1: i zamieszkało między nami.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
2: Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
1: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
2: Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
2: Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
2: Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
2: Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
2: Amen. Pomódlmy się jeszcze. Za zmarłych wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
1: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
2: Nie odpoczywają w pokoju wiecznym.
1: Amen.
2: Jeszcze pomódlmy się w intencjach Ojca Świętego papieża Leona XIV i w intencjach słuchaczy katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę
1: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko,
2: naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę.

0: Koniec akcji strażaków po pożarze w Obornikach w Wielkopolsce. Konfederacja zbiera podpisy pod wnioskiem o wotum nieufności wobec minister kultury. Leon XIV zaapelował o przestrzeganie przepisów liturgicznych. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Koniec akcji strażaków w Obornikach w Wielkopolsce. Teraz policja będzie prowadzić oględziny. Pożar w hali zakładu produkcyjnego wybuchł wczoraj. Ogień objął między innymi ocenkownię. Z pożarem walczyło około 250 strażaków. Nikt nie ucierpiał. Niebezpieczne substancje nie przedostały się do warty i nie doszło do skażenia wód. Państwo chce wziąć artystów pod opiekę, ale rządowy projekt ustawy o dopłatach do składek emerytalnych i chorobowych dla tej grupy zawodowej jeszcze nie trafił do Sejmu, a już wzbudza polityczne emocje. Tak duże, że Konfederacja zapowiada wniosek o odwołanie szefowej resortu kultury. Szczegóły Maciej Kluczka.
1: Projekt dotyczy artystów z niewielkim dochodem, mówił dr Mikołaj Iwański z Akademii Sztuki w Szczecinie.
2: To dotyczy artystów, którzy nie osiągają przychodów większych niż 125% płacy minimalnej. Więc to nie jest jakaś wielka kwota i to są artyści, którzy są niewidoczni, którzy wykonują mnóstwo po prostu niewidocznej, bardzo potrzebnej pracy.
1: Zgodnie z ustawą artysta otrzyma dopłaty do składek ZUS. Będzie mógł też korzystać z urlopów macierzyńskich. Co ciekawe, podobne rozwiązania chciał też wprowadzić rząd PiS-u, ale Konfederacja uważa, że to nieuzasadnione przywileje.
3: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Leon XIV zaapelował o przestrzeganie przepisów liturgicznych podczas wczorajszej audiencji ogólnej. Papież przypomniał, że Kościół wierny tradycjom liturgicznym jest zarazem otwarty na pożyteczne zmiany. Jednak nigdy nie są one podejmowane bez dogłębnych badań teologicznych, historycznych i duszpasterskich.
4: Magisterium soborowe zachęca, by nie dopuszczać do dezorientacji wiernych, przypominając, że nikomu nie wolno na własną rękę niczego dodawać, usuwać ani zmieniać w liturgii. Wzywam wszystkich, którzy są powołani do przygotowywania celebracji Bożych misteriów, zwłaszcza kapłanów pełniących posługę przewodniczenia liturgii, aby zawsze zachowywali szacunek dla tekstów i norm liturgicznych. Szacunek rodzący się z wewnętrznej postawy gotowości i zawierzenia Bogu, wyrażając pokorę wobec Jego wielkości oraz szczerą wierność komunii eklezjalnej.
0: Papież podkreślił, że szacunek dla liturgii jest wyrazem wierności Bogu i Kościołowi. Praca szuka człowieka, który będzie miał do niej pociąg. Koleje Śląskie zatrudniają obecnie 1400 osób, ale w ciągu dekady planują zwiększyć tę liczbę do 2000. A w związku z takim zapotrzebowaniem przewoźnik współpracuje z 13 uczelniami i szkołami, mówi rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk.
5: Cały sektor dynamicznie się rozwija i potrzebuje wykwalifikowanych pracowników, a my chcemy pokazywać uczniom i studentom, że kolej to nowoczesne miejsce pracy dające realne możliwości rozwoju zawodowego.
0: Już teraz trwa rekrutacja między innymi maszynistów, mechaników czy elektromonterów.
6: W Radiu Rodzina już teraz czas na prognozę pogody. Dziś ciepło, może nie aż tak ciepło jak wczoraj, a to wszystko przez ten wiatr, który wieje. No i jak zawieje, to powiem szczerze, gęsia skórka nawet wychodzi czasem na skórze. Dziś do 22 stopni we Wrocławiu słońce będzie, aczkolwiek zachmurzenie jest też spore i ono z nami pozostanie do końca dnia. Na Dolnym Śląsku dziś do 23 stopni, to tak najcieplej.
7: Reklama.
8: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
7: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
9: Air Max, bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań, tylko z Air Max.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Karłowice zmieniają się dla mieszkańców. Przebudowa ulicy Koszarowej jest już na finiszu. Na jezdni pojawiła się nowa nawierzchnia, a inwestycja o wartości blisko 15 milionów złotych wchodzi w ostatni etap. W ramach zadania powstają nowa, szersza droga, wygodne chodniki oraz dwukierunkowa trasa rowerowa przy szpitalu i kampusie uniwersyteckim. Pasażerowie zyskają nowoczesne przystanki z wiatami, a cała okolica – tysiące róż i ekologiczną retencję wód. Finał prac już pod koniec maja. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
14: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
15: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
16: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
15: To dokąd na wakacje?
16: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy złotej Warny.
15: A może dalej?
16: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
15: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
17: Reklama.
18: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
6: Witajcie po godzinie 12. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. To już dziś razem spędzimy to czwartkowe popołudnie. No i na dobry początek tego popołudnia kawałek jest tylko teraz w wykonaniu Męskie Granie Orkiestry z 2022 roku. No co prawda stary kawałek, ale myślę dalej dobrze się trzyma i dobrze się sprawdza, także już teraz jest tylko teraz na antenie Radia Rodzina.

Odkąd ciebie poznałem, wszystko pachnie jak lato. Na śmiesznej stronie w telefonie sprawdzam znaki zodiaku i zastanawiam się w głowie, czy bym potrafił być datą. Czuję się z tobą w tramwaju, jakbym był w Lambo bez dachu. Nigdy nie miałem tak i chociaż

0: 12:26 na zegarach, a ja tak zerkam na kalendarz. Mamy w tym momencie 28 maja. A co to oznacza? No to oznacza, że wielkimi krokami zbliża się Dzień Dziecka. No i może więc już część z Was zastanawia się, jaki prezent sprawić najmłodszym z okazji tego właśnie święta. My zajrzeliśmy dziś do sklepu z zabawkami Trzy Sarenki, no i jego właścicielka Karolina Sadowska opowiedziała nam, co cieszy się największą popularnością w kontekście właśnie prezentu na Dzień Dziecka.
1: Myślę, że zabawki elektroniczne, takie jak aparaty, które robią zdjęcia, które same drukują natychmiast te zdjęcia. Mamy też mikroskopy, mikroskop KidLupe. Jest to mikroskop 1000-krotnie powiększający nam rzeczy, które przełożymy. Możemy sobie go wziąć na dwór i przykładać do liści, do jakichś pszczółek, owadów różnych. Możemy też nim robić zdjęcia, więc możemy sobie kolekcjonować jakieś albumy z tych zdjęć. Mamy też takie kamerki przyrodnicze na tym kabelku metrowym, gdzie możemy sobie zajrzeć do kałuży, do jakiegoś oczka wodnego, do dziupli.
0: No to z pewnością są propozycje dla małych odkrywców. Karolina Sadowska zwraca też uwagę na domek dla myszek, który jest jak domek, tylko domek dla lalek, tylko po prostu z tą różnicą, że mieszkają w nim myszki.
1: To tutaj wspomniałabym też o marce Majlek i o takich myszkach kolekcjonerskich. Jest to też prezent bardzo fajny na Dzień Dziecka. Są to myszki, które się kolekcjonuje. Kolekcjonuje się do nich mebelki, ubranka. Są one pięknie zapakowane w pudełka po zapałkach lub pudełka po cygarach.
0: Dzień Dziecka już niedługo, oczywiście 1 czerwca, czyli w przyszły poniedziałek, a z tej okazji na antenie Radia Rodzina będziemy mieć coś również dla tych starszych, nie tylko dla najmłodszych. No i polecam być czujnym i słuchać nas właśnie w poniedziałek, ale jeżeli myślimy o prezencie dla dziecka, myślę, że przede wszystkim warto kierować się tym, co dziecko lubi i czy czasem nie ma może gdzieś schowanej, jakiejś przygotowanej przez siebie listy marzeń.
2: Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. W każdą pogodę.

0: beaten off for a second?
1: Wiecie, jak to jest. Gdy się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy. No więc ten diabeł dzisiaj podczas mojej drogi do studia, no to się musiał bardzo cieszyć, bo co chwila jakieś psikusy mi robił. A to cysterna wycofywała i blokowała drogę, a to śmieciarka stała na środku, a to kogoś ktoś nie zauważył na skrzyżowaniu i mało co do stłuczki nie doszło. No a morał z tej historii jest taki: nie spieszcie się, to możesz bez żadnych przeszkód dojedziecie na miejsce szybciej niż planowaliście.

0: Wielkimi krokami zbliża się godzina 13, a o 13.10 zapraszam Was na audycję Dziś w Kościele. Dziś gościem księdza Łukasza Romańczuka będzie ksiądz Aleksander Radecki, który, tak się składa, świętuje 50-lecie kapłaństwa. Pół wieku kapłaństwa, 23 lata pracy w seminarium duchownym i setki osób prowadzonych jako spowiednik, a także i kierownik duchowy. W rozmowie o godzinie 13.10 ksiądz Aleksander Radecki będzie wspominał swoją drogę do seminarium, początki posługi, ale też zaprosi na jubileuszowe uroczystości, które będą miały miejsce między innymi we Wrocławiu. Ksiądz Aleksander Radecki przyznaje, że jego droga do kapłaństwa nie była wcale łatwa. Początkowo nie został przyjęty do seminarium w Nysie z powodów zdrowotnych, a także we Wrocławiu budził wątpliwości przełożonych i, jak mówi, po ludzku nie miał szans.
1: Rzeczywiście kłopoty były. Próbowałem startować do seminarium w Nysie, ale tam orzekli, że mój stan zdrowia nie gwarantuje, żeby co dobrego z tego wyniknęło. Nie zdziwiłem się o tyle, że nawet na ministranta nie chcieli mnie wikariusze w naszej parafii Serca Pana Jezusa w Raciborzu przyjąć. W związku z tym przez jakiś czas zastępował mnie mój starszy brat. Tu we Wrocławiu zostałem przyjęty, owszem, ale z zastrzeżeniami i wiem, że cały czas budziłem wątpliwości, czy coś z tego człowieka da się wydobyć. I jeżeli o tym dzisiaj mówię z uśmiechem i wdzięcznością, to dlatego, że dla mnie samego jest dowód na to, że to jest dar Pana Boga, skoro po ludzku nie miałem szans.
0: Kapłan podkreśla, że nigdy nie zwątpił w swoje powołanie, a za motto swojej kapłańskiej drogi wybrał słowa z Ewangelii świętego Łukasza: komu wiele dano, od tego też wiele wymagać się będzie. Jubileuszowe obchody już rozpoczęły się rekolekcjami w Bardzie, a świętowanie rozpocznie się właśnie dziś, 28 maja, i potrwa do 30 maja. Ksiądz Radecki opowiada, jak będzie przebiegało, i zaprasza na jedno z tych jubileuszowych wydarzeń.
1: Teraz w dniu 28 maja o godzinie 11 ksiądz arcybiskup odprawi z nami mszę świętą w kaplicy Bożego Ciała. Później spotkamy się na obiedzie. Wieczorem tego samego dnia, 28, to jest święto Chrystusa Najwyższego Kapłana, zaproszę tutaj księży, z którymi na co dzień jakoś współpracuję, na mszę świętą, a potem na kolację. Na następny dzień, 29, czyli dokładna rocznica święceń, pójdziemy z księdzem biskupem Jackiem, z księdzem Stanisławem Krzemieniem, kolega z roku, i ja. Pójdziemy do domu księży emerytów, ponieważ mamy tam dwóch kolegów chorych, księdza Roberta Gwiazdę i księdza Eugeniusza Bojakowskiego, i tam odprawimy z nimi, z gronem mieszkańców tego domu świętego Jana 23, dziękczyną Eucharystię. Potem w sobotę, czyli 30, pojadę do mojej parafii, gdzie się wychowywałem, czyli do Raciborza, i tam zaproszę swoją rodzinę. Niedużo, około 70 osób. Więc będziemy tam świętowali, pójdę na grób brata potem. A w niedzielę 31 ksiądz proboszcz zezwolił na to, że będzie msza święta o godzinie 11.30 w katedrze. I tutaj zaprosiłem ludzi, których już po święceniach spotkałem w tych parafiach, w których byłem, i tu we Wrocławiu. Nieduża grupa, około 80 osób. I ugoszczą nas siostry Elżbietanki. A wieczorem będzie pewna niespodzianka, więc w związku z tym nie powiem jaka, ale zapraszam na wieczór tumski o godzinie 19.
0: Ksiądz Aleksander Radecki od lat jest związany z Wrocławiem. Obecnie pełni posługę spowiednika i kierownika duchowego, spotykając się indywidualnie z wiernymi w katedrze i Izbie Pamięci księdza Aleksandra Zienkiewicza. Księdzu Aleksandrowi, znanemu z pogody, ducha i otwartości na każdego, gratulujemy i życzymy błogosławieństwa Bożego na dalsze lata życia i posługi kapłańskiej. A na tą taką dłuższą rozmowę księdza Łukasza Romańczuka zapraszamy już o 13.10. Powspominamy, jak to było. Poznamy tą kapłańską drogę księdza Aleksandra Radeckiego.

0: Rotawirusy w uzdrowisku w Nałęczowie. Sanepid czasowo zamknął placówkę. Marian Banaś będzie kandydował na prezydenta Krakowa. Nasza piłkarska kadra rozpoczyna dziś zgrupowanie we Wrocławiu. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Z powodu dużej liczby zakażeń rotawirusami sanepid w Puławach czasowo zamknął uzdrowiskowy szpital kardiologiczny w Nałęczowie. Objawy zatrucia pokarmowego ma 30 pacjentów i kilku członków personelu. Sytuacja wydaje się być pod kontrolą, ale uzdrowisko nie będzie przyjmować kuracjuszy do poniedziałku. Część osób na własne życzenie wróciła już do domu, część jest w izolacji. Wszyscy czują się dobrze. Cały ośrodek jest dezynfekowany. Na razie nie wiadomo, jak doszło do zakażenia. Przeciwko rotawirusom można się zaszczepić. Aby uniknąć zakażenia, należy często myć ręce i myć owoce i warzywa przed spożyciem. Marian Banaś będzie startował w wyborach na prezydenta Krakowa. Szkoda, żeby takie doświadczenie i kapitał pracy w Ministerstwie Finansów i w Najwyższej Izbie Kontroli został zmarnowany, mówi sam były prezes NIK-u.
1: Po drugie, ja jestem mieszkańcem Krakowa, kocham Kraków. I mieszkańcy Krakowa to przede wszystkim dobrzy i mądrzy ludzie, zasługują na szacunek i na to, aby uczciwie zarządzać tym miastem, żeby go odpolitycznić.
0: W niedzielę mieszkańcy Krakowa w referendum zdecydowali o odwołaniu Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta. Miasta.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: We Wrocławiu rozpocznie się dziś zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski, która przygotowuje się do dwóch meczów towarzyskich. O szczegółach Błażej Kulesza.
3: Biało-czerwoni w niedzielę zagrają z Ukrainą we Wrocławiu, w środę w Warszawie. Podejmą Nigerię. Dziennikarze i kibice mają nadzieję, że Robert Lewandowski podczas zgrupowania przekaże informacje dotyczące swojej reprezentacyjnej kariery. A skoro o piłce nożnej mowa, to na krajowych boiskach ruszają baraże, a stawka jest awans do Ekstraklasy. Przed nami półfinały. O 17.30 Chrobry Głogów zagra z LKS-em Łódź. O 20.30 Wieczysta Kraków podejmie Polonię Warszawa.
0: Zwycięzcy pojedynków zagrają ze sobą w niedzielę w finale.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Jak wakacje w Polsce, to nad wodą. Z danych zebranych przez travelist.pl wynika, że prawie połowa rezerwacji to Bałtyk. Kolejne 10% to jeziora, w góry chce pojechać 1/3, a 7% planuje city breaki. Ceny trzymają poziom z zeszłego roku, ale tylko średnio.
4: Największą zmianę widać nad morzem, gdzie ceny są obecnie średnio o 10% niższe niż przed rokiem. W górach jednak sytuacja wygląda inaczej, bo tam ceny wzrosły o około 12%.
0: Mówi Eugeniusz Triasun z travelist.pl. Najtańsze są city breaki od niecałych 300 zł za parę za noc w hotelu.
5: W Radiu Rodzina już teraz czas na prognozę pogody. Jak tak patrzę przez okno, gdzieś tam słońce się przez chmury przebija, jednak chmur jest sporo, zachmurzenie więc dziś umiarkowane wraz z przejaśnieniami. No i mamy w tym momencie tak w okolicach 20 stopni na termometrach, w odczuciu 22, ale powiem szczerze, jak wiatr zawieje, to tych 22, czy 19, czy 20 stopni, nie czuć.
6: Reklama. Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje we Wrocławiu leśnice osiedle Aleja Platanowa 2. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Aleje Platanowej 1. Nie potrzebujesz zdolności kredytowej. Ty wpłacasz wkład własny, my bierzemy kredyt. To nie jest TBS. Już po 5 latach możesz wykupić mieszkanie na własność. Spłacasz je w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. Nie czekaj. Rezerwacje na stronie Aleja Platanowa /2.
0: Reklama.
2: Radio Rodzina. Rodzina.
5: Witam Was serdecznie po godzinie 13:00. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już za chwileczkę na naszej antenie audycja Dziś w Kościele, a dziś naszym gościem będzie ksiądz Aleksander Radecki, a właściwie będzie gościem księdza Łukasza Romańczuka, bo to on porozmawia z nim na temat jego kapłańskiej drogi, ponieważ ksiądz Radecki świętuje dziś, między innymi dziś, 50-lecie swojego kapłaństwa. Cała rozmowa już za chwileczkę o 13:10 rozpoczynamy. Tyle.

0: 13.10 już na zegarach, a więc oddajemy głos księdzu Łukaszowi Romańczukowi i jego gościowi.
1: Dziś w kościele.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam na rozmowę z księdzem prałatem Aleksandrem Radeckim, który kończy 50 lat kapłaństwa. Szczęść Boże, Ojcze, a w zasadzie pokój i dobro, jak to często ojciec się wita.
3: Szczęść Boże, pokój i dobro. Miło mi, że znów możemy ze sobą się spotykać.
2: Mija 50 lat od momentu święceń. To może, ojcze Aleksandrze, jaka była droga ojca powołania do kapłaństwa?
3: Rozumiem, że muszę to powiedzieć w skrócie. Ale rozpocznę od anegdotki, może to wyjaśni łatwiej całą historię. Mianowicie było to już dużo później, kiedy mogłem zaprosić jako ksiądz gości, oczywiście także księży profesorów, na swój doktorat. I po obiedzie, kiedy tradycyjnie wygłaszane były takie różne laudacje, przemówienia, na końcu podano mikrofon mojej świętej pamięci mamie. Mama miała wtedy 88 lat, o ile dobrze pamiętam. Niechętnie wzięła ten mikrofon, popatrzyła na obecnych biskupów, a było ich 5 przy stole i kierując swoje słowa do księdza kardynała Gulbinowicza powiedziała: księże kardynale, bardzo dziękuję, żeście przyjęli mojego syna do seminarium, bo nigdzie go nie chcieli. Wywołało to oczywiście niesamowitą radość, ale już potem nikt nic nie mówił. Bo rzeczywiście kłopoty były. Próbowałem startować do seminarium w Nysie, ale tam orzekli, że mój stan zdrowia nie gwarantuje, żeby co dobrego z tego wyniknęło. Nie zdziwiłem się o tyle, że nawet na ministranta nie chcieli mnie wikariusze w naszej parafii Serce Pana Jezusa w Raciborzu przyjąć. W związku z tym przez jakiś czas zastępował mnie mój starszy brat. Tu we Wrocławiu zostałem przyjęty, owszem, ale z zastrzeżeniami i wiem, że cały czas budziłem wątpliwości, czy coś z tego człowieka da się wydobyć. I jeżeli o tym dzisiaj mówię z uśmiechem i wdzięcznością, to dlatego, że dla mnie samego jest dowód na to, że to jest dar Pana Boga. Skoro po ludzku nie miałem szans, a jednak dzisiaj z takim stażem będę stawał do modlitwy dziękczynnej, to na pewno za tym darem powołania stoi Pan Bóg i za to Go uwielbiam.
2: A czy nie było takiej trudności wstąpienia do seminarium? Przecież rok 70, jak dobrze liczę, kiedy ojciec wstąpił w mury seminarium, to był już taki czas po Soborze Watykańskim II, że była taka zmiana bardzo mocna też i liturgiczna, i pojęcia kościoła. Czy tu pojawiała się jakaś trudność, że to idzie całkowicie nowe, nie wiadomo co to będzie?
3: Nie miałem takich trudności. Mogę powiedzieć odwrotnie, tylko proszę, niech to nie zabrzmi jako wypowiedź zarozumialca. Zwłaszcza na pierwszym roku, pomijając te specjalistyczne jakieś przedmioty, to miałem przekonanie, że ja to wszystko gdzieś w głowie mam już poukładane. Może dlatego, że właśnie uczęszczałem nie tylko na lekcje religii, ale na nabożeństwa, na pielgrzymki w naszym regionie. Byłem po prostu żywym członkiem kościoła i dlatego to przejście, ono dokonywało się na moich oczach, już z moją świadomością. I nie było jakimś takim, powiedzielibyśmy, szokiem. Może zorientowałem się, że to rzeczywiście może być problem, kiedy przyjeżdżałem na wakacje, meldowałem się na plebanii i mój świętej pamięci już dzisiaj ksiądz proboszcz, święty zresztą człowiek, pytał: a co tam nowego w liturgii? I kiedy opowiadałem, jak wygląda liturgia w naszym seminarium, on mówił: posłucham cię innym razem, dlatego że nie bardzo księża mieli ochotę się do tego dostosowywać. No, takim symbolem był chociażby ołtarz, który owszem znalazł się w tej wersji posoborowej, czyli wysunięty w stronę wiernych, ale co ciekawego, kiedy był ślub, to proboszcz polecał, żeby ten ołtarz usunąć. Robiłem to z panią kościelną, staruszką, na bok, bo w tym miejscu został ustawiony klęcznik dla nowożeńców. I dopiero kiedyś przy pewnej takiej operacji niestety spadłem ze schodów, to wtedy proboszcz powiedział, no może już skończymy z tym chowaniem ołtarza. To taki przykład, jak trudno było wejść właśnie w te arkana odnawianej liturgii. Ale ona była też pasją w naszej parafii, więc jednak na przykład liturgia Wielkiego Tygodnia, czy to było jeszcze wtedy w języku łacińskim, gdy byłem młody, czy później, zawsze z wielką radością w niej uczestniczyłem.

0: ojciec wspomina czas seminarium formacji? Bo to jednak było pełne seminarium młodych mężczyzn gotowych służyć Kościołowi.
1: Prawie 200, kiedy zaczynaliśmy. Później dopiero przyszły te lata, gdzie wręcz trzeba było na strychu wybudować 2 poziomy mieszkań, żeby się wszyscy chętni mogli zmieścić. Więc jeżeli idzie o moje wspomnienia z czasów seminaryjnych, to mogę powiedzieć tak. Szybko się zaaklimatyzowałem. Wiedziałem, że jestem w domu. Do tego stopnia, że kiedy byłem na wakacjach czy jakimś urlopie w domu u mamy, to żegnając się mówiłem, wracam do domu. Mama pierwszy raz tak się żachnęła, a tu co jest? No tak, to jest dom rodzinny, a tam jest już ten drugi. Więc z tym kłopotów nie miałem. Po drugie, co mi bardzo ułatwiło wejście właśnie w diecezję i w życie tego kościoła, to to, że po szkole muzycznej byłem w stanie przyjąć funkcję jednego z organistów seminaryjnych. I to też wyznaczało moje funkcje. Owszem, byłem raz i drugim ministrantem, a jak zobaczyli, jak mi to idzie, to już woleli, żebym w końcu siedział za klawiszami organów, a sprawiało mi to dużą frajdę. Udało się zrobić też taką małą, 5-osobową scholę na naszym roku, więc jeździliśmy do chorych, do tych wszystkich domów opieki tutaj we Wrocławiu, w okolicy, na przykład do Świętej Katarzyny, do Wierzbic, więc o tyle było mi łatwiej się tutaj zaaklimatyzować. Poza tym były też takie wyjazdy związane ze zwiedzaniem Dolnego Śląska. No to bardzo to sobie ceniłem. Na przykład świętej pamięci ksiądz rektor Józef Majka wymyślił, bo można powiedzieć razem z nim zaczynałem, kiedy przyszedłem do seminarium, to właśnie rektorem został ksiądz profesor Józef Majka i on wymyślił tak zwany przecinek. Czyli mówi, że te 3 miesiące dla kleryka to jest za dużo, wobec tego na 2 tygodnie się spotkamy. Początkowo nie budziło to entuzjazmu. W tym pierwszym roku zgłosiło się nas 16 z pierwszego roku, po pierwszym roku i 2 po trzecim roku i otrzymaliśmy bonus. Polecieliśmy, pojechaliśmy do Zakopanego na 10 dni mieszkając w Księżuszce i mogę się pochwalić, że nawet orlą perć wtedy zaliczyłem. Oczywiście ja nie widzę przeszkód, więc się niczego nie bałem. A potem było Bardzo Śląskie, potem była kiedyś też taka wędrówka międzyseminaryjna właśnie po Dolnym Śląsku, dosłownie od Szklarskiej Poręby Górnej, wszystkimi grzbietami gór aż do Nysy mniej więcej. Więc dlatego poznawałem tę diecezję i bardzo mi to potem ułatwiało sprawę. Co jeszcze mnie ciągnęło? No właśnie posługa organisty. Czasami gdzieś na parafię mnie zaproszono i dlatego jakoś nie czułem, żebym tu był obcy, czy żeby jakoś było mi tęskno, czy za domem. A w seminarium, tak jak powiedziałem, zaaklimatyzowałem się szybko. Poza tym były wtedy też praktykowane te zmiany mieszkań. Co pół roku była inna konfiguracja. Zacząłem, pierwszy semestr mieszkała nas trójka, a na przykład na drugim roku był taki czas, gdzie mieszkaliśmy w 5 w jednym pokoju. Dopiero potem na 6 roku, no to już każdy mieszkał sobie sam. I to też po prostu no, wręcz wymuszało umiejętność współżycia z różnymi charakterami, no. Oczywiście pewnie ze mną też się męczyli, ale jak widać nie pozabijaliśmy się.
0: Seminarium to czas w formacji też i takiej ludzkiej, duchowej, ale też intelektualnej. Jak ojciec wspomina ten czas wykładów akademickich?
1: Słuchałem z przyjemnością, zwłaszcza, że cieszyło mnie to, iż nie miałem najgorszego przygotowania wstępnego. Właśnie dzięki lekcjom religii, dzięki osobistej lekturze. Oczywiście słyszałem to wszystko w wersji pogłębionej, rozszerzonej. Nie byłem jakimś wyjątkowym studentem, gdy idzie o średnią ocen, mogę się przyznać, no może i ze wstydem. 5 egzaminów oblałem, także wiem, jak się zdaje poprawkę, jakie atrakcje się z tym wiązały. Ale co ciekawego, niemal od razu wpadłem na pomysł, o czym pisać w pracy magisterskiej. I zgłosiłem się do seminarium z liturgii, które prowadził ksiądz profesor Leon Czaja. On był troszkę zaskoczony, że wybrałem sobie temat muzyczny, bo chciałem pisać właśnie o prawodawstwie muzyki kościelnej po soborze, ale na to mi pozwolił. Różne perturbacje były, ale ostatecznie do egzaminu zostałem dopuszczony i w końcu go zdałem.

0: Pierwsza parafia, którą ojciec dostał tuż po święceniach, to było Szczawno-Zdrój. Ale też kapłan idący też po momencie przyjęcia święceń też przybiera cytat, motto, które staje się też na drogę kapłaństwa. Jakie to były słowa, które ojciec obrał?
1: Zaraz odpowiem, natomiast wracając tu do tej prowokacji z tymi tematami, to można powiedzieć, że teraz trzeba by zrobić rachunek sumienia. Dlaczego nam to tak opornie idzie? Przecież jeśli jeden z moich kolegów pisał o tych prezentach komunijnych i przygotowaniu dzieci, wtedy, czyli powiedzmy 50 lat temu, a właściwie troszkę jeszcze dalej, to można powiedzieć, że nie tylko się nic nie zmieniło, ale jest jeszcze gorzej. I wobec tego co? Groch o ścianę. Widać, że coś tu zawiodło, gdzieś tam się pogubiliśmy. Podobnie jeżeli idzie o te zobowiązania abstynenckie. Jeden z tych kolegów właśnie przeprowadził takie badania, bo przecież kiedyś proponowano to dzieciom właśnie w związku, no i ich rodzicom w związku z pierwszą komunią świętą, to byłby osobny temat, gdzie ja na takiej uroczystości, wpisanej zresztą w misję w pewnej parafii, miałem od tych dzieci odebrać takie przyrzeczenie i proszę wyobrazić, ani jedno dziecko się nie włączyło w to razem z rodzicami. Czyli to jest taki cichy dramat, do którego myśmy przywykli, który nas niszczy, który został odrzucony, ale na naszą zgubę. Czyli to nie jest jakaś abstrakcja. Te tematy wynikały konkretnie z sytuacji życiowych, jakie zostały zaobserwowane i gdyby porównać dane z roku, powiedzmy nawet 1976, kiedy mieliśmy święcenia i teraz jak to wygląda po 50 latach, no to wygląda gorzej. Więc dlatego rzeczywiście jest to jakieś nieustanne wyzwanie. No, ale konfesjonały zawsze były potrzebne w kościołach. Natomiast wracając do pytania o moje motto, to może niektórych to zdziwi, to zdanie, które wybrałem z Ewangelii Świętego Łukasza, mianowicie komu wiele dano, od tego też wiele wymagać się będzie. I dlaczego takie zdanie wybrałem? No bo po ludzku nie miałem szans. Skoro nie zostałem przyjęty w seminarium w Nysie, skoro tutaj ciągle były wątpliwości, skoro nie byłem jakimś geniuszem, gdy idzie o stronę naukową, to można powiedzieć, no z czym do ludzi. Ale dlatego właśnie mogę z pokorą powiedzieć, z łaski Bożej jestem tym, czym jestem. Tak się Panu Bogu spodobało, bo chcę to też powiedzieć uczciwie i szczerze, że nigdy nie miałem wątpliwości, że to jest moja droga. Różnie było. Nie wszystko mi się udało. Nie wszystko było tak, jak być powinno. Ale w tym względzie nie miałem nigdy wątpliwości.
0: A nie miał ojciec takiej trudności? Bo jednak z racji tego, że pochodził ojciec z Raciborza, to też jest w ogóle inna pobożność, inna też kultura niż tutaj w archidiecezji wrocławskiej. Czy nie było takiego przeskoku albo takiego zastanowienia się, co ja tutaj robię?
1: Różnica rzeczywiście jest wielka, zwłaszcza, że moja formacja zaczęła się w Mikołowie, czyli na Górnym Śląsku. I co prawda tam nie mieszkaliśmy długo po moim urodzeniu, ale tam bywałem często gościem ze względu na kontakty rodzinne. I ta kultura we mnie jest stamtąd zaczerpnięta. W Raciborzu z kolei też, no to już troszkę inaczej. Niby teraz jest to województwo śląskie, ale kto tam nie był, nie mieszkał, no to musiałby jednak wiele rzeczy sobie poukładać. Na pewno była różnica między tym, co zastałem we Wrocławiu, a tym, co widziałem właśnie w tym rodzinnym Mikołowie czy Raciborzu. I to była różnica na niekorzyść Wrocławia. Ale co się okazało? Że dość prędko, wracając choćby na wakacje, mówiłem moim księżom, wikariuszom zwłaszcza, że uważajcie, bo tej tradycji, tych zwyczajów, tego śpiewu chociażby, trzeba bardzo pilnować. My tego nie dostaliśmy na dzień dobry. U nas to trzeba wykuwać jak chodnik w skale. Ale tutaj, jeżeli nie będzie troski, pielęgnacji, to sprawa się bardzo skomplikuje. I to widać. Na przykład kwestia śpiewu. No to kiedy przyjadą Ślązacy do katedry, to ja jestem w siódmym niebie. No nareszcie jest tak, jak być powinno. A mamy przecież świetnych organistów. Będziemy mieli no, prawie najlepsze na świecie organy. Ale tego to nie zastąpi ludzkiego głosu, ludzkiego wysiłku, prawda? Czyli teraz chciałbym właśnie, znając tę tradycję śląską, chociażby ten śpiewnik Drogę do Nieba, który tu się jakoś nie przyjął niestety, nie? Choć nawet i z nutami był wydany. Chciałbym tu to przetransponować. Próbowałem to robić na swojej parafii, zwłaszcza jako proboszcz. Zależało mi na tym. No, ale to budziło opór, bo tego tu nigdy nie było. Oczywiście po jakimś

słów, jak się to ładnie mówi, było 10% praktykujących. I ci ludzie się cały czas bronili tym, że tu tak było zawsze. Czyli widać, że to nie jest taka prosta sprawa. Albo choćby sanktuaria. Mamy tutaj na terenie Dolnego Śląska, nie mamy się czego wstydzić. Ale nie ma takiego ruchu, jak chociażby na Górze Świętej Anny czy w Piekarach. Przy czym tam także liczba spadła. I dlatego to, co powiedziałem wcześniej, jeżeli nie będziemy tego umacniali, pielęgnowali, no proszę choćby pobożny Śląsk-Opolski. No w tym roku, o ile dobrze pamiętam, nie ma ani jednego kapłana do święceń. Więc okazuje się, że ten teren sam z siebie nie pomógł. Tam przecież mnóstwo ludzi wyjechało, jak się to za moich czasów mówiło, do Rajchu. No i co? I okazało się, że mamy parafie, pozostawione są domy wybudowane przez rodziców dla dzieci, a wybrali inny styl życia. Także ocena potem tego, co się dzieje w tym świecie, powiedzmy, wiary, też jest skomplikowana, bo uproszczenia mogą być bardzo krzywdzące.

0: Jak dobrze pamiętam, jakim kiedyś ojciec opowiadał, przyszła Wielka Sobota, przyjechał do Mokrzeszowa biskup z propozycją, aby został ojciec ojcem duchownym w seminarium.
1: Tak,
0: to i nie było to dla ojca takim szokiem, że to tu to i teraz?
1: To był biskup Jan Tyrawa. On jechał do swojej rodziny, tam za Wałbrzychem, chyba w Bogusławie Gorcach, tam gdzieś miał swoje

0: rodzinne strony. W każdym razie przyszedł do kancelarii, ja akurat byłem w swoim pokoju, moja siostra akurat była swoją rodziną, gościliśmy ich na święta, skoro mama nie może przyjechać, oni przyjechali do nas, no i mówi, jakiś pan do ciebie, no to schodzę, patrzę, siedzi biskup Tyrawa. Mówi, będziesz ojcem duchownym w seminarium. Od kiedy? Od maja. Zrozumiałeś? Tak. I pojechał. No co miałem robić? No skoro kiedyś człowiek powiedział promitto, tak, ślubuje, no to nie było wyjścia. No jakie mogłem argumenty wytaczać? Że się nie nadaje? No nikt się nie nadaje, powiedzmy sobie szczerze, nie? Przecież to nie dlatego się tam idzie, że się nadaje, tylko że jest do wykonania konkretna misja.
1: No i w seminarium spędził ojciec 23 lata. Tak. Jaki to był czas?
0: No przede wszystkim bardzo ciekawy. Znów zaczęło się testowanie. Zresztą ono się zaczęło no tak bardzo, bardzo oryginalnie, dlatego że od razu zostałem poproszony o rekolekcję dla kleryków. Czyli przyszedłem, powiedzmy tam z końcem czerwca i jesienią miałem poprowadzić rekolekcję. I ja wiedziałem jedno, że to jest mój egzamin wstępny. Przychodził na te wykłady, na te konferencje, przychodził zarówno dawny rektor, jak i obecny, no i inni tam kapłani. Więc pomyślałem sobie tak, to ja muszę przeprowadzić te rekolekcje w swoim stylu. Nie będę udawał kogoś innego, albo zaakceptują, albo nie. No i 23 lata. Inna rzecz, że potem dowiedziałem się już na zjazdach ojców duchownych, że kiedy Pan Bóg chce jakiegoś księdza nawrócić, to go robi ojcem duchownym. Więc widać, że mi ciężko szło, skoro tyle lat musiało to potrwać.
1: No i po tym, jak było z księżmi, może łatwo nie jest, ale też patrząc na obecną też i posługę księdza jako ojca duchownego też wielu świeckich, bo z tego co wiem, to ojciec też bardzo wiele tak jako kierownik duchowy prowadzi osób. I czy tak z perspektywy czasu jest to na pewno czasochłonne, czy takie ciągłe spowiadanie, tak z perspektywy takiej nawet ludzkiej, nie jest dla ojca męczące, jak ojciec upatruje się jako posługę w konfesjonale, kierownika duchowego?
0: To już jest 8 rok. Jestem u siebie. Bywa, że wrócę po 8 godzinach zmęczony, no ale kto by nie był. Natomiast chodzi o to, że co jest takim największym atutem? No przychodzą ochotnicy. Ja nie mogę nikogo zmusić. I przychodzą do katedry, do spowiedzi, bo tam mam dyżur tak jak inni księża, a wielu z nich i przez nich jeszcze inni umawiają się potem indywidualnie. I mogę powiedzieć, że tych na umowę zlecenie, jeśli tak wolno powiedzieć, czyli przy katedralnej 4 w Izbie Pamięci księdza Zienkiewicza, mam dużo więcej niż w katedrze. I to jest dla mnie ogromna radość, że chcą. Że chcą, pilnują tego, umawiają się. Urzeka mnie na przykład też to, że potrafią przyjść bardzo punktualnie. Albo przeprosić, że akurat nie mogą tego zrobić. Ja im też dedykuję swój czas, czyli tak, żeby nie musieli wysiadywać na korytarzu, a jednocześnie, żeby mieli czas. No, zwykle pół godziny rezerwuję dla tych stałych i wiem, że to jest obopólna korzyść. A ja staram się im jak najlepiej towarzyszyć.

0: zwróćmy teraz uwagę na to 50-lecie kapłaństwa, które ojciec przeżywa, ojca też i koledzy rocznikowi. I z tej okazji powstał też i taki pamiątkowy kalendarz od maja 2026 do maja 2027. I oprócz tego, że są i pamiątkowe zdjęcia i właśnie, no zdjęcia miejsc różnych, tak? Bo możemy znaleźć i miejsca pobytu księży już na emeryturze, czy nagrobki zmarłych księży, czy chociażby zdjęcia z lat święceń i tak dalej. Ale druga strona jest bardziej taka opisowa. I co tam możemy znaleźć?
1: Postarałem się dla upamiętnienia tego naszego 50-lecia zebrać pewne informacje, na ile przetrwały od czasów seminaryjnych. A więc przede wszystkim aktualna lista, bo ona się różni teraz po latach. No właśnie, jeden z kapłanów zrezygnował, 9 zmarło, dalej zmienialiśmy parafię, udało się zebrać tematy prac, które pisaliśmy na zakończenie seminarium, co dzisiaj budzi wielkie zaciekawienie. Następnie mamy zanotowane też pobyty w wojsku. 9 z naszego roku było w wojsku. 6 kolegów było w jednostce kleryckiej, a 3 w innych. Więc kiedy podarowałem ten kalendarz teraz na naszych rekolekcjach jubileuszowych, widziałem ogromne zaciekawienie i zdziwienie kolegów, bo sami też pozapominali już. Na przykład, kiedy próbowałem zebrać adresy, gdzie byliśmy na pierwszej parafii, to w zasadzie pamiętał każdy swoją pierwszą, ale już kolegów to naprawdę okazało się, że jednak sklezora nas ogarnęła w międzyczasie. Także to jest naprawdę bardzo ciekawa pamiątka. Jest tam także piękne przemówienie księdza kardynała Gulbinowicza do nas w Dniu Święceń. No i oczywiście mamy zaszczyt wychować na naszym roku, no i wspierać dalej księdza biskupa Stefana Rygmunta. I też umieściłem tam jego życiorys. No w końcu jest jednym z nas. Więc myślę, że to jest taka pamiątka, która ma nas przede wszystkim, bo to nie jest jakiś duży nakład, to był taki, jak to było, seria limitowana, przede wszystkim dla kolegów. Są tam także modlitwy, które mogą nas inspirować i mam nadzieję, że przez ten rok, kiedy w naszych mieszkaniach będą te kalendarze wisiały, to bardziej o sobie będziemy jeszcze w modlitwach pamiętać.
0: A jak będą wyglądać jubileusze ojca 50-lecia kapłaństwa?
1: Otóż rozpoczęliśmy je już rekolekcjami w połowie miesiąca kwietnia. Było to w Bardzie Śląskim, a dołączyli do nas także, to było bardzo miłe, bracia o 5 lat starsi, których znaliśmy z seminarium, więc już można było wspominać o nich na 6, by na 1. Więc żadnych antagonizmów, radość. Tyle, że oni przybyli w 100% frekwencji. Było ich 8. Natomiast nas było 9, no ale niestety 5 brakowało. 3 chorych, 1 daleko za granicą w Kanadzie, a 1 jeszcze się nie usprawiedliwił. Porozmawiamy z nim osobnym aktem woli. Więc rekolekcje były w Bardzie, które dobrze znamy ze swojej przeszłości i jako klerycy, i jako księża. Teraz w dniu 28 maja o godzinie 11 ksiądz arcybiskup odprawi z nami mszę świętą w kaplicy Bożego Ciała. Później spotkamy się na obiedzie. Wieczorem tego samego dnia, 28, to jest święto Chrystusa Najwyższego Kapłana, zaproszę tutaj księży, z którymi na co dzień jakoś współpracuję, na mszę świętą, a potem na kolację. Na następny dzień, 29, czyli dokładna rocznica święceń, pójdziemy z księdzem biskupem Jackiem, z księdzem Stanisławem Krzemieniem, kolega z roku, i ja. Pójdziemy do domu księży emerytów, ponieważ mamy tam 2 kolegów chorych, księdza Roberta Gwiazdy i księdza Eugeniusza Bojakowskiego. I tam odprawimy z nimi, z gronem mieszkańców tego domu świętego Jana 23 dziękczyną Eucharystię. Potem sobotę, czyli 30, pojadę do mojej parafii, gdzie się wychowywałem, czyli do Raciborza, i tam zaproszę swoją rodzinę. Niedużo, około 70 osób, więc będziemy tam świętowali. Pójdę na grób brata potem. A w niedzielę 31 ksiądz proboszcz zezwolił na to, że będzie msza święta o godzinie 11:30 w katedrze. I tutaj zaprosiłem ludzi, których już po święceniach spotkałem w tych parafiach, w których byłem, i tu we Wrocławiu. Nieduża grupa, około 80 osób. I ugoszczą nas siostry Elżbietanki. A wieczorem będzie pewna niespodzianka, więc w związku z tym nie powiem jaka, ale zapraszam na wieczór tumski o godzinie 19.
0: Bóg zapłać, ojcze. Dziękujemy za tą rozmowę. I życzymy też ojcu, aby Pan Bóg błogosławił na dalsze lata kapłaństwa, żeby też i nigdy z ojca twarzy nie znikał uśmiech, żeby ojciec zawsze też i z taką radością głosił Słowo Boże, trwał przy Chrystusie i był dla nas świadkiem wiary, i niech Matka Boża ma ojca w opiece. Bóg zapłać.
1: Bardzo pięknie, dziękuję za te życzenia i obyśmy dalej budowali Królestwo Boże z całego serca, całej duszy i ze wszystkich sił swoich. Szczęść Boże.
0: Bóg zapłać.
2: Radio Rodzina Brzeg 94 FM.

0: Pierwsze umowy finansowane z programu SAFE podpisane. Kierowców czekają dziś spore obniżki na stacjach. JSW uruchomiła jednorazowe odprawy pieniężne dla górników. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Pod warszawskim Legionowie podpisano pierwsze umowy finansowane z programu SAFE. Dotyczą one dostaw na potrzeby Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, m.in. systemu kryptograficznego i mobilnego laboratorium cyberbezpieczeństwa. Premier Donald Tusk podkreślał podczas uroczystości, że uruchomienie programu SAFE to dzień przełomowy zarówno dla Polski, jak i całej Unii Europejskiej.
1: Polska jest najbardziej zaawansowana, jeśli chodzi o zarówno projekty, jak i przygotowanie pełnej dokumentacji, ale przecież tu nie chodzi o procedury, tu chodzi o bardzo realne przedsięwzięcia, kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, Europy, a więc siłą rzeczy także całego Paktu Północnoatlantyckiego, o rozwój technologiczny, o rozwój gospodarczy. Ciągle, aż czasami do mnie to nie dociera, ale z pieniędzy SAFE korzystać będzie ponad 10 tysięcy firm polskich.
0: Umowy podpisano w obecności m.in. premiera Donalda Tuska i wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Kierowców czekają dziś spore obniżki na stacjach. Benzyna może kosztować maksymalnie 6 zł 31 groszy, a diesel 6 zł 57 groszy. Ale za 2,5 miesiąca kryzysu paliwowego Polacy zapłacili już całkiem sporo. Rachunek za wojnę na Bliskim Wschodzie idzie już w miliardy złotych, wylicza Michał Hetmański z Fundacji Instrat.
2: Tu rachunek przekracza już 10 miliardów złotych dodatkowych dla polskiej gospodarki, które zapłaciliśmy w pełni za to, że jesteśmy tak uzależnieni od ropy. A są przecież inne kraje w Europie, które trochę szybciej postawiły na elektryfikację i po prostu potrzebują mniej ropy do zasilania prawie tej samej liczby aut czy transportu takiego ciężkiego drogowego.
0: Kryzys najmocniej odczuwają firmy tankujące diesla do służbowych samochodów, bo tylko w części korzystają z rządowego pakietu dopłat do paliwa CPN. Łagodnie i drogie paliwa uderzyły w kierowców prywatnych samochodów na benzynę.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Jastrzębska Spółka Węglowa uruchomiła jednorazowe odprawy. Było to możliwe dzięki umowie dotacyjnej, która została podpisana między spółką a Ministerstwem Energii. Już dzisiaj z pakietu skorzystało ponad 520 osób, informuje Wojciech Sury, rzecznik prasowy JSW SA.
4: W sumie z jednorazowych odpraw może skorzystać 1156 pracowników. Każdy pracownik, który zdecyduje się na udział w programie, otrzyma 170 tysięcy złotych. Program osłonowy obejmujący zarówno jednorazowe odprawy pieniężne, jak i urlopy górnicze stanowi element procesu transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego, który będzie realizowany w latach 26-31. Rozwiązania te zostały zapisane w znowelizowanej ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego i są finansowane z budżetu państwa.
0: Łącznie programem jednorazowych odpraw i urlopów górniczych zostanie objętych 4248 pracowników, a jego szacunkowy koszt w tym roku wyniesie około 500 milionów złotych. Z programu dobrowolnych odejść skorzystać mogą wszyscy pracownicy JSW, którzy posiadają co najmniej 3-letni staż pracy oraz którym do uzyskania prawa do emerytury pozostał nie mniej niż rok. Prawie 200 restauracji z całej Polski zostało wyróżnionych przez przewodnik Michelin. 11 lokali dostało najwyższe odznaczenie, czyli słynne gwiazdki. Po raz pierwszy inspektorzy odwiedzali wszystkie województwa, mówi Magdalena Krucze, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.
5: W tym roku nareszcie mamy selekcję narodową, co nie oznacza, że w każdym regionie, w każdej miejscowości będzie wyróżniona restauracja. Niemniej jednak tych restauracji, mam nadzieję, będzie dużo, dużo więcej.
0: Pierwsza w historii polska gwiazdka dla kobiety trafiła w ręce Beaty Śniechowskiej z Wrocławia, która prowadzi nowoczesne bistro z polską kuchnią.
6: Baba to miejsce właśnie, gdzie można w niedzielę zabrać rodzinę na kotleta. Ja się tego kotleta ani jednego, ani drugiego nie wstydzę. Nie wstydzę się pierogów, rosołu, bo to jest moja duma i uważam, że to są najlepsze rzeczy.
0: Najbardziej utytułowanym polskim szefem kuchni pozostał Przemysław Klima, jako jedyny wyróżniony dwoma gwiazdkami.
7: W Radiu Rodzina już teraz sprawdzamy prognozę pogody. 20 stopni na termometrach, w odczuciu bardzo podobnie, aczkolwiek gdy wiatr zawieje, robi się dość chłodno. Wiatr dziś z prędkością 20 km na godzinę wieje, także widzę, drzewa się poruszają i to nawet nie tak lekko. Dziś jakość powietrza dobra, no i ogólnie pogoda piękna, tylko że tak dość wietrzna. Do 22 stopni dziś we Wrocławiu, do 23 na Dolnym Śląsku.
3: Radio Rodzina. Rodzina.
7: Witam Was serdecznie po godzinie 14 przy mikrofonie Radia Rodzina Natalia Wójcik. Już za chwileczkę o 14.10 na naszej antenie zrobi się bardzo teatralnie, ponieważ naszym gościem, a właściwie gościem Ilony Baran będzie Anna Bienias, aktorka z Improwizowanych Poniedziałków. No i porozmawiamy właśnie o tych 5 poniedziałkach czerwcowych, które nas czekają, bo czeka nas też 5 spektakli i jeden cel, bo przez cały czerwiec wrocławska grupa Improwizowane Poniedziałki gra charytatywnie w Schodach Donikąd na Placu Solnym 13. Tegoroczna zbiórka prowadzona jest dla Adama, który po chorobie nowotworowej stracił nogę i zbiera środki na protezę oraz rehabilitację. O szczegółach opowie nam właśnie Anna Bienias, aktorka z Improwizowanych Poniedziałków. Już bardzo serdecznie zapraszam na godzinę 14.10. Rozpoczynamy o tej porze.

0: W studiu Radia Rodzina Ania Bienias, aktorka z improwizowanych poniedziałków. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A przy mikrofonie Ilona Baran zapraszam na rozmowę. Czerwiec we wrocławskich schodach donikąd jest miesiącem charytatywnym i to już jest roczna tradycja, kiedy właśnie ten ostatni miesiąc, w którym gracie przed wakacjami, oddajecie na cele charytatywne. W tym roku kogo obdarzycie?
1: W tym roku naszym celem jest zebranie pieniążków na Adama. Adam jest wujkiem naszej koleżanki, żony naszego kolegi z zespołu, więc jest to taki dla nas cel bardzo osobisty i ważny. Adam zachorował na raka i konsekwencją tej choroby było to, że stracił nogę. Więc teraz zbiera na protezę, na rehabilitację. Te koszty są dosyć duże, natomiast my chcemy się do tego dołożyć, chcemy pomóc i też trochę nagłośnić tę zbiórkę.
0: Jak się narodziła idea właśnie zbierania w czerwcu na cele charytatywne?
1: Mogę powiedzieć, że to był swego rodzaju proces, bo myśmy granie charytatywne właściwie zaczęli dosyć wcześnie, bo improwizowane poniedziałki jako inicjatywa, myśmy się po prostu zbierali, grali improwizacje, robiliśmy to absolutnie non-profit i w którymś momencie stwierdziliśmy, że fajnie by było zbierać takie cegiełki i przeznaczać te pieniążki na cel charytatywny. Ale im bardziej się rozwijaliśmy, ten nasz teatr robił się bardziej profesjonalny, to zaczęliśmy po prostu biletować nasze spektakle i stwierdziliśmy, że żeby kultywować dalej naszą tradycję, stworzymy coś takiego jak charytatywny wieczór impro. To jest, zaznaczę, wieczór, nie miesiąc, nie czerwiec. I stworzyliśmy taką inicjatywę, która miała zrzeszać teatry wrocławskie improwizacji, gdzie wybieralibyśmy wspólny cel i zbierali w jeden wieczór, grając mnóstwo spektakli, mając możliwość też zobaczenia naszych kolegów, koleżanki z innych zespołów i zrzeszenia społeczności impro we Wrocławiu, ale po jakimś czasie stwierdziliśmy, że taki jeden wieczór, bardzo długi, jest męczący dla grających, dla widowni, wymaga od nas bardzo dużego nakładu pracy, który można by było rozłożyć na cały miesiąc, na więcej spektakli i jednocześnie zebrać większą kwotę na cel charytatywny, który sobie wybierzemy. Także myślę, że sama koncepcja tego, że gramy dla kogoś, gdzieś zawsze z nami była, jak również taka chęć współpracy i zrzeszenia się z resztą teatrów improwizacji we Wrocławiu.
0: Przez 6 lat z wyłączeniem przerwy covidowej zebraliście już łącznie ponad 36 tysięcy złotych, grając między innymi dla Nikolasa, Wiktorii, Natalii, Wiki, Zuzi i Joli.
1: Tak, jak najbardziej. I to taka średnia wychodzi, że 6 tysięcy na osobę, na cel. No, wiadomo, czasem zdarzyło się więcej, czasami mniej, ale to tak średnio wychodzi i właśnie z czasem, jak zmieniliśmy koncept na cały miesiąc, to rzeczywiście te kwoty, które zbieramy, są większe, a chcielibyśmy, żeby były jak największe, żebyśmy mogli jak najbardziej wspomóc. Mój kolega Zefir bardzo mądrą myślą się ze mną ostatnio podzielił, że on by bardzo chciał, żebyśmy nie musieli pomagać. Nie w tym sensie, że nie chcemy, tylko żeby ludzie nie potrzebowali tej pomocy, żeby wszyscy byli zdrowi, szczęśliwi, no ale niestety nie żyjemy w takim świecie, który jest idealny, a jeśli mamy możliwość właśnie oddania czegoś od siebie, czemu tego nie zrobić?
0: Zostańcie Państwo z nami, wracamy za moment.

0: W takim razie, jak będzie wyglądać rozkład jazdy improwizowanych poniedziałków na czerwiec? Co zagracie i jakie formaty?
1: Słuchaj, Ilona, my mamy niesamowite szczęście, jeśli chodzi o czerwiec, bo w czerwcu jest aż 5 poniedziałków.
0: To faktycznie macie szczęście i tym szczęściem jeszcze się chcecie dzielić.
1: Jak najbardziej. 1 czerwca, Dzień Dziecka i też taki Dzień Dziecka dla nas. Mistrzuniu Impro, jeden z naszych najstarszych, najbardziej ulubionych formatów, do którego zaprosimy zaprzyjaźnioną grupę Kardamon. Mistrzuniu Impro są to gry, krótkie gry improwizowane, w których walczymy ze sobą o tytuł Mistrzunia Impro, czyli najbardziej zabawnego, śmiesznego, elokwentnego improwizatora. No i osoba, która wygra taki tytuł, dostaje bardzo nadzwyczajną nagrodę, czyli bananę, opakowanie plastikowe na banana, no jak również tytuł, który będzie dzierżyć do momentu, aż zrobimy następnego mistrzunia.
0: A następny mistrzunio dopiero?
1: W następnym sezonie i jeszcze nie wiemy, jaka to będzie data, także
0: To jest kuszący kąsek. I kolejny?
1: Los Impros Telenovelas. 8 czerwca. Ja wiem, że w głębi duszy każdy kocha telenowele, nawet jeśli nie chce się do tego przyznać. I my również, dlatego stworzyliśmy format, który naśladuje telenowele. Do zagrania z nami zaprosiliśmy dwie fantastyczne improwizatorki, Ankę Wojtkowak-Williams z Improkreacji i nauczycielkę Akademii Improwizacji oraz Hanie Jasiczek z grupy Epizod. I no cóż, będziemy się z nimi telenowelować. Nie wiem, czy jest taki czasownik, właśnie go wymyśliłam, bardzo mi się podoba.
0: Twórczyni Anna Wienias.
1: Tak jest. No myślę, że będzie zabawnie, będzie dużo zwrotów akcji, amnezji, miłosnych perypetii. No nic, tylko oglądać. Następnie, słuchajcie.
0: Tu już jest 18+.
1: Ja chciałabym zauważyć, że zawsze jest 18+, ze względu na miejsce, w którym gramy. Także jeśli młodsi słuchacze chcieliby przyjść na nasz spektakl, to niestety muszą trochę poczekać, ale tutaj ten spektakl rzeczywiście też fabularnie, można by rzec, jest 18+, bo jest to kryminał. Są to mordercze urodziny i jak sama nazwa wskazuje, będą urodziny, ktoś zginie, no i będziemy musieli się dowiedzieć, kto zginie. I tu też mamy fantastycznych gości. Małżeństwo improwizatorów, Asia Juskowiak i Artura z Teatru Improkracja oraz również trenerów Akademii Improwizacji. No, myślę, że tutaj sobie trochę pobawimy się konwencją kryminałów, które też bardzo lubimy, co też myślę wskazujemy w naszych formatach, bo kryminalnych formatów mamy aż 3. Nadchodzi później amnezja, więc możemy o wszystkim zapomnieć i 22 czerwca pobawić się konwencją trochę też, która pojawia się w telenowelach, ale trochę może takiego thrillera, komedii o człowieku, który zaginął, stracił pamięć. Pojawia się na spektaklu 30 minut po jego rozpoczęciu. No i próbuje się dowiedzieć, kim jest, co robił, zanim stracił pamięć. No i w tym spektaklu będziemy mieć niesamowitą okazję zagrać z bratem naszego kolegi z zespołu Marcina, z Wiktorem, którzy grają razem w duecie również Walentynowicz i jego brat.
0: I na koniec macie improwizowaną komedię romantyczno-katastroficzną, czyli coś o relacjach.
1: Jak najbardziej. Tutaj jeden z moich ulubionych formatów, bardzo relacyjny. Sceny, historie dwu-, trzyosobowe, niekoniecznie związane ze sobą, w których osoby budzą się po namiętnych chwilach spędzonych ze sobą, no i muszą jakby dojść do tego, no co teraz, co z nami, co z naszą relacją. Jest to zabawne, czasem smutne, przewrotne, bardzo ciekawe według mnie. No i tutaj zaprosiliśmy gościnie specjalne, absolwentki Akademii Improwizacji, Zuzę Olek, Agatę Karabę oraz Adę Janiec. No i myślę, że tak relacyjnie się z dziewczynami pobawimy. Także jeśli ktoś lubi pokręcone, relacyjne historie, to jest ten spektakl dla was.
0: Gdzie was możemy obejrzeć?
1: Schody donikąd, Plac Solny 13, bardzo szczęśliwa liczba. Godzina 19, poniedziałek. Powiedziałabym, że każdy poniedziałek, ale zbliża nam się przerwa sezonowa, więc powiem prawie każdy poniedziałek, ale w czerwcu każdy poniedziałek.
0: I wracacie po przerwie?
1: Wracamy po przerwie, nie wiemy jeszcze kiedy, na jesieni, czy to będzie wrzesień, czy to będzie październik, jeszcze sobie ustalimy, ale będziemy, obiecuję, wrócimy.
0: Ania Bienias, aktorka z Improwizowanych Poniedziałków, była gościnią Radia Rodzina. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję serdecznie.

0: tym momencie przenosimy się do Teatru Polskiego, bo tam trwają przygotowania do dwóch premier na podstawie jednej książki, czyli Folwarku zwierzęcego George'a Orwella. Pierwsza z tych premier, pierwsze przedstawienie skierowane jest do młodszych widzów i stanowi familijną produkcję Gospodarstwo zwierząt, opowieść, a druga o tytule już Folwark zwierzęcy będzie skierowana do widzów dorosłych. Impulsem do stworzenia spektaklu dla najmłodszych była potrzeba ambitnego repertuaru dla młodych odbiorców, o czym mówi Michał Zadara, dyrektor Teatru Polskiego we Wrocławiu.
1: W teatrze jest wielka potrzeba ambitnych spektakli dla młodych widzów, gdzie widzowie i widzki młode i młodzi są traktowani poważnie, ale jednak na swoim poziomie. Więc to był nasz pierwszy pomysł, żeby właśnie zaadaptować dla dzieci Folwark zwierzęcy. W szczególności, że ten utwór po angielsku się nazywa Animal Farm, A Fairy Story, czyli jakby Gospodarstwo zwierząt, bajka. Taki jest tytuł oryginalny. Więc to był nasz pierwszy pomysł i potem, gdy zaczęliśmy rozmawiać z Martą Strecker, reżyserką na ten temat, to ona powiedziała, hej, a może skoro już i tak wykonujemy tą pracę, budujemy te postaci, szukamy tych metafor, to zróbmy też wersję dla dorosłych, gdzie jakby te pełne drastyczne treści, to jest przypowieść o stalinizmie, żeby one jakby wybrzmiały też, żeby ludzie, którzy są, którzy szukują też takich treści, niekoniecznie z happy endem w teatrze, też mieli spektakl oparty na tej, no naprawdę wybitnej książce, jednej z najważniejszych książek XX wieku.
0: Michał Zadara podkreśla, że choć książka jest bezpośrednią alegorią rewolucji radzieckiej i krytyką relacji Zachodu ze Związkiem Radzieckim po II wojnie światowej, dziś nadal ten tekst pozostaje aktualny, ale jako opowieść o mechanizmach zdobywania i utrzymywania władzy.
1: Na pewno Orwell napisał to jako dokładną alegorię rewolucji radzieckiej po to, żeby skrytykować sojusz angielski z Stalinem na koniec II wojny światowej. I to na pewno, to był bezpośredni cel. I w tym sensie jest to oczywiście nieaktualne, ale aktualne jako pewna lekcja historii, więc też aktualne. Natomiast dla nas jest to aktualne w pewnych mechanizmach instytucjonalnych, gdzie rzeczywiście widzimy, że ludzie, którzy powinni walczyć, czy

0: nowym porządkiem, nowymi zasadami, pracą dla wszystkich, tymi pięknymi frazesami, wszyscy jesteśmy równi, to na naszych warunkach i tak dalej, a potem małymi kroczkami przykręca śrubkę tak, żeby wszystko działało, jak sobie to zaplanował. I mamy tu trochę efekt tak zwanej gotującej się żaby, czyli wszyscy niby wiemy, co się dzieje, temperatura gotowania się zwiększa, ale na reakcję jest już za późno.
1: W obu wersjach przedstawienia występuje Edwin Petrykat, który wciela się w postać boksera, czyli najstarszego konia na folwarku. Aktor mówi, czego widzowie mogą spodziewać się po obu wersjach spektaklu, a także o ich przesłaniu.
2: No widzowie oczywiście, ci starsi, którzy pewno wspominają swoją młodość, kiedy czytali Orwella, Folwark zwierzęcy, dzisiaj oczekują od tego, jak reżyser i my, aktorzy, potraktowali ten wspaniały tekst Orwella dzisiaj, w XXI wieku. Tak się zastanawiałem nad tym i doszedłem do wniosku, że Orwell też by się bardzo zdziwił, że jego tekst jest dalej tak aktualny, że dalej jesteśmy w pewien sposób, mówię o społeczeństwie, o wielu narodach, manipulowani. Jesteśmy w sprytny sposób przez polityków i wiem, że wypowiadam się do mediów, ale i media nakierowywani na nie zawsze słuszne i dobre drogi. Dlatego widzowie powinni wynieść i ci młodzi, i ci starsi z tego takie przesłanie, że warto wyrabiać sobie własną opinię o wszystkim, co się dzieje na świecie. Warto kierować się wartościami, które są nieprzemijalne i które zawsze towarzyszą przy wielkich przewrotach, przy wielkich rewolucjach właśnie, żeby nie ulegać tak łatwo manipulacji, żeby mieć swoje zdanie i tego zdania bronić.
1: Praca nad dwoma przedstawieniami trwa równolegle. Edwin Petrykat opowiada, jak przebiega.
2: Ten proces tworzenia był bardzo ciekawy dla nas aktorów, ponieważ zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że tekst, który jest właściwie bardzo trudny do przeniesienia na scenę dzisiaj. Przecież nie będziemy grali koni, nie będziemy grali osła i świnki, tylko muszą to być ludzie z krwi i kości. Więc ten tekst Orwella, który moim zdaniem do tej pory najlepiej był przekazany w wspaniałym zresztą z lat 90. chyba filmie animowanym, bo to się idealnie nadaje do animacji, my musieliśmy znaleźć jakiś sposób na przeniesienie tego w normalne ludzkie warunki. Czy nam się udało? Sami Państwo ocenicie.
1: A będzie można to zrobić już niebawem. W sobotę 31 maja o godzinie 16 swoją premierę będzie miał spektakl familijny Gospodarstwo Zwierząt Opowieść. Natomiast Folwark Zwierzęcy, czyli sztuka ta już skierowana dla dorosłych, zostanie po raz pierwszy wystawiona na deskach Teatru Polskiego 5 czerwca.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Coraz większymi krokami zbliża się godzina 15. O 15 w Radiu Rodzina Koronka do Miłosierdzia Bożego, a więc już teraz rozpoczniemy muzyczne przygotowanie przed tą modlitwą. Ja oczywiście zapraszam już teraz do wspólnej modlitwy o godzinie 15.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

Mówi Adam Nowak, kierownik polityczny grupy Raz, Dwa, Trzy. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina. Dziękuję za wypowiedź.

0: Pociągi znów na torach. Po toro goźnem w poniedziałek doszło tam do tragedii. Katowice zorganizują wakacje dla dzieci z Buczy w Ukrainie. Nie wszystkim się to podoba. Jesteśmy bogatsi, a przynajmniej tak wynika z oficjalnych danych. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Skutki poniedziałkowej katastrofy kolejowej pod Rogoźnem w Wielkopolsce zażegnane. Minionej nocy pociągi wróciły na trasę między Obornikami Wielkopolskimi a Rogoźnem. Ponad 2 doby trwała naprawa uszkodzeń. Jak mówi Radosław Śledziński z PKP PLK.
1: Uszkodzeniu uległa jedna konstrukcja wsporka sieci trakcyjnej, taki słup do sieci trakcyjnej oraz około 200-metrowy odcinek toru.
0: Pociągi nie kursowały między Obornikami a Rogoźnem od śmiertelnego wypadku, do którego doszło na przejeździe kolejowym w Garbatce. Ukraiński parlament ratyfikował umowę kredytową z Unią Europejską, która tworzy ramy prawne pozyskania części z 90 miliardów euro pożyczki na potrzeby gospodarcze i obronne. Dzięki tej decyzji ponad 16,5 miliarda euro z Brukseli zasili już w tym roku ukraiński budżet. Część pochodzi z unijnego mechanizmu wspierającego odbudowę i modernizację Ukrainy oraz jej przygotowania do członkowstwa w Unii Europejskiej. A tymczasem władze Katowic chcą zaprosić na wakacyjny wypoczynek do Polski ponad 40 dzieci z ukraińskiej Buczy. W planach mają zorganizowanie tygodniowego pobytu nad morzem. Miejscy radni mają zdecydować o tym dzisiaj. Tymczasem na samorządowców wylało się morze krytyki, o czym Grzegorz Kozieł.
2: Katowice i Bucza mają podpisaną deklarację przyjaźni. Współpraca skupia się na niesieniu pomocy humanitarnej, w tym organizowaniu wypoczynku dla dzieci, przypomina wiceprezydent Katowic Maciej Stachura.
3: Te dzieci specjalnie na ten urlop w Polsce, one przyjadą na polską granicę, stamtąd zostaną autokarami dowiezione nad polskie morze i po zakończeniu wakacji będą wracać na Ukrainę. To nie są ukraińskie dzieci, które mieszkają w Polsce i którym ten wyjazd finansujemy, są to dzieci, które po prostu mieszkają w Buczy.
2: Nie wszystkim podoba się taki pomysł. Niektóre komentarze na miejskiej stronie są bezlitosne.
3: Że Ukraińcy nie zasługują na pomoc, a co z polskimi dziećmi? Jesteśmy bardzo zaskoczeni takimi komentarzami.
2: Położona niedaleko Kijowa Bucza to jedno z ukraińskich miast, które stały się symbolem rosyjskich zbrodni wojennych. Podczas miesięcznej okupacji Buczy zginęło tam ponad 500 cywilów, wśród nich dzieci.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Jesteśmy bogatsi. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w zeszłym roku wzrósł dochód rozporządzalny, czyli to, co zostaje nam w kieszeni po opłaceniu podatków i składek. Na osobę to było 3,5 tysiąca złotych, czyli o ponad 300 zł więcej niż w 2024 roku, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
5: Najwięcej pieniędzy przeznaczamy na żywność i napoje bezalkoholowe. Pochłaniają one 1/4 wszystkich naszych wydatków. Ponad 19%, nieco więcej niż rok wcześniej, stanowiły wydatki na użytkowanie mieszkania lub domu i na nośniki energii.
0: W zeszłym roku miesięczne wydatki na osobę to było 2015 zł. One też wzrosły po uwzględnieniu inflacji o trochę ponad 3,5%.
6: W Radiu Rodzina już teraz czas na prognozę pogody. Dziś dzień tak stojący pod znakiem chmur, ale też i słońca, bo ono przebija się przez chmury niejednokrotnie dziś, no i przygrzewa, aczkolwiek wiejący wiatr sprawia, że jest chłodniej. Przed nami noc, która będzie chłodniejsza niż te ostatnie. Temperatury spadną do 6 stopni nawet, a jeżeli chodzi o dzień jutrzejszy, do 25 stopni i pełnia słońca.
7: Reklama.
8: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
9: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
10: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK. Bezpłatnie.
11: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
7: Wrocław. Tu zmiany naprawdę nabierają tempa. Wkrótce ruszą prace przy budowie nowych tras dla rowerzystów i pieszych. Wzdłuż ulic Bożego Ciała i Widok powstanie dwukierunkowa droga rowerowa, która połączy się z ulicą Świdnicką i poprowadzi przez Plac Teatralny aż do Kazimierza Wielkiego. Nowa trasa pieszo-rowerowa pojawi się także przy ulicy Ołtaszyńskiej. To niemal kilometr bezpiecznej i komfortowej przestrzeni, która połączy Wrocław z Wysoką, zapewniając wygodne i zielone połączenie dla mieszkańców. Łączny koszt obu inwestycji to ponad 9 milionów złotych. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
11: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
12: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
11: To dokąd na wakacje?
12: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
11: A może dalej?
12: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
11: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
0: Reklama.
6: Witam Was serdecznie i ponownie. No i chciałam Wam powiedzieć o tym, że mamy w tym momencie dla Was do rozdania vouchery na 12 Tarczyński Nocny Wrocław Półmaraton. Jeżeli chcielibyście pobiec i wziąć udział w tej imprezie, bardzo serdecznie zapraszam Was do kontaktu. Co trzeba zrobić? Jedyne co, to powiedzieć nam, dlaczego to właśnie Wy powinniście zdobyć ten voucher. Odpowiedzi wysyłajcie na numer 7148 i poprzedźcie treść wiadomości słowem rodzina. Przypomnę pytanie konkursowe, dlaczego ten voucher powinien trafić właśnie do Was?

Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.

0: końcówkę o deskę lub ścianę, końcówka wysuwa się dokładnie o tyle, ile wynosi jej grubość. Dzięki temu nasz pomiar zawsze jest precyzyjny. Taka ciekawostka nam wpadła na jeszcze w ciągu dzisiejszego popołudnia. Przyznam się szczerze, że zdziwiłam się, zaskoczyłam się, ale w sumie dobrze o tym wiedzieć. Będzie można się pochwalić podczas niedzielnego obiadu taką ciekawostką, czyż nie?
1: Tu Radio Rodzina.

15.49 już na zegarach, a więc coraz to szybciej, bliżej i większymi krokami zbliża się godzina 16, ale zanim powiem o tym, co o godzinie 16 na naszej antenie, no to chciałam wam przypomnieć, że cały czas możecie zdobyć voucher na 12 Tarczyński nocny Wrocław półmaraton. Co trzeba zrobić? To po prostu wysłać SMS-a, w którym odpowiecie na pytanie, dlaczego to właśnie do was powinien trafić ten voucher. 71.48. Poprzedzamy treść wiadomości słowem rodzina. Bardzo serdecznie zapraszam do udziału w konkursie. Możecie też do nas zadzwonić 71 322 20 22 i odpowiedzieć nam właśnie na to pytanie, dlaczego to właśnie wy powinniście dostać ten voucher na półmaraton. A ja już teraz powiem, co o godzinie 16.10, bo będzie to audycja Bezpieczny Wrocław i dziś porozmawiamy o warsztatach dla mam, warsztatach i badaniach KTG dla kobiet w ciąży. Warsztaty dotyczyły bezpieczeństwa dzieci i niemowląt, udzielania im pierwszej pomocy. No i ten materiał nagrała Ilona Baran. Bardzo serdecznie zapraszam was na 16.10 i pamiętajcie, że cały czas możecie zdobyć voucher na wrocławski nocny półmaraton.

0: Pociągi znów na torach pod Rogoźnem. W poniedziałek doszło tam do tragedii. Katowice zorganizują wakacje dla dzieci z Buczy w Ukrainie. Nie wszystkim się to podoba. Jesteśmy bogatsi, a przynajmniej tak wynika z oficjalnych danych. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Skutki poniedziałkowej katastrofy kolejowej pod Rogoźnem w Wielkopolsce zażegnane. Minionej nocy pociągi wróciły na trasę między Obornikami Wielkopolskimi a Rogoźnem. Ponad 2 doby trwała naprawa uszkodzeń. Jak mówi Radosław Śledziński z PKP PLK.
1: Uszkodzeniu uległa jedna konstrukcja wsporka sieci trakcyjnej, taki słup do sieci trakcyjnej oraz około 200-metrowy odcinek toru.
0: Pociągi nie kursowały między Obornikami a Rogoźnem od śmiertelnego wypadku, do którego doszło na przejeździe kolejowym w Garbatce. Ukraiński parlament ratyfikował umowę kredytową z Unią Europejską, która tworzy ramy prawne pozyskania części z 90 miliardów euro pożyczki na potrzeby gospodarcze i obronne. Dzięki tej decyzji ponad 16,5 miliarda euro z Brukseli zasili już w tym roku ukraiński budżet. Część pochodzi z unijnego mechanizmu wspierającego odbudowę i modernizację Ukrainy oraz jej przygotowania do członkostwa w Unii Europejskiej. A tymczasem władze Katowic chcą zaprosić na wakacyjny wypoczynek do Polski ponad 40 dzieci z ukraińskiej Buczy. W planach mają zorganizowanie tygodniowego pobytu nad morzem. Miejscy radni mają zdecydować o tym dzisiaj. Tymczasem na samorządowców wylało się morze krytyki, o czym Grzegorz Kozieł.
2: Katowice i Bucza mają podpisaną deklarację przyjaźni. Współpraca skupia się na niesieniu pomocy humanitarnej, w tym organizowaniu wypoczynku dla dzieci, przypomina wiceprezydent Katowic Maciej Stachura.
3: Te dzieci specjalnie na ten urlop w Polsce, one przyjadą na polską granicę, stamtąd zostaną autokarami dowiezione nad polskie morze i po zakończeniu wakacji będą wracać na Ukrainę. To nie są ukraińskie dzieci, które mieszkają w Polsce i którym ten wyjazd finansujemy, są to dzieci, które po prostu mieszkają w Buczy.
2: Nie wszystkim podoba się taki pomysł. Niektóre komentarze na miejskiej stronie są bezlitosne.
3: Że Ukraińcy nie zasługują na pomoc, a co z polskimi dziećmi? Jesteśmy bardzo zaskoczeni takimi komentarzami.
2: Położona niedaleko Kijowa Bucza to jedno z ukraińskich miast, które stały się symbolem rosyjskich zbrodni wojennych. Podczas miesięcznej okupacji Buczy zginęło tam ponad 500 cywilów, wśród nich dzieci.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Jesteśmy bogatsi. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w zeszłym roku wzrósł dochód rozporządzalny, czyli to, co zostaje nam w kieszeni po opłaceniu podatków i składek. Na osobę to było 3,5 tysiąca złotych, czyli o ponad 300 zł więcej niż w 2024 roku, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
5: Najwięcej pieniędzy przeznaczamy na żywność i napoje bezalkoholowe. Pochłaniają one 1/4 wszystkich naszych wydatków. Ponad 19%, nieco więcej niż rok wcześniej, stanowiły wydatki na użytkowanie mieszkania lub domu i na nośniki energii.
0: W zeszłym roku miesięczne wydatki na osobę to było 2015 zł. One też wzrosły po uwzględnieniu inflacji o trochę ponad 3,5%.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
7: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Mamy 22 stopnie na termometrach we Wrocławiu, w odczuciu również 22. Zachmurzenie jest, jest ono dość spore, aczkolwiek słońce się przedziera przez te chmury, tak jak na przykład właśnie w tym momencie. Jeżeli chodzi o zbliżający się weekend i jutrzejszy dzień, jutro słonecznie do 25 stopni, w weekend do 25 stopni, ale w sobotę możemy się spodziewać deszczu.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
8: Reklama.
9: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
10: Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
8: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
11: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
12: Reklama.
13: Radio Rodzina. Rodzina.
7: Sześć minut po godzinie 16. Natalia Wójcik, witam was ponownie. Już za chwileczkę o 16.10 na naszej antenie audycja Bezpieczny Wrocław, a dziś tematem audycji będzie projekt w ramach właśnie programu Bezpieczna Mama. No i porozmawiamy między innymi o warsztatach dla kobiet w ciąży, a także warsztatach i badaniach dla rodziców.

0: 16.10 już na zegarach, więc zapraszam na audycję Bezpieczny Wrocław.
1: Bezpieczny Wrocław. Audycja powstaje we współpracy z miastem Wrocław.
2: W Dniu Matki odbyła się druga edycja programu Bezpieczna Mama. Wydarzenie zgromadziło kilkadziesiąt uczestniczek, które przez cały dzień zdobywały praktyczną wiedzę. Od pierwszej pomocy dla niemowląt po konsultacje z ekspertami z zakresu położnictwa, dietetyki i telemedycyny. Organizatorzy podkreślają, że celem programu jest zwiększanie bezpieczeństwa mam i dzieci oraz budowanie świadomości zdrowotnej wśród mieszkanek Wrocławia. Zapraszam na relacje z wydarzenia.
1: Bezpieczny Wrocław.
3: Mateusz Rzek, wiceprezydent Wrocławia. Przede wszystkim my jako Wrocław chcemy być przyjaźni dla przyszłych rodziców, dla mam. Dlatego uważam, że tutaj powinniśmy podchodzić edukacyjnie, społecznie, czy też właśnie pod względem bezpieczeństwa. Jest to bardzo ważne, ponieważ Wrocław też jest pionierem chociażby pod KTG. Jest największa liczba mam przebadanych. Również to, co się dzisiaj odbywa, ale nie tylko dzisiaj, to chociażby pierwsza pomoc pod kątem niemowlaka. Jest to bardzo ważne, ja mogę też powiedzieć z punktu swojej osoby, jako tato dwójki wspaniałych dzieci. Jeśli nie mieliśmy wcześniej styczności z różnymi jakimiś przypadkami, musimy być gotowi na różne nieprzewidywalne rzeczy, które miejmy nadzieję, że się nie znajdą, ale zawsze jest taka szansa, jakieś prawdopodobieństwo, że mogą gdzieś tam po prostu zaistnieć i żeby mieć wtedy zimną głowę, a nie działać w emocjach, no powinniśmy znać pewne mechanizmy. Jest to bardzo gdzieś tam po prostu istotne, aby coraz więcej z mam, czy korzystało właśnie z takich gdzieś tam po prostu programów. Dlatego my jako też gmina Wrocław odpowiedzialna chcemy, aby po prostu tworzyć taką platformę, gdzie dani rodzice mogą z tej platformy skorzystać.
4: Robert Bednarski, dyrektor do spraw Smart City, Urząd Miejski Wrocław. Organizujemy wyjątkowe wydarzenie dla kobiet w ciąży, dla przyszłych mam, po to, żeby przekazać im mnóstwo wiedzy na temat tego, jak powinny postępować, rozwiać ich wątpliwości, dodać trochę inspiracji w tym jakże wymagającym, pięknym, ale wymagającym momencie. Bo kobiety w tym okresie zadają sobie dużo pytań dotyczących bezpieczeństwa, zdrowia, organizacji codziennego dnia, więc jakby dużo pytań się pojawia i odpowiedzią na to wszystko jest wydarzenie, które chcemy zaproponować i na które zaprosiliśmy mamy, po to, żeby właśnie zapewnić im ten element związany z wsparciem w tym momencie. Więc chcemy być taką wyspą, gdzie będą mogły też rozwiać swoje wątpliwości, porozmawiać z osobami, które mają szeroką wiedzę na temat i bezpieczeństwa, i zdrowia, i diety, ale oferujemy też mnóstwo rzeczy związanych z badaniami, które mogą wykorzystać. No i to jest właśnie dla nas to smart miasto, czyli połączenie tego człowieka, który jest w centrum zainteresowania, wysokiej jakości życia, z nową technologią i z elementami, które mogą właśnie uprzyjemnić i spowodować, że komfort życia i funkcjonowania w naszym pięknym mieście będzie jak najwyższy.
2: Wspomniał już pan dyrektor o tym, co czeka tutaj przyszłe mamy, ale jakich ekspertów mamy na miejscu?
4: Mamy przede wszystkim element związany z bezpieczeństwem, czyli takim bezpieczeństwem kryzysowym, czyli działaniami, które opierają się na właściwym i szybkim zareagowaniu w momencie, kiedy dojdzie na przykład do zakrztuszenia, zadławienia przez niemowlaka. Więc mamy ten element warsztatowy, gdzie kobiety mogą ćwiczyć praktycznie na fantomach, w jaki sposób powinny postępować w takim przypadku. Oprócz tego jest element związany z taką wiedzą teoretyczną dotyczącą tego, jak się zachować, jak udrożnić drogi oddechowe i jakie elementy powinny też przedsięwziąć w takiej sytuacji. Ale to nie wszystko, bo jest z nami również położna, która opowiada o elementach związanych z samym porodem, może też odpowiedzieć na pytania z tym związane. Mamy elementy też, które dotyczą właściwie diety, więc są wykłady, prelekcje, są eksperci, którzy mogą ułożyć dietę, mogą powiedzieć, co kobiety powinny jeść, jak też powinny układać sobie ten posiłek w ciągu dnia, żeby to było optymalne dla ich stanu, wyliczyć wartość kaloryczną w tym zakresie. Mamy też elementy tutaj związane z badaniami dotyczącymi glukozy, dotyczącymi EKG, więc na to też zwracamy uwagę, że jest to istotne w tym zakresie. Badania cholesterolu. sterolu, które też są przeprowadzane, to też ważny element. No i pokazujemy to, co oferujemy już w 6. edycję, czyli nasze mobilne KTG dla kobiet w ciąży, gdzie kobiety mogą wypożyczyć sobie tego typu urządzenie i w ramach takiego wypożyczenia mogą zrobić nieokreśloną liczbę badań, wykonując je 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, cały czas wysyłając te dane do Centrum Położnictwa, gdzie profesjonaliści opisują te badania. I tu warto podkreślić, że już 21 przypadków w tamtym roku było takich, które ratowały życie albo zdrowie mamy albo dziecka w tym zakresie. Wydarzenie Bezpieczna Mama to jest druga edycja, którą organizujemy dla kobiet w ciąży.
2: Czy to jest wydarzenie raz na rok?
4: Na razie przyglądamy się też, jaka jest jakby frekwencja, fluktuacja. Widzimy, że mamy cały czas zapełnione miejsca i rzeczywiście rozchodzą się te miejsca bardzo, bardzo szybko. Też chcemy zapewnić komfort kobietom w ciąży, więc musimy ograniczyć tą liczbę do takiej sensownej, żeby można było to przeprowadzić w sposób z jak najwyższą korzyścią dla kobiety w ciąży. Natomiast zastanawiamy się, czy raz do roku, czy nie zwiększyć tego elementu i nie robić kolejnej edycji, czyli takie dwie edycje w ciągu roku, żeby każda z mam poczuła to wsparcie ze strony miasta w jej kierunku.
2: Ile uczestników bierze udział w tej edycji majowej?
4: W tej majowej mieliśmy 60 miejsc, więc pewnie 60 kobiet skorzysta z tego typu badań i tak mniej więcej celujemy w tą 60-70 kobiet, które mogą skorzystać z takiego wydarzenia.
5: Joanna Nyczak, dyrektorka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia. Bank Mleka to jest takie miejsce, które jest usytuowane w szpitalu. We Wrocławiu to jest szpital na ulicy Borowskiej, w którym jest gromadzone naturalne mleko mam. Nie wszystkie mamy, zwłaszcza mamy wcześniaków, mają możliwość karmienia własnym mlekiem. Oczywiście współcześnie mamy dostęp do różnych mieszanek, ale nikt nie wymyślił jeszcze takiego składu, który by dorównywał naturalnemu mleku matki, które ma wiele elementów odpornościowych. Stąd też mamy, które mają nadmiar mleka, mogą go przekazać do tego banku, gdzie ono jest specjalnie przechowywane, badane, a następnie podawane tym dzieciom, zwłaszcza wcześniakom, które tak bardzo potrzebują tych wartości odżywczych. Także to jest piękna idea, która wspiera wrocławskie mamy, młode mamy, które borykają się z brakiem mleka naturalnego.
2: Jak w praktyce to wygląda? Jak mamy mogą się zgłosić?
5: Mamy muszą się zgłosić do szpitala na ulicy Borowskiej i tam zostaną poinformowane o całej procedurze. Jeśli chodzi o mamy, które z tego korzystają, no ponieważ to jest duży szpital, w którym też jest oddział neonatologiczny, gdzie jest dużo wcześniaków, to tam to mleko jest przechowywane, częściowo mrożone, też na okoliczność taką, w którym, bo wiadomo, jeśli chodzi o dawstwo tego mleka, to ono jest różnie to wygląda. Czasami jest większe w danym momencie, czasami mniejsze, ale żeby utrzymać tą bieżącą dostępność, to w tamtym miejscu potem to jest też dystrybuowane, więc te wcześniaczki, które są w szpitalach, one mają bezpośredni dostęp już na miejscu do tego mleka, a potem korzystając z różnych porad też edukacyjnych w zakresie laktacji, którego my nawet udzielamy, tak jak wspomniałam, my mamy zarówno wsparcie w szkołach rodzenia przed porodem, jak i w tym pierwszym okresie i właśnie ta laktacja jest często takim trudnym momentem dla mam. Uczymy, jak wzbudzić tą laktację, żeby miało dziecko dostęp do mleka naturalnego własnej mamy. Myślę, że to tworzy taki kolejny puzzle, który w tej układance dotyczącej wsparcia w rodzicielstwie szeroko rozumianym, bo we Wrocławiu my rozpoczynamy powiedzmy od szkół rodzenia, tak? Potem ta edukacja, potem mamy żłobki, potem mamy centra aktywności dzieci i młodzieży. Tutaj od kilku lat jest ten puzzle też dotyczący bezpieczeństwa, pierwszej pomocy, także jakby ten obrazek się buduje i jest coraz więcej elementów, które wspierają młodych rodziców, którzy często są troszkę przestraszeni tym ogromem zadań, tą zmianą stylu życia, jaki się wiąże z pojawieniem się nowego członka rodziny, więc my tutaj staramy się wesprzeć na wszystkich polach, tak żeby odczarować ten mit, że to jest tylko siermiężna praca, w tym jest dużo radości. Jest sporo obowiązków, ale jest dużo miejsc, które we Wrocławiu wspierają młodych rodziców.
1: Bezpieczny Wrocław. Audycja powstaje we współpracy z miastem Wrocław.

0: Bezpieczny Wrocław. Audycja powstaje we współpracy z miastem Wrocław.
1: Joanna Bisiecka-Szymczak, koordynatorka programu Bezpieczny Wrocław.
2: Dlaczego bezpieczna mama wpisuje się w program Bezpieczny Wrocław?
1: Program Bezpieczny Wrocław to taki kompleksowy program budowania odporności społecznej mieszkańców Wrocławia. Jedyny realizowany na taką skalę w Polsce. I są to zarówno działania związane z wspólnymi ćwiczeniami służb, wyposażaniem przestrzeni publicznej w urządzenia typu defibrylatory, nowymi technologiami, ale przede wszystkim w Bezpiecznym Wrocławiu stawiamy na takie umiejętności, które możemy wykorzystać w realnym życiu, czyli tą praktyczną edukację naszych mieszkańców, bo to na nich będziemy budować tą odporność społeczną. Program Bezpieczna Mama wpisuje się w założenia programu Bezpieczny Wrocław dlatego, że wyposażamy mamy, czy szerzej rodziców w umiejętności, które mogą realnie uratować zdrowie i życie ich dzieci. Podczas tych warsztatów rodzice mogą przećwiczyć pierwszą pomoc w sytuacjach nagłych, takich jak nagłe zatrzymanie krążenia, zadławienie, oparzenia, czy inne sytuacje i stany nagłe u małych dzieci, ale też u starszych dzieci, bo ćwiczymy też pierwszą pomoc u dzieci starszych. To są te konkretne umiejętności, praktyczne umiejętności, które powodują, że w sytuacji kryzysowej, kiedy zwłaszcza u rodziców, ponieważ jest to ich dziecko, uruchamiają się bardzo silne emocje, ogromny stres. Kiedy my mamy to przećwiczone, reagujemy bardzo automatycznie. Uruchamiamy tak zwaną pamięć mięśniową i wiemy, jak pewne procedury wykonać zgodnie ze schematem. Dlatego tak ważne jest to, żeby rodzice uczestniczyli w tego typu warsztatach i te umiejętności ćwiczyli przy każdej możliwej okazji.
0: Bezpieczny Wrocław. Audycja powstaje we współpracy z miastem Wrocław.
3: Radio Leśne. Rzek, Fek. 94.

0: Bezpieczny Wrocław. Audycja powstaje we współpracy z miastem Wrocław.
1: Iza Dębińska, położna, z wykształcenia również psycholog.
2: Prowadziła Pani wykład Poród to ruch. Jakbyśmy mogli rozwinąć, co pod tym się kryje?
1: Ja myślę, że trochę takie inne spojrzenie na ten ruch i oddech w porodzie, które nas nie eksploatuje. Często kobiety też na tych piłkach skaczą mocno pod sufit w porodzie. Wydaje mi się, że jak mówimy, że poród to ruch, to na przykład mają takie poczucie, że muszą być wysportowane, żeby urodzić dziecko. A to w ogóle nie o to chodzi. Chodzi nam o to, żeby zrozumieć, że poprzez ruch my możemy zmiękczyć ciało, pomóc jakby uwolnić dziecko z naszego ciała, rozluźnić mięśnie głębokie i rozumieć ten ruch w kontekście takiego uwalniania, swobody rodzenia, a nie treningu porodowego.
2: Jak dobrze przygotować się do porodu?
1: Ja myślę, że nawet najlepsze przygotowanie, w najlepsze przygotowanie musi być wpisany element tego, że poród nas zaskoczy i tak, i że nie na wszystko się przygotujemy. Natomiast warto rozpatrzyć, gdzie mamy największy lęk związany z tematem porodu. Czy jest to kwestia jakaś bardziej psychiczna, czy może właśnie kondycyjna, jak rozumiemy poród, więc dla części kobiet najlepszym przygotowaniem będzie praca z ciałem, dla innych rozmowa z psychologiem, z psychoterapeutą, a jeszcze inne kobiety będą nastawiały się bardziej na taką edukację formalną, bo interesują je fakty i fakty im dają i wiedza taka medyczna, poczucie bezpieczeństwa, więc to zależy od tego, jakimi jesteśmy kobietami, czego my potrzebujemy, którą sferę zaopiekować.
2: Czy możemy powiedzieć o mitach, które narosły wokół porodu i obalić je?
1: Oj, dużo jest tych mitów, że kobieta będzie cierpieć w porodzie, że ból porodowy jest jak rwanie zęba, że nie da się urodzić bez znieczulenia, albo że tylko powinnyśmy rodzić ze znieczuleniem, bo na pewno kobieta nie da rady urodzić bez, że pęknie nam krocze przy porodzie, że lepiej naciąć, bo wtedy nie pęknie, a no jest to jeden z większych mitów, że nacięcie krocza chroni przed jakimikolwiek problemami poporodowymi, czy z wysiłkowym nietrzymaniem moczu, czy z kwestią życia intymnego, więc myślę, że jesteśmy na tym etapie wiedzy o porodzie, że naprawdę te mity już powinny dawno odejść do lamusa.
2: O czym powinny pamiętać kobiety przygotowujące się do porodu?
1: Żeby dać sobie prawo do tego, że może być zupełnie inaczej niż sobie to wyobraziły i zaplanowały, że poród to żywioł i trochę trzeba pozwolić sobie pójść w nieznane i odpuścić kontrolę. Tu gdzie można.
2: Czy wsparcie w postaci fizjoterapii, diety i wszystkich tych dostępnych w momencie na rynku metod gdzieś przygotowuje dobrze, warto z tego korzystać, czy lepiej po prostu słuchać siebie i gdy jest potrzeba, to dopiero korzystać, czy już od samego początku?
1: Nie, ja jestem akurat zwolenniczką tego, żeby nie wmuszać na kobietach tego, że teraz wszystkie powinny chodzić do fizjoterapeutki, wszystkie powinny coś robić, zwłaszcza, że musimy wziąć pod uwagę kobiety, które nie mają możliwości logistycznych czy finansowych korzystać z takich usług. Natomiast jeżeli dochodzi do jakichś zespołów bólowych, dysfunkcji w ciele, które utrudniają codzienne funkcjonowanie, no to na pewno warto by było przynajmniej raz na trymestr takiego specjalistę odwiedzić. Czasami chodzi też o świadomość, o pokierowanie, a jeżeli ciało w ciąży, że tak powiem, boli nas i utrudnia nam życie, to już nawet nie chodzi o poród, co o to, żeby tą ciążę dobrze, sprawnie do końca donosić, w sensie takim, żebyśmy się dobrze czuły, a wiele dolegliwości takich typowych związanych z ciążą można czy odpowiednimi ćwiczeniami, czy fizjoterapią uroginekologiczną naprawdę zniwelować.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
0: Bezpieczny Wrocław. Audycja powstaje we współpracy z miastem Wrocław.
3: Zrób sobie przerwę z Radiem Rodzina.

0: Bezpieczny Wrocław. Audycja powstaje we współpracy z miastem Wrocław.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Jestem Natalia Sidak, jestem magistrem dietetyki klinicznej i psychodietetykiem już zaraz.
2: Znajdujemy się na wydarzeniu poświęconym mamom. Jak ważna jest ta dieta w ciąży?
1: Bardzo ważna, bo przede wszystkim w czasie prekoncepcji dbamy o to, żeby ta ciąża była jak najbardziej bogata w składniki odżywcze, witaminy, minerały. Dbamy o to, żeby przygotować się w ogóle do tej ciąży. Natomiast w trakcie ciąży unikamy pewnych produktów, w tym surowego mięsa, surowych jaj. Też informujemy o tym, co tutaj może być niebezpieczne, a niekoniecznie niektóre z nas zdają sobie sprawę, bo często googlujemy w ogóle, wszystkie produkty googlujemy, czy ja na pewno mogę jeść krewetki. Już mówię, że można oczywiście, żeby też nie pozostawić tej tajemnicy, ale dieta jak najbardziej jest ważna i właśnie musimy unikać pewnych produktów, nie bać się przede wszystkim przybierania na masie ciała, bo to jest chyba taki największy problem, z którym widzę panie z gabinetu, mają z tym problem i faktycznie mówią mi, że boją się tego przybierania na masie ciała, także dzisiaj też o tym opowiem. Czemu się nie bać, na co składa się ta masa ciała i jak spokojnie właśnie dostarczyć sobie odpowiednią ilość kalorii, żeby też nie było ich za mało.
2: Zanim przejdziemy do diety w ciąży, to ja podpytam jeszcze o to przygotowanie przed ciążą. Jak długo trzeba stosować, żeby było to zgodne z wytycznymi dietetyka?
1: Przede wszystkim, no tak myślę, że 3 miesiące. Wiadomo, że nie każdy z nas może się przygotować. Nie zawsze jest to aż tak spodziewane, ale jeżeli możemy, to warto by było się przygotowywać co najmniej 3 miesiące. Zadbać przede wszystkim o kwas foliowy, bo jego są zawsze niedobory przed, w ogóle w okresie reprodukcyjnym mamy niedobory kwasu foliowego. Jeżeli nasza dieta nie obfituje w jakieś zielone warzywa liściaste, przede wszystkim w tym są. Natomiast tutaj zalecamy suplementację i po prostu dietę. Dieta kobiet w ciąży czy przed ciążą nie różni się niczym, praktycznie niczym od osoby dorosłej. Także tutaj dbamy o to po prostu, żeby zadbać o prawidłową suplementację, o to, żeby uzupełnić niedobory i o to, żeby jeść zdrowo, zbilansowanie, co też przyczyni się do prawidłowego życia w późniejszym wieku. To jest tak naprawdę ważne dla nas przez całe życie.
2: Musimy czegoś unikać w tym okresie przedciążowym?
1: Ja bym radziła ogólnie. Nie ma takich może też rekomendacji, ale po prostu ograniczyć alkohol. Bo faktycznie tutaj alkohol zawsze w nieważne jakiej dawce jest dla nas szkodliwy.
2: Przechodzimy teraz do tego drugiego elementu. Dieta podczas ciąży. O czym należy pamiętać?
1: Należy o tym pamiętać, żeby jeść zbilansowane posiłki. Fajnie by tu było, żeby były one co 3-4 godziny. Żeby każdy posiłek składał się z białka, tłuszczu i węglowodanu. I dlaczego? Dlatego, że białko jest budujemy nowego człowieka, czyli potrzebujemy tutaj, żeby ta dieta obfitowała w białko i jemy intuicyjnie. Przede wszystkim dzisiaj też będę o tym uczyć, że jedna otwarta nasza każdego dłoń to jest źródło białka i to powinno być mniej więcej w każdym posiłku. Czyli na przykład możemy sobie to zobrazować jako obiad, będzie to no u mnie taka po prostu otwarta dłoń, jak tutaj pokazuję, czy to ryby, czy to chudego mięsa. Dbamy o to, białko jest podstawą w tej diecie. Tłuszcze są bardzo ważne do produkcji hormonów, do budowy mózgu, uczestniczą w wielu szlakach metabolicznych, więc jeżeli chodzi o tłuszcze, dbamy o zdrowe tłuszcze. I tutaj chodzi nam o oliwę z oliwek, olej lniany, tłuste ryby czy orzechy. No i dodatkowo węglowodany pełnią bardziej takie źródło energetyczne.

0: udział jedzenia warzyw i owoców. 3/4 całego dnia powinniśmy sobie spożywać warzyw, a 1/4, czy jakiś dodatek na przykład do przekąski, mogą być owoce. Jak najbardziej nie są one szkodliwe w żaden sposób. Mają dużo fruktozy, natomiast w umiarkowanych ilościach jak najbardziej nie powinniśmy z nich rezygnować. Może w ten sposób. No i jedzenie za dwóch, chyba takie najbardziej tutaj spotykamy. Jemy za dwóch, ale odżywczo, a nie energetycznie. Czyli nie dostarczamy sobie za dwóch kalorii. Nie jest to dorosły człowiek, tak jak my, ale dbamy o to, żeby ta dieta była jak najbardziej odżywcza, czyli różnorodna. Dbamy o różnorodność diety i regularność.
1: To jakbyśmy mogły podsumować, czego nie wolno kategorycznie jeść, gdy jesteśmy w ciąży?
0: Nie wolno surowizny, nie wolno surowego mięsa, tatarów, surowych ryb, tutaj na przykład niepasteryzowanego mleka, surowych jaj, kogiel mogiel, sushi jest właśnie takie, ciężko nam zrezygnować z tego sushi smaczne, ale jednak na ten okres właśnie surową rybką sobie odstawiamy. Odstawiamy kategorycznie alkohol, ograniczamy kawę, kiełki są troszkę kontrowersyjne, natomiast najlepiej po prostu po przetworzeniu te kiełki, czyli po uduszeniu, usmażeniu, nie same surowe, ponieważ są pożywką dla bakterii i one są w środowisku wilgotnym, zaciemnionym w tych pojemnikach, także raczej na razie można je odstawić bądź po przetworzeniu. I na przykład niepasteryzowane mięsa, czyli szynka, w tym parmeńska, sery pleśniowe.
1: A zioła?
0: A zioła jak najbardziej, one są źródłem składników mineralnych, także tutaj dostarczą nam też, oczywiście w ograniczonych ilościach, ale żelazo. Uważamy tylko na zioła, jeżeli mamy silne mdłości, bo one, w ogóle te zapachy bardzo intensywne mogą przyczynić się do zwiększonej ilości, no, czy to wymiotów, czy to w ogóle mdłości, także ja bym z nich nie rezygnowała, o ile nie ma tutaj takiego czynnika zewnętrznego, że faktycznie przyczynia się to, że gorzej się czujemy.
1: Taka podpowiedź dietetyka dla pani w ciąży?
0: Proszę się uspokoić. Przede wszystkim tutaj chciałabym powiedzieć o tym, żeby po prostu jeść regularnie, na spokojnie, zadbać o siebie, myśleć o tym, że dbamy żywieniem o siebie.
1: A jeżeli chodzi o zachcianki, czy możemy sobie bez wyrzutów sumienia serwować to, co gdzieś tam nam podpowiada serce, rozum?
0: Jak najbardziej, troszkę możemy sobie pozwolić. Już mówię, jak to wygląda. W ogóle, jeżeli chodzi o zwiększenie kaloryczności, w pierwszym trymestrze jest to 70 kilokalorii na dzień więcej. Czyli tak naprawdę to jest małe jabłuszko, mały banan więcej, 3 orzechy włoskie, tak na oko szacując. Natomiast w drugim trymestrze jest to już 270 mniej więcej i w trzecim 500 kilokalorii. I teraz 500 kilokalorii to już jest fajny obiad i tu możemy sobie na to pozwolić więcej. W pierwszym trymestrze aż tak nie szalejemy, żeby też tutaj nie przybierać za szybko na tej masie ciała. Natomiast jak najbardziej, jeżeli chodzi o przekąski, możemy sobie na nie pozwolić. Zachcianki są różne. Zbilansowane posiłki pozwolą na to, że nie będziemy często po prostu sięgały po różne takie przekąski, ale jako drugie śniadanko, jeżeli mamy ochotę na przykład 2 kostki czekolady, spokojnie do jogurtu, chociaż żeby to białko, tłuszcze, węglowodany były w tym posiłku i będzie to też prawidłowy potem skok glikemiczny, więc tutaj też nie powinno być z tym takiego problemu.
1: Mamy okres przed ciążą, w trakcie ciąży i po ciąży. O czym powinniśmy pamiętać, jak już urodzimy?
0: Przede wszystkim o nawodnieniu, bo tutaj potrzebujemy już 3 litrów wody na dzień i powinnyśmy o to zadbać, żeby je dostarczyć. Bardzo dużo też tej wody idzie do mleka, także dbamy o nawodnienie, dbamy o to, żeby ta dieta cały czas była mniej więcej dobrze zbilansowana, choćby bardzo szybko, czyli tutaj nie musimy dbać o to, żeby to było nie wiadomo jakie posiłki instagramowe, gdzie siedzimy 2 godziny nad jakimś tam posiłkiem, ale na przykład taką najszybszą przekąską to jest skyr, do tego garść truskawek, bo w zasadzie teraz tak sezonowo możemy sobie pozwolić, i 2 orzechy. Czyli tak po prostu dbamy o to, żeby to było dalej zbilansowane, dalej odżywcze, a szybkie, bo już nie mamy czasu.
1: Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję.
2: Bezpieczny Wrocław. Audycja powstaje we współpracy z miastem Wrocław.

0: Bezpieczny Wrocław. Audycja powstaje we współpracy z miastem Wrocław.
1: Zapytaliśmy uczestniczki, dlaczego wybrały się na to wydarzenie.
2: Dzień dobry, nazywam się Karolina i przyszłam tutaj na warsztaty, które nazywają się Bezpieczna Mama. Przyszłam tutaj, ponieważ chcę być wsparciem dla mojej najlepszej przyjaciółki, która jest obecnie w ciąży i chciałam być jak najbardziej odpowiedzialną ciocią, że się tak wyrażę. I chciałam się nauczyć i przede wszystkim poczuć się pewniej w pozycji osoby, która będzie później obcować z takim małym dzieckiem. Oceniam bardzo dobrze, myślę, że są bardzo dobrze zorganizowane. Generalnie podzielenie przestrzeni Barbary na właśnie takie stanowisko wykładowe oraz stanowisko, gdzie możemy ćwiczyć praktycznie rzeczy, o których słuchamy właśnie na wykładach, jest moim zdaniem bardzo dobrym sposobem. Możemy się skupić i na tej części właśnie informacyjnej, i na części praktycznej, i również osoby wykładające są bardzo rzetelne, ale też przyjemnie się ich słucha.
1: Co najbardziej zaskoczyło?
2: Tak naprawdę dużo rzeczy tutaj zaskakuje na bieżąco, ponieważ jako osoba, która wcześniej nie miała dużo styczności z dziećmi, szczególnie w takim wieku niemowlęcym, to jest to ogrom informacji, które nie były mi wcześniej przekazywane, więc tak naprawdę nawet taka prosta czy nieprosta rzecz jak resuscytacja krążeniowo-oddechowa wykonywana na małych dzieciach jest dla mnie również zaskakujące, bo różni się w stosunku od tego, jak wykonuje się ją na osobie dorosłej, więc tak, to mnie też na pewno zaskoczyło. Jest to już mój drugi kurs z pierwszej pomocy, więc wydaje mi się, że takie inicjatywy, które pozwalają na to, żeby bardziej się oswajać z takimi rzeczami jak właśnie udzielanie pierwszej pomocy, czy generalnie oswajanie się z takimi stresującymi sytuacjami, jakie są sytuacje właśnie zatrzymania oddechu, czy utraty przytomności, są bardzo istotne, więc jeszcze nie miałam, mam nadzieję, że nie będę miała takiej okazji, ale jeśli taka się nadarzy, to mam nadzieję, że będę wiedziała odpowiednio, jak zareagować. Myślę, że wiedza jest jak najbardziej kompleksowa, ale dużo też zależy od tego, od samej osoby, która tą wiedzę przyswaja, więc ja mogę teraz mówić, że posiadam kompleksową wiedzę, że osoby, które tutaj wykładają, potrafią ją również przekazywać w zrozumiały sposób. Natomiast jak już się zdarzy taka sytuacja, to tylko to zweryfikuje, czy wiedza, którą przyswoiłam, była dla mnie osobiście kompletna, czy jednak gdzieś tam w stresie coś mi wypadło z głowy i czegoś nie potrafiłam zrobić.
3: Ela. Głównie chciałam przypomnieć sobie wiedzę odnośnie pierwszej pomocy. A tutaj właśnie koleżanka, która jest w ciąży obecnie, wysłała wydarzenie na taką naszą grupę, którą mam jeszcze z jedną koleżanką i uznałam, że to też będzie fajny czas, żeby się spotkać i razem tutaj pobyć i dowiedzieć się czegoś, przypomnieć, co przy okazji może do przyszłej ciąży, przypomnieć sobie też wiedzę. Na pewno tutaj rozpoczął się wykład pierwszy odnośnie porodu i tego ruchu jakby przed porodem, który jest ważny, żeby robić, więc myślę, że to było bardzo fajne takie rozpoczęcie tutaj dla dziewczyn, które są w ciąży. No i tutaj pani Izabela Demiska zwracała uwagę na ten oddech też, który jest bardzo ważny i myślę, że to jest bardzo istotne dla każdej kobiety, żeby tutaj stosowała właśnie ten oddech, bo w takiej sytuacji stresowej, jakim jest poród, to na pewno uspokaja.
0: Bezpieczny Wrocław. Audycja powstaje we współpracy z miastem Wrocław.

0: czwarta osoba zatrzymana w związku z fałszywymi alarmami. Rotawirusy zamknęły uzdrowiskowy szpital w Nałęczowie. We Wrocławiu rusza zgrupowanie naszej piłkarskiej kadry. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Jest czwarta osoba zatrzymana w związku z fałszywymi alarmami, które ściągnęły policję i strażaków do mieszkań polityków i osób związanych z prawicą. O sprawie mówił w jednej ze stacji informacyjnych premier Donald Tusk. Trwa przesłuchanie zatrzymanego. Na razie nie usłyszał zarzutów. Sprawa jest rozwojowa, niewykluczone są kolejne zatrzymania. Do poniedziałku sanepid zamknął uzdrowiskowy szpital kardiologiczny w Nałęczowie. To z powodu dużej liczby zakażeń rotawirusem. Objawy zatrucia pokarmowego ma 30 pacjentów i kilku członków personelu. Kuracjuszy trzeba izolować. Wszyscy czują się dobrze, a placówka jest dezynfekowana. Dokładna przyczyna zakażenia nie jest jeszcze znana, ale jak mówi Michał Pawlak, kierownik oddziału epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Epidemiologicznej w Lublinie, w sanatorium o zakażenie nie jest trudno.
1: Rotawirus bardzo łatwo się przenosi pomiędzy ludźmi. Osoba zakażona wydala bardzo duże ilości tego wirusa, więc dlatego łatwo o rozprzestrzenianie się zakażenia.
0: A choroba może utrzymywać się nawet kilka dni. Sejmowa komisja za uchyleniem immunitetu posłowi Konfederacji Sławomirowi Mencenowi. Wniosek w tej sprawie złożyła policja. Mencen ma odpowiedzieć za użycie racy podczas ubiegłorocznego Marszu Niepodległości w Warszawie. Teraz w sprawie immunitetu polityka Konfederacji wypowie się cały Sejm.
2: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Fundacja Galon z Siemianowic Śląskich wyrusza jutro z pomocą na Ukrainę. Przedstawiciele organizacji dotrą do okręgu wołyńskiego, do domów dziecka i do Centrum Uchodźców z wschodniej Ukrainy. W tym gronie będzie też prezes Fundacji Jarosław Cieślik.
3: Jeżeli jedziemy na Ukrainę, Urząd Miasta przygotowuje nam listę najbiedniejszych ludzi w mieście, listę kobiet z dziećmi, przesiedleńców, którzy musieli zostać przesiedleni ze swoich domów i tam trafia nasza pomoc.
0: O szczegółach działań Fundacji Galon można poczytać na fanpage'u na Facebooku.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: We Wrocławiu rusza dziś zgrupowanie naszej piłkarskiej kadry, która przygotowuje się do dwóch meczów towarzyskich. W niedzielę w stolicy Dolnego Śląska zagrają z Ukrainą, w środę podejmą w Warszawie Nigerię. Dla selekcjonera Jana Urbana to okazja do testów i wypróbowania debiutantów. Dla kibiców szansa, by Robert Lewandowski zdradził swoją klubową i reprezentacyjną przyszłość. Błażej Kulesza.
4: Polacy, podobnie jak Ukraińcy oraz Nigeryjczycy, nie wywalczyli awansu do Mistrzostw Świata, więc wszystkie drużyny mogą traktować spotkania bardzo sparingowo. Wiadomo, że w meczu z Ukrainą zabraknie Michała Skurasia, bo dopiero kończy rozgrywki belgijska liga. Skuraś do kolegów dołączy w Warszawie. Podczas zgrupowania jednak wszyscy mają nadzieję, że rozwiąże się sprawa gry w reprezentacji Roberta Lewandowskiego. Nieoficjalnie Lewy ma grać do końca Euro 2028.
0: Ale to on sam musi te informacje dziennikarzom i kibicom potwierdzić.
5: A my sprawdzamy prognozę pogody w Radiu Rodzina. Mamy 22 stopnie na termometrach we Wrocławiu, w odczuciu 21. Sporo chmur na niebie, troszeczkę słońce się schowało, aczkolwiek w dalszym ciągu jest widoczne, będzie nam towarzyszyło do końca dzisiejszego dnia. Jutro również, w sobotę również będzie, chociaż momentami mogą przysłonić je deszczowe chmury, bo w sobotę właśnie możemy spodziewać się opadów deszczu, no i potem w kolejnym tygodniu również deszczowo się nam zapowiada, ale jutro będzie ładnie.
2: Radio Rodzina.

4 minuty po godzinie 17. Natalia Wójcik, witam Was serdecznie. Już za chwileczkę na naszej antenie audycja Oblicza Wrocławia, a dziś powiemy, co zrobić, kiedy codzienne wychowawcze wyzwania zaczynają nas przerastać, gdzie szukać pomocy, gdy dziecko potrzebuje dodatkowego wsparcia, a rodzina chce po prostu lepiej funkcjonować. W audycji Oblicza Wrocławia przyjrzymy się projektowi Wsparcie nie tylko na starcie, a gościem Łukasza Ligorowskiego będzie Anna Czujko, fundacji, prawiceprezes Fundacji Zobacz Mnie. Zapraszamy już o 17.10.

0: 17.10 już na zegarach, a więc oddajemy głos Łukaszowi Ligorowskiemu i jego gościowi.
1: Oblicza Wrocławia.
2: Anna Czujko, wiceprezes zarządu Fundacji Zobacz Mnie, jest gościnią Obliczy Wrocławia. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Chcemy dzisiaj porozmawiać o projekcie Wsparcie nie tylko na starcie, projekt dla rodzin i rodzinnej pieczy zastępczej. Zarysowaliśmy cały projekt tydzień temu w audycji Oblicza Wrocławia. Dzisiaj zaglądniemy do dużej części tego projektu. Pani prezes, jaka część odpowiedzialnych i bardzo poważnych zadań ciąży na fundacji?
3: To są rzeczywiście bardzo odpowiedzialne zadania, ale też związane z tym, co Fundacja Zobacz Mnie robi na co dzień. Czyli my jesteśmy najbliżej ludzi, najbliżej dzieciaków, tych, którzy są potrzebujący. Ten projekt to dla nas po pierwsze bardzo duże wyróżnienie, ale też i ogromne zobowiązanie. To jest ponad 3 miliony złotych dla Fundacji przez najbliższe 3 lata. To są rzeczywiście duże pieniądze, ale które zmienią świat wielu dzieciaków i wielu rodzin zastępczych. Mocno w to wierzymy.
2: Wiemy, że każdy uczestnik projektu otrzyma wsparcie dopasowane do swoich potrzeb. Tutaj już pani wspomniała, że będzie to duża praca ukierunkowana na dzieci, młodzież, ale nie tylko z dziećmi i młodzieżą. Jaki to zakres pracy?
3: Nie tylko z dziećmi i młodzieżą, bo fundacja będzie prowadzić między innymi warsztaty kompetencji opiekuńczych, kompetencji wychowawczych dla opiekunów zastępczych i te warsztaty będą prowadzone w dwojakiej formule, czyli po pierwsze zajęcia stacjonarne, które już wystartowały, już mamy grupę, która pilnie co wtorek się spotyka i się uczy tych kompetencji wychowawczych, ale też na wakacje planujemy wyjazdowe takie warsztaty, czyli zabieramy całą ekipę, zabieramy opiekunów zastępczych i dzieciaki i wyjeżdżamy na 7 dni w przepięknie położone miejsce. Dzień będzie wyglądał w ten sposób, że najpierw rodzice będą pracować z coachami, z trenerami, z warsztatowcami, z terapeutami. Dzieci w tym czasie będą pod profesjonalną opieką naszych opiekunek, animatorów. I po południu spotykają się rodzice, opiekunowie z dziećmi i spędzają wspólnie czas. Mamy zaplanowane i ogniska, i rejsy statkiem, więc szukamy atrakcyjnej formuły.
2: Formuła atrakcyjna i ciekawa, ale też i na pewno przestrzeń do budowania relacji bardzo dobra. Czym są kompetencje wychowawcze? Nabywamy te kompetencje w rodzinach naszych, a może ich nie nabywamy czasami. Co to jest? Czy możemy je poprawiać? Już nie patrząc na stricte ten projekt, czego będą się uczyli ci uczestnicy tych warsztatów?
3: Kompetencje można poprawiać zawsze i nie mówimy o tym, że ktoś nie ma ich w ogóle, a teraz nabędzie, tylko dążymy do tego, żeby po prostu szkolić opiekunów i rodziców zastępczych, żeby uczyć ich większej cierpliwości, większej wyrozumiałości, umiejętności konwersacji z dzieckiem, poruszenia tematów, które dla dziecka, a czasem mówimy o różnicy pokoleniowej, bo bardzo często opiekunami zastępczymi są babcie, które poszukują dróg dotarcia do małego dziecka, do zbuntowanego nastolatka. Pokazujemy, w jaki sposób zbudować wspólny język i porozumienie i utrwalić po prostu tą relację.

0: skupmy się trochę na młodzieży i na dzieciach. Tutaj bardzo duży pakiet, no, który też i będzie zwiększał kompetencje u dzieci, ale również i będzie taką pomocą w diagnozie i w pracy w miejscach, gdzie to jest wymagane. Cóż to takiego?
1: Tak, jedną z największych części tego projektu są środki zagospodarowane na diagnozy medyczne, przede wszystkim diagnozy psychiatryczne. To jest 600 tysięcy złotych, które zostaną przeznaczone na zdiagnozowanie dzieciaków, na zdefiniowanie ich problemów i to jest bardzo ważny moment, w którym dzieci wchodzą do projektu i do różnych działań, które następują potem. Zakładamy, że zidentyfikowanie ich problemów, opisanie ich, unaocznienie na przykład tych kłopotów, które one mają opiekunom, jest bardzo dobrą bazą i wyjściem do tego, żeby nad tymi problemami wspólnie działać i pracować. Więc zdiagnozowane dziecko wchodzi do systemu, dostaje lepszy start i może uczestniczyć w rozmaitych zajęciach, które są prowadzone przez fundację.
0: Jakie to są zajęcia?
1: Z jednej strony są to na przykład warsztaty takie edukacyjne, które są związane z tematami, które są obecnie bardzo nośne, czyli z hejtem, z cyberprzemocą, z przemocą rówieśniczą i wyposażamy dzieci w instrumenty, które pozwalają się obronić przed takimi zjawiskami. To jest jedna rzecz, ale prowadzimy też na przykład treningi zastępowania agresji, podczas których dzieciaki uczą się, w jaki sposób te negatywne emocje, które w nich buzują, przeformułować na coś, co będzie akceptowalne społecznie, akceptowalne w szkole. Ale są to też treningi umiejętności społecznych, podczas których dzieciaki w niedużych grupach, specjalnie dobranych, dzieciaki są w podobnym wieku, z podobnymi problemami, uczą się takich społecznie akceptowalnych zachowań i relacji. Coś, co może się wydawać powszechne i normalne, ale się okazuje, że dla bardzo wielu dzieciaków stanowi problem. I my wyposażamy je w kompetencje, które pozwalają sobie w normalnym dorosłym życiu potem poradzić.
0: W tym zakresie pomocy, o którym pani teraz wspomniała, jest również zakres pomocy diagnozy neurologicznej. Co to jest za zakres?
1: Tutaj rzeczywiście te działania nie są aż na tak szeroką skalę. Zakładamy, że do projektu trafią dzieciaki, które będą wymagały czegoś więcej, czyli nie tylko diagnozy psychiatrycznej, ale zakładamy, że będą i takie dzieci, których problemy wynikają z różnych problemów neurologicznych. I to jest ta grupa dzieci, która na pewno przy tym pierwszym etapie, czyli takiej diagnozy i definiowania potrzeb zostanie wyłoniona i wówczas taka pomoc im zostanie zaproponowana.
0: Dobrze, a co z kompetencjami miękkimi u dzieci? Tutaj też będzie to jakiś zakres waszej pracy w tym obszarze?
1: Tak, zdecydowanie i czasem nie są to tylko kompetencje, które są związane z umiejętnościami dzieci, ale całej rodziny i tego, jak ona funkcjonuje. Czyli ważną częścią naszego projektu są warsztaty spędzania czasu wolnego i nazwa może brzmieć trywialnie, ale sprawa jest bardzo ważna. Od prawie początku kwietnia spotykamy się już z rodzinami, które zostały zrekrutowane do naszego projektu. Spotkania się odbywają w dwie soboty w miesiącu i uczymy je tego, jak wartościowo i skutecznie spędzać czas z dziećmi, bo chodzi o to, żeby zaproponować formułę, która będzie akceptowalna i atrakcyjna zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Szukamy takich pomysłów, które oderwą dzieci od ekranów, od tabletów, od telefonów i będą atrakcyjne dla rodziców.

0: Pani mówi, że to będzie dedykacja dla całej rodziny. Tutaj każdy może być animatorem czasu wolnego, i dzieci, i dorośli?
1: Oczywiście, że tak. Mhm. Inicjatywa powinna wypływać od dorosłych, bo to dorosły powinien szukać sposobów na to, co zaproponować dzieciakom, żeby one chciały uczestniczyć w tym wspólnym spędzaniu czasu wolnego. Tak osobiście powiem, że ja jestem wielką fanką gier planszowych i mamy ich kilkadziesiąt, jak nie kilkaset tytułów w domu. I bardzo, bardzo też nalegałam na to, żeby był też warsztat poświęcony grom planszowym, bo to jest super sposób na spędzanie wspólnie czasu. To jest coś, co może angażować tak samo i rodziców, i opiekunów, i dzieciaki, więc chodzi o to, żeby to nie było schylanie się ku aktywnościom, które są dla rodziców na przykład nieatrakcyjne, albo dla dzieciaków. Szukamy takich wspólnych platform i wspólnych porozumień.
0: Dobrze, to na przykładzie tych gier planszowych zapytam o umiejętności, kompetencje w zakresie komunikacji. U mnie w domu często dochodzi właśnie do tej kłótni, w co mamy grać. Może to jest ta płaszczyzna, że każdy ma swoją ulubioną grę i ciężko jest wybrać tą, tę wspólną. Czy tutaj też dostaną rodziny wsparcie w tym zakresie?
1: Tak, z pewnością, bo pokazujemy tak szeroki zakres i tak szerokie spektrum tego, co można robić wspólnie, bo nie tylko spotykamy się na stacjonarnych zajęciach i wtedy na przykład prowadzimy te warsztaty z zakresu gier planszowych, ale ostatnio dzieciaki razem z opiekunami zastępczymi wyplatali wianki świąteczne, robili mydełka glicerynowe, korzystali z aktywności takich i zorganizowanych zabaw na świeżym powietrzu, bo pogoda teraz sprzyja, ale dbamy też o taką część kulturalną i szukamy miejsc, które mogą być dla nich ciekawe i interesujące, jeśli chodzi o wspólne wyjście na miasto. Do tej pory zabraliśmy całą wycieczkę do wrocławskiego Hydropolis i rzeczywiście dzieciakom podobało się tam bardzo. Wiele z nich było po raz pierwszy, chociaż są z Wrocławia. Mamy też za sobą wycieczkę połączoną razem z grą miejską, grą terenową, związaną z wrocławskimi krasnalami i z wizytą w domu krasnali we Wrocławiu.
0: Było emocji na pewno dużo. Tydzień temu pani dyrektor z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej opowiadała o szerokim partnerstwie w ramach tego projektu. Również wspomniała o fundacji, którą pani reprezentuje. Jak się układa współpraca z kilkoma partnerami? Czy to jest tak, że każdy ma swoją działkę, czy dochodzi do tej pewnej współpracy? Jak będzie przebiegał cały projekt, jeżeli chodzi o jakieś oceny w trakcie przebiegu tego projektu?
1: My jesteśmy, jako fundacja, jesteśmy zachwyceni tym, na jakich partnerów trafiliśmy, bo naszymi partnerami jest Wrocławski Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania. I rzeczywiście takie projektowe spotkania mamy raz w miesiącu, więc mimo, że każdy ma swoje działania w tym projekcie, to bardzo ściśle współpracujemy i staramy się tak dopasować naszą ofertę, ofertę każdego z partnerów, żeby jak najlepiej zrealizować potrzeby, które rodzą się wśród uczestników. Współpraca jest rzeczywiście bardzo zorientowana na realizację celu, czyli zapewnienie tych korzyści dla beneficjentów. To jest pierwsza rzecz. A druga, tak zupełnie niezależna z beneficjentami, to wszystkie korzyści, które wynikają z ogromnego doświadczenia, jakie mają urzędnicy pracujący we wrocławskim MOPS-ie i tego, jak chętnie oni dzielą się z takim partnerem jak my. No bo muszę powiedzieć, że dla nas to jest debiut. Do tej pory nie realizowaliśmy programu unijnego, robimy to po raz pierwszy, ale czujemy się bardzo bezpiecznie, jesteśmy naprawdę zaopiekowani.
0: Ja jestem przekonany, że też rodziny są zaopiekowane i czują się bezpiecznie, które trafiają na spotkania organizowane przez was. No i życzę samych sukcesów. Mam nadzieję, że spotkamy się bardzo szybko, żeby o tych sukcesach już rozmawiać, mimo że projekt jest wieloletni i czekamy na te informacje, więc zapraszam już na przyszłe rozmowy, może w trakcie realizacji tego projektu na późniejszym jakimś etapie. I dziękuję też za dzisiejszą rozmowę, a państwu przypomnę, gościnią Obliczy Wrocławia była Anna Czujko, wiceprezes zarządu Fundacji Zobacz Mnie. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: A rozmawialiśmy o projekcie Wsparcie nie tylko na starcie, projekcie, który dedykowany jest dla rodzin i rodzinnej pieczy zastępczej. Dziękuję państwu za obecność i za uwagę. Łukasz Ligorowski.
2: Oblicza Wrocławia. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

0: Temat pizzy hawajskiej parę razy już się na naszej antenie pojawiał. No i to, że mówiłam o tym, że pizza hawajska wcale nie pochodzi z Hawajów ani z Włoch, to sama pamiętam, a jej twórcą był grecki imigrant, który osiadł w Kanadzie. No i właśnie tutaj też jest taka ciekawostka związana z pizzą hawajską, o której jeszcze wam nie mówiłam, a którą wam już teraz zdradzę. Otóż nazwa hawajska wcale nie pochodzi od kraju. Pochodzi tak właściwie od marki ananasów z puszki Hawaiian, które zostały użyte przy pierwszym przepisie. No i taka to filozofia stoi za pizzą hawajską.
1: Radio Rodzina. Więcej słońca.

Już coraz bliżej godzina 18, więc czas powolutku się pożegnać. Bardzo dziękuję Wam za wspólnie spędzone popołudnie. Słyszymy się już jutro o poranku od godziny 6 rano. O 6 oczywiście transmisja mszy świętej z Jasnej Góry. Ale zanim to nastąpi, no to ja już teraz chciałabym Was zaprosić na 18.45 na kolejne z 365 opowiadań dla ducha w wykonaniu pracowników wrocławskiej księgarni archidiecezjalnej. A już teraz życzę Wam dobrego popołudnia i dobrego wieczoru. Korzystajmy z tego słońca, które jest, no i może z tego wiatru to niekoniecznie, ale cieszmy się tym dniem. Do usłyszenia.

0: Pierwsze umowy z programu SAFE podpisane. Życiowy sukces Maji Chwalińskiej awansowała do trzeciej rundy French Open. Będzie też bicie tramwajowego rekordu w górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Program SAFE dotyczy każdej miejscowości w Polsce i każdego Polaka, podkreślał dziś szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podczas uroczystości podpisania pierwszych umów. Dotyczą one dostaw na potrzeby Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, m.in. systemu kryptograficznego i mobilnego laboratorium cyberbezpieczeństwa.
1: Dla cyberwojsk jest to absolutnie rewolucyjne podejście. Kontrakty na ponad 3 miliardy złotych z polskimi firmami. Cyberwojsko? To jest sztuczna inteligencja, to są sprawy związane z krypto, z szyfrowaniem, z przekazywaniem informacji, z zabezpieczeniem, z cyberobroną, bo Tarcza Wschód to jest nie tylko obrona fizyczna, różne fortyfikacje, sprzęt, ale tak naprawdę Tarcza Wschód to jest cybertarcza, która działa od świtu do nocy każdego dnia.
0: Biorący udział w uroczystości premier Donald Tusk podkreślił, że w ramach programu SAFE w około 40 kompleksowych umowach do 30 maja zagospodarowano 100 miliardów złotych.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Życiowy sukces Maji Chwalińskiej. Polska tenisistka po raz pierwszy w karierze awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju. W Paryżu wyeliminowała dziś dużo wyżej notowaną Belgijkę Elise Mertens. O meczu prosto z Paryża Przemysław Pozowski.
3: Maja Chwalińska po ostatniej piłce meczu z Elise Mertens złapała się za głowę z radości, bo awansowała do trzeciej rundy Rolanda Garrosa, a belgijską rywalkę 21. światową rankingu pokonała 6-4-6-0, więc w takim samym stosunku jak w pierwszej rundzie mistrzyni olimpijską z Paryża Qin Wenzheng. Jest więc Maja w trzeciej rundzie, no i czeka wciąż na swoją rywalkę, bo tutaj zdecyduje o tym spotkanie Claire Liu oraz Marii Sakkari z Grecji.
0: Zostajemy jeszcze w Paryżu, gdzie sensacja, lider światowego rankingu tenisistów Włoch Jannik Sinner odpadł z turnieju już w drugiej rundzie. Uległ po bardzo zaciętym meczu Argentyńczykowi Juanowi Sorundolo.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Jutro tankowanie będzie tańsze i to nawet sporo. Maksymalna cena benzyny 95 spadnie o 15 groszy do 6 zł i 16 groszy. Natomiast cena diesla pójdzie w dół o 20 groszy do 6 zł i 37 groszy za litr. Tymczasem jest już pewne, że obniżone VAT i akcyzę na paliwa będą obowiązywać do 15 czerwca. Rozporządzenie w tej sprawie właśnie pojawiło się w Dzienniku Ustaw. Dwóch śmiałków próbuje ustanowić rekord w przejechaniu wszystkich przystanków tramwajowych w górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Chcą to zrobić w 19 godzin. Właśnie są w trasie. W sumie mają do zaliczenia 330 przystanków.
4: Obowiązują zasady londyńskiego metra, czyli przystanek jest zaliczony, jeżeli wjedziemy na niego tramwajem albo wyjedziemy z niego tramwajem. Więc wiele razy odwiedzamy te same przystanki, na przykład Hebzie Pętla, to jest miejsce, które będzie mi się śnić po nocach, ponieważ żeby odwiedzić wszystkie te przystanki dookoła, wielokrotnie trzeba te Hebzie Pętla pokonać.
5: Do tej pory wszystko jest punktualnie.
0: Mówili Paweł Klica i Rafał Pietrzak. Dziś około godziny 23 powinni zakończyć swoje wyzwanie.
6: Radio Rodzina, już teraz sprawdzamy prognozę pogody. Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to te temperatury powolutku już będą spadały do 6 stopni. Tyle będzie o godzinie 4 rano. Jednak w ciągu jutrzejszego dnia temperatury wzrosną nawet do 25 stopni. Jutro będzie słonecznie, no i wydaje się, że będzie też cieplej niż dziś. Jeżeli chodzi o weekend natomiast, on również ciepły, ale w sobotę możemy spodziewać się opadów deszczu we Wrocławiu.
2: Radio Rodzina.

0: tym momencie przenosimy się do Teatru Polskiego, bo tam trwają przygotowania do dwóch premier na podstawie jednej książki, czyli Folwarku zwierzęcego George'a Orwella. Pierwsza z tych premier, pierwsze przedstawienie skierowane jest do młodszych widzów i stanowi familijną produkcję Gospodarstwo zwierząt, opowieść, a druga o tytule już Folwark zwierzęcy będzie skierowana do widzów dorosłych. Impulsem do stworzenia spektaklu dla najmłodszych była potrzeba ambitnego repertuaru dla młodych odbiorców, o czym mówi Michał Zadara, dyrektor Teatru Polskiego we Wrocławiu.
1: W teatrze jest wielka potrzeba ambitnych spektakli dla młodych widzów, gdzie widzowie i widzki młode i młodzi są traktowani poważnie, ale jednak na swoim poziomie. Więc to był nasz pierwszy pomysł, żeby właśnie zaadaptować dla dzieci Folwark zwierzęcy. W szczególności, że ten utwór po angielsku się nazywa Animal Farm, A Fairy Story, czyli jakby Gospodarstwo zwierząt, bajka. Taki jest tytuł oryginalny. Więc to był nasz pierwszy pomysł i potem, gdy zaczęliśmy rozmawiać z Martą Strecker, reżyserką na ten temat, to ona powiedziała, hej, a może skoro już i tak wykonujemy tą pracę, budujemy te postaci, szukamy tych metafor, to zróbmy też wersję dla dorosłych, gdzie jakby te pełne drastyczne treści, to jest przypowieść o stalinizmie, żeby one jakby wybrzmiały też, żeby ludzie, którzy szukują też takich treści, niekoniecznie z happy endem w teatrze, też mieli spektakl oparty na tej, no naprawdę wybitnej książce, jednej z najważniejszych książek XX wieku.
0: Michał Zadara podkreśla, że choć książka jest bezpośrednią alegorią rewolucji radzieckiej i krytyką relacji Zachodu ze Związkiem Radzieckim po II wojnie światowej, dziś nadal ten tekst pozostaje aktualny, ale jako opowieść o mechanizmach zdobywania i utrzymywania władzy.
1: Na pewno Orwell napisał to jako dokładną alegorię rewolucji radzieckiej po to, żeby skrytykować sojusz angielski z Stalinem na koniec II wojny światowej. I to na pewno, to był bezpośredni cel. I w tym sensie jest to oczywiście nieaktualne, ale aktualne jako pewna lekcja historii, więc też aktualne. Natomiast dla nas jest to aktualne w pewnych mechanizmach instytucjonalnych, gdzie rzeczywiście widzimy, że ludzie, którzy powinni walczyć, czy deklarują walkę o dobro wspólne, de facto tego nie robią. No i to jest jakiś proces taki dosyć powtarzający się, nieoczywisty, ale właśnie opisany w sposób przejrzysty przez Orwella.
0: W spektaklu pojawi się postać Knura Napoleona, którego gra Anna Chaba. Aktorka zwraca uwagę, że Folwark zwierzęcy pokazuje stopniowe ograniczanie wolności poprzez manipulacje i pozornie atrakcyjne hasła.
2: Na pewno obnaża manipulacje i sposób bardzo nieeleganckiego dojścia do władzy poprzez właśnie manipulacje. Na początku mogę wypowiadać się tylko o Napoleonie. Napoleon próbuje ich kupić właśnie nowym porządkiem, nowymi zasadami, pracą dla wszystkich, tymi pięknymi frazesami, wszyscy jesteśmy równi, to na naszych warunkach i tak dalej, a potem małymi kroczkami przykręca śrubkę tak, żeby wszystko działało, jak sobie to zaplanował. I mamy tu trochę efekt tak zwanej gotującej się żaby, czyli wszyscy niby wiemy, co się dzieje, temperatura gotowania się zwiększa, ale na reakcję jest już za późno.
0: W obu wersjach przedstawienia występuje Edwin Petrykat, który wciela się w postać boksera, czyli najstarszego konia na folwarku. Aktor mówi, czego widzowie mogą spodziewać się po obu wersjach spektaklu, a także o ich przesłaniu.
3: No widzowie oczywiście, ci starsi, którzy pewno wspominają swoją młodość, kiedy czytali Orwella, Folwark zwierzęcy, dzisiaj oczekują od tego, jak reżyser i my, aktorzy, potraktowali ten wspaniały tekst Orwella dzisiaj, w XXI wieku. Tak się zastanawiałem nad tym i doszedłem do wniosku, że Orwell też by się bardzo zdziwił, że jego tekst jest dalej tak aktualny, że dalej jesteśmy w pewien sposób, mówię o społeczeństwie, o wielu narodach, manipulowani. Jesteśmy w sprytny sposób przez polityków i wiem, że wypowiadam się do mediów, ale i media nakierowywani na nie zawsze słuszne i dobre drogi. Dlatego widzowie powinni wynieść i ci młodzi, i ci starsi z tego takie przesłanie, że warto wyrabiać sobie własną opinię o wszystkim, co się dzieje na świecie. Warto kierować się wartościami, które są nieprzemijalne i które zawsze towarzyszą przy wielkich przewrotach, przy wielkich rewolucjach właśnie, żeby nie ulegać tak łatwo manipulacji, żeby mieć swoje zdanie i tego zdania bronić.
0: Praca nad dwoma przedstawieniami trwa równolegle. Edwin Petrykat opowiada, jak przebiega.
3: Ten proces tworzenia był bardzo ciekawy dla nas aktorów, ponieważ zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że tekst, który jest właściwie bardzo trudny do przeniesienia na scenę dzisiaj. Przecież nie będziemy grali koni, nie będziemy grali osła i świnki, tylko muszą to być ludzie z krwi i kości. Więc ten tekst Orwella, który moim zdaniem do tej pory najlepiej był przekazany w wspaniałym zresztą z lat 90. chyba filmie animowanym, bo to się idealnie nadaje do animacji, my musieliśmy znaleźć jakiś sposób na przeniesienie tego w normalne ludzkie warunki. Czy nam się udało? Sami Państwo ocenicie.
0: A będzie można to zrobić już niebawem. W sobotę 31 maja o godzinie 16 swoją premierę będzie miał spektakl familijny Gospodarstwo Zwierząt Opowieść. Natomiast Folwark Zwierzęcy, czyli sztuka ta już skierowana dla dorosłych, zostanie po raz pierwszy wystawiona na deskach Teatru Polskiego 5 czerwca.

0: Bruno Ferrero. 365 krótkich opowiadań dla ducha.
1: Te wszystkie lata. Narodziny Tomaszka, ślicznego i zdrowego dziecka, były wydarzeniem, które należało uczcić. Rodzice mieli już dwie starsze córki uczęszczające do liceum. Wraz z upływem czasu wydawało się, że codziennie są powody do świętowania cennego daru, jakim były narodziny Tomaszka. Dziecko słodko się uśmiechało, wyróżniało się rozsądkiem i lubiło się bawić. Przebywanie z nim było prawdziwą przyjemnością. Kiedy Tomaszek miał mniej więcej 5 lat, pewnego dnia jechał razem z mamą samochodem do centrum handlowego. Jak to często bywa z dziećmi, zadał niespodziewane pytanie. Mamo, ile miałaś lat, kiedy się urodziłem? 36, Tomaszku. Dlaczego pytasz?

0: odpowiedziała zaskoczona matka, starając się zrozumieć, jaka myśl kryje się w głowie syna.
1: Szkoda,
0: powiedział zawiedziony chłopiec.
2: Synku, o co ci chodzi?
0: Dociekała nadal bardzo zaskoczona. Tomaszek, patrząc na nią oczami pełnymi miłości, powiedział:
1: pomyśl o tych latach, które przeżyliśmy nie znając się.
0: Późno cię ukochałem, piękności dawna i zawsze nowa. Późno cię ukochałem. We mnie byłaś, ja zaś byłem na zewnątrz i na zewnątrz cię poszukiwałem. Sam pełen brzydoty biegałem za pięknem, które stworzyłeś. Byłeś ze mną, ale ja nie byłem z tobą. Święty Augustyn. Czytała Maria Skiba.
3: Na kolejny odcinek opowiadań Bruno Ferrero zapraszają Radio Rodzina i Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna. Czego?

0: Emerytury dla artystów kością niezgody. Upał nad Europą Zachodnią trzyma się w najlepsze. 12 czerwca startuje Industriada. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Państwo chce wziąć artystów pod opiekę, ale rządowy projekt ustawy o dopłatach do składek emerytalnych i chorobowych dla tej grupy zawodowej jeszcze nie trafił do Sejmu, a już wzbudza polityczne emocje. Tak duże, że Konfederacja zapowiada wniosek o odwołanie szefowej resortu kultury. Więcej o tym Maciej Kluczka.
1: Projekt dotyczy artystów z niewielkim dochodem, mówił dr Mikołaj Iwański z Akademii Sztuki w Szczecinie.
2: To dotyczy artystów, którzy nie osiągają przychodów większych niż 125% płacy minimalnej. Więc to nie jest jakaś wielka kwota i to są artyści, którzy są niewidoczni, którzy wykonują mnóstwo po prostu niewidocznej, bardzo potrzebnej pracy.
1: Zgodnie z ustawą artysta otrzyma dopłaty do składek ZUS. Będzie mógł też korzystać z urlopów macierzyńskich. Co ciekawe, podobne rozwiązania chciał też wprowadzić rząd PiSu, ale Konfederacja uważa, że to nieuzasadnione przywileje.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Jesteśmy bogatsi. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w zeszłym roku wzrósł dochód rozporządzalny, czyli to, co zostaje nam w kieszeni po opłaceniu podatków i składek. Na osobę było to 3,5 tysiąca złotych, czyli o ponad 300 zł więcej niż w roku 2024, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
4: Najwięcej pieniędzy przeznaczamy na żywność i napoje bezalkoholowe. Pochłaniają one 1/4 wszystkich naszych wydatków. Ponad 19%, nieco więcej niż rok wcześniej, stanowiły wydatki na użytkowanie mieszkania lub domu i na nośniki energii.
0: W zeszłym roku miesięczne wydatki na osobę wyniosły 2015 zł. Fala upałów nad zachodnią Europą nie odpuszcza. Termometry w Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii nadal wskazują ponad 30 stopni. Taka sytuacja ma potrwać jeszcze przez najbliższe dni. Odpowiada za to wyjątkowo silna, jak na tę porę roku, tak zwana kopuła gorąca, która utrzymuje się nad kilkoma państwami.
5: Upały przychodzą teraz zdecydowanie za wcześnie. Klimat się zmienia, musimy się z tym pogodzić. Mamy tu klimatyzację, więc jest przyjemnie chłodno, ale na ulicy jest bardzo gorąco. To naprawdę nie jest normalne o tej porze roku. W poprzednich latach tak nie było. Czuć wzrost temperatur. Jeszcze nie ma lata, a temperatury są już wysokie. A lato będzie pewnie jeszcze gorętsze.
0: Mówili mieszkańcy Portugalii. W samej Hiszpanii z powodu majowej fali upałów zmarło co najmniej 36 osób. Z medycznych statystyk wynika, że najczęstszymi ofiarami wysokich temperatur są ludzie starsi. Czerwiec warto spędzić na Śląsku. Prawie 50 obiektów w 30 miejscowościach oraz kilkaset wydarzeń. Tak w liczbach przedstawia się tegoroczna Industriada, czyli Święto Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. To nie tylko zwiedzanie, ale też unikalne widowiska, jak na przykład spektakl Poza czasem, prezentowany w Galerii Szyb Wilson w Katowicach.
6: To połączenie ruchu, pantomimy, dźwięku, rytmiki. Po zakończeniu właśnie spektaklu przechodzimy do drugiej przestrzeni wystawienniczej, gdzie tam już spektakl Ksawery Gokalskiego do muzyki Pawła Steczka, gdzie wykorzystamy roboty, lasery.
0: Mówiła Dorota Pociask-Frącek z Instytutu Korfantego, a Industriada od 12 do 14 czerwca.
7: W Radiu Rodzina już teraz czas na prognozę pogody. Sprawdzamy, co też takiego jutro się wydarzy. No to jutro 25 stopni we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku nawet do 27-28 stopni, tyle na północy naszego województwa, w okolicach Polkowice czy Góry. Jeżeli chodzi o weekend, no to sobota zapowiada się bardzo deszczowo na Dolnym Śląsku, aczkolwiek słońce również będzie się przez deszczowe chmury przebijało.
3: Radio Rodzina.

dobrze zna mnie i wie, gdzie chodzę, a gdzie już nie. I dobrze wiedział, że to czas jest, by stworzyć inną kombinację ze zmarnowanych, smutnych serc.

28 maja 1983 roku utwór Every Breath You Take zespołu The Police rozpoczyna czterotygodniowe przewodzenie na brytyjskiej liście przebojów. W podsumowaniu wszechczasów listy Billboard Hot 100 nagranie znalazło się na 25 pozycji.

1939 roku urodził się Wojciech Karolak. Współpracował z najwybitniejszymi twórcami jazzowymi swojej epoki. W powszechnej świadomości utrwalił się jednak przede wszystkim jako wirtuoz organów Hammonda.

28 maja 2007 roku ukazał się album grupy Lady Punk zatytułowany Strach się bać. Płyta ukazała się z okazji 25-lecia zespołu. Słowa do wszystkich piosenek napisał Andrzej Mogielnicki, a muzykę skomponował Jan

1968 roku urodziła się Kylie Minogue, australijska wokalistka i aktorka. Od samego początku wszystko wskazywało na to, że bycie gwiazdą jest jej pisane. W trakcie swojej kariery wylansowała wiele hitów, a duet z Jasonem Donovanem zaprowadził artystkę na pierwsze miejsce list przebojów.

28 maja 2006 roku na drodze koło Milicza samochód, którym podróżowali muzycy zespołu Various Monks, uderzył w drzewo. W wypadku ciężko ranni zostali wokalistka Monika Kuszyńska i lider zespołu Robert Jansson. Kuszyńska przeszła operację kręgosłupa, lecz nie odzyskała władzy w nogach.

W 1966 roku Percy Sledge rozpoczął dwutygodniowe przewodzenie na amerykańskiej liście przebojów piosenką When a Man Loves a Woman. W trakcie sesji nagraniowej Sledge zaimprowizował słowa do piosenki, a zrobił to tak przekonująco, że wszyscy myśleli, że słowa były spisane na kartce.

W 1966 roku Percy Sledge rozpoczął dwutygodniowe przewodzenie na amerykańskiej liście przebojów piosenką When a Man Loves a Woman. W trakcie sesji nagraniowej Sledge zaimprowizował słowa do piosenki, a zrobił to tak przekonująco, że wszyscy myśleli, że słowa były spisane na kartce.

Temat pizzy hawajskiej parę razy już się na naszej antenie pojawiał. No i to, że mówiłam o tym, że pizza hawajska wcale nie pochodzi z Hawajów ani z Włoch, to sama pamiętam, a jej twórcą był grecki imigrant, który osiadł w Kanadzie. No i właśnie tutaj też jest taka ciekawostka związana z pizzą hawajską, o której jeszcze wam nie mówiłam, a którą wam już teraz zdradzę. Otóż nazwa hawajska wcale nie pochodzi od kraju. Pochodzi tak właściwie od marki ananasów z puszki Hawaiian, które zostały użyte przy pierwszym przepisie. No i taka to filozofia stoi za pizzą hawajską.

Mam do was takie pytanie. Ile razy zauważyliście, że taka metalowa część na miarce, którą mierzymy różne rzeczy, się rusza? Ile razy brałam ją do ręki i właśnie patrzyłam, no powiem szczerze, nawet bawiłam się tą metalową końcówką. Zawsze wydawało mi się, że być może ten element jest obluzowany albo że coś z nim nie tak. No więc jeżeli zastanawialiście się, no czy tak faktycznie jest, no to słuchajcie, to wcale nie jest wada, bo gdy przykładamy miarkę do ściany, ta końcówka cofa się o swoją grubość. Dzięki temu punkt zero zawsze pozostaje dokładny. Również gdy zahaczamy końcówkę o deskę lub ścianę, końcówka wysuwa się dokładnie o tyle, ile wynosi jej grubość. Dzięki temu nasz pomiar zawsze jest precyzyjny. Taka ciekawostka nam wpadła na jeszcze w ciągu dzisiejszego popołudnia. Przyznam się szczerze, że zdziwiłam się, zaskoczyłam się, ale w sumie dobrze o tym wiedzieć. Będzie można się pochwalić podczas niedzielnego obiadu taką ciekawostką, czyż nie?

0: down the road.
1: Emerytury dla artystów kością niezgody. Upał nad Europą Zachodnią trzyma się w najlepsze. 12 czerwca startuje Industriada. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Państwo chce wziąć artystów pod opiekę, ale rządowy projekt ustawy o dopłatach do składek emerytalnych i chorobowych dla tej grupy zawodowej jeszcze nie trafił do Sejmu, a już wzbudza polityczne emocje. Tak duże, że Konfederacja zapowiada wniosek o odwołanie szefowej resortu kultury. Więcej o tym Maciej Kluczka.
2: Projekt dotyczy artystów z niewielkim dochodem, mówił dr Mikołaj Iwański z Akademii Sztuki w Szczecinie.
3: To dotyczy artystów, którzy nie osiągają przychodów większych niż 125% płacy minimalnej. Więc to nie jest jakaś wielka kwota i to są artyści, którzy są niewidoczni, którzy wykonują mnóstwo po prostu niewidocznej, bardzo potrzebnej pracy.
2: Zgodnie z ustawą artysta otrzyma dopłaty do składek ZUS. Będzie mógł też korzystać z urlopów macierzyńskich. Co ciekawe, podobne rozwiązania chciał też wprowadzić rząd PiS-u, ale Konfederacja uważa, że to nieuzasadnione przywileje.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Jesteśmy bogatsi. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w zeszłym roku wzrósł dochód rozporządzalny, czyli to, co zostaje nam w kieszeni po opłaceniu podatków i składek. Na osobę było to 3,5 tysiąca złotych, czyli o ponad 300 złotych więcej niż w roku 2024, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
5: Najwięcej pieniędzy przeznaczamy na żywność i napoje bezalkoholowe. Pochłaniają one 1/4 wszystkich naszych wydatków. Ponad 19%, nieco więcej niż rok wcześniej, stanowiły wydatki na użytkowanie mieszkania lub domu i na nośniki energii.
1: W zeszłym roku miesięczne wydatki na osobę wyniosły 2015 zł. Fala upałów nad zachodnią Europą nie odpuszcza. Termometry w Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii nadal wskazują ponad 30 stopni. Taka sytuacja ma potrwać jeszcze przez najbliższe dni. Odpowiada za to wyjątkowo silna, jak na tę porę roku, tak zwana kopuła gorąca, która utrzymuje się nad kilkoma państwami.
6: Upały przychodzą teraz zdecydowanie za wcześnie. Klimat się zmienia, musimy się z tym pogodzić. Mamy tu klimatyzację, więc jest przyjemnie chłodno, ale na ulicy jest bardzo gorąco. To naprawdę nie jest normalne o tej porze roku. W poprzednich latach tak nie było. Czuć wzrost temperatur. Jeszcze nie ma lata, a temperatury są już wysokie. A lato będzie pewnie jeszcze gorętsze.
1: Mówili mieszkańcy Portugalii. W samej Hiszpanii z powodu majowej fali upałów zmarło co najmniej 36 osób. Z medycznych statystyk wynika, że najczęstszymi ofiarami wysokich temperatur są ludzie starsi. Czerwiec warto spędzić na Śląsku. Prawie 50 obiektów w 30 miejscowościach oraz kilkaset wydarzeń. Tak w liczbach przedstawia się tegoroczna Industriada, czyli Święto Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. To nie tylko zwiedzanie, ale też unikalne widowiska, jak na przykład spektakl Poza Czasem, prezentowany w galerii Szyb Wilson w Katowicach.
7: To połączenie ruchu, pantomimy, dźwięku, rytmiki. Po zakończeniu właśnie spektaklu przechodzimy do drugiej przestrzeni wystawienniczej, gdzie tam już spektakl Ksawery Gokalskiego do muzyki Pawła Steczka, gdzie wykorzystamy roboty, lasery.
1: Mówiła Dorota Pociask-Frącek z Instytutu Korfantego, a Industriada od 12 do 14 czerwca.
8: A już teraz sprawdzamy prognozę pogody w Radiu Rodzina. Weekend zapowiada się nam taki mieszany, no bo w sobotę do 25, nawet 26 stopni będą nam towarzyszyły takie temperatury, aczkolwiek będzie deszczowo i to praktycznie w całym województwie. Miejscami może nawet dość mocniej popadać. Jeżeli chodzi natomiast o niedzielę, sporo chmur na niebie, aczkolwiek też ciepło do 26 stopni, piątek za to do 28 nawet.
4: Radio Rodzina.

Przychodzę do Was z pewną ciekawostką na temat pewnego dokonania, które zrobili, osiągnęli spawacze w pewnej firmie samochodowej w Japonii. Otóż inżynierowie tej firmy zaspawali w pełni funkcjonalną metalową kostkę do gry o wymiarze 1 mm. Każda ścianka została wycięta laserowo z bardzo cienkiej stali nierdzewnej, miała zaledwie 0,05 mm, a elementy złożono i zespawano pod mikroskopem. Spawacze wstrzymywali oddech, by uniknąć drgań, co pozwoliło na idealne połączenie bez zniekształceń, a kostka jest tak mała, że ledwie widać ją gołym okiem. Projekt miał na celu pokazanie mistrzostwa technicznego i precyzji stosowanej przez tą firmę samochodową, no i zyskał też duże zainteresowanie w sieci, więc też właśnie w sieci możecie szukać zdjęć tej kostki, a ja tylko powiem, że jak trzyma się ją na palcu, to jest to dosłownie takie maleństwo, że ledwie je widać.

28 maja 1983 roku utwór Every Breath You Take zespołu The Police rozpoczyna 4-tygodniowe przewodzenie na brytyjskiej liście przebojów. W podsumowaniu

1939 roku urodził się Wojciech Karolak. Współpracował z najwybitniejszymi twórcami jazzowymi swojej epoki. W powszechnej świadomości utrwalił się jednak przede wszystkim jako wirtuoz organów Hammonda.

28 maja 2007 roku ukazał się album grupy Lady Punk zatytułowany Strach się bać. Płyta ukazała się z okazji 25-lecia zespołu. Słowa do wszystkich piosenek napisał Andrzej Mogielnicki, a muzykę skomponował Jan Borys.

W 1968 roku urodziła się Kylie Minogue, australijska wokalistka i aktorka. Od samego początku wszystko wskazywało na to, że bycie gwiazdą jest jej pisane. W trakcie swojej kariery wylansowała wiele hitów, a duet z Jasonem Donovanem zaprowadził artystkę na pierwsze miejsce list przebojów.

28 maja 2006 roku na drodze koło Milicza samochód, którym podróżowali muzycy zespołu Various Monks, uderzył w drzewo. W wypadku ciężko ranni zostali wokalistka Monika Kuszyńska i lider zespołu Robert Jansson. Kuszyńska przeszła operację kręgosłupa, lecz nie odzyskała władzy w nogach.

W 1956 roku Percy Sledge rozpoczął dwutygodniowe przewodzenie na amerykańskiej liście przebojów piosenką When a Man Loves a Woman. W trakcie sesji nagraniowej Sledge zaimprowizował słowa do piosenki, a zrobił to tak przekonująco, że wszyscy myśleli, że słowa były spisane na kartce.

W 1966 roku Percy Sledge rozpoczął dwutygodniowe przewodzenie na amerykańskiej liście przebojów piosenką When a Man Loves a Woman. W trakcie sesji nagraniowej Sledge zaimprowizował słowa do piosenki, a zrobił to tak przekonująco, że wszyscy myśleli, że słowa były spisane na kartce.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Rozmywanie treści i łagodzenie wymagań Ewangelii nie uczyni chrześcijaństwa bardziej atrakcyjnym, ostrzega Leon XIV. Dziś wprowadzenie relikwii prymasa tysiąclecia do Bazyliki Matki Bożej na Zatybrzu. Kardynał Wyszyński uczył nas widzieć w Chrystusie wzór kapłana, mówił arcybiskup Wojciech Polak na porannej mszy przy grobie Jana Pawła II. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. To nierozmywanie treści, łagodzenie wymagań Ewangelii uczyni chrześcijaństwo bardziej atrakcyjnym, lecz dawanie świadectwa z pokorą i odwagą o Chrystusie, który jest drogą, prawdą i życiem, mówił Leon XIV na audiencji dla dykasterii do spraw ewangelizacji. Papież podkreślił, że Kościół musi nieustannie głosić Ewangelię, wspierane obietnicą, że Pan Jezus zawsze będzie z nami.
2: Ewangelizacja musi pozostać podstawową motywacją każdego działania Kościoła powszechnego i wspólnot lokalnych. Tylko w ten sposób sama wiara jest na nowo odkrywana w swoim pięknie i najlepiej wyraża swoją wiarygodność. Głoszenie Ewangelii, które budzi nadzieję, nie jest propozycją utopijną. Jest świadectwem, które przyciąga, ponieważ objawia wezwanie do miłości i prawdy.
1: Leon XIV zwrócił uwagę na obecną we współczesnym świecie obojętność, a zarazem na pojawiające się już przebudzenie religijne, zwłaszcza wśród młodych.
2: Na szczególną uwagę zasługuje silne zapotrzebowanie na duchowość, które zwłaszcza wśród młodzieży zyskuje na sile. Nowe pokolenie nie ma uprzedzeń wobec Ewangelii, wręcz przeciwnie. Wielu, gdy ją na nowo odkrywa, pragnie ją lepiej poznać, ponieważ wyczuwa, że kryje się w niej sekret prawdziwego szczęścia.
1: Odwołując się do nauczania Benedykta XVI, papież przypomniał, że to właśnie świętość życia najmocniej przekonuje ludzi do piękna wiary. Dziś w Rzymie ważny dzień dla Polski i czcicieli błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od dziś w Bazylice Matki Bożej na Zatybrzu czczone będą relikwie prymasa tysiąclecia. Ta starożytna świątynia była kościołem tytularnym kardynała Wyszyńskiego. Z tej okazji do Rzymu przyjechał aktualny prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak. Rano przewodniczył mszy przy grobie świętego Jana Pawła II. W homilii nawiązał do przypadającej dziś 45. rocznicy śmierci kardynała Wyszyńskiego, a zarazem święta Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana.
3: W liście do moich kapłanów prymas Wyszyński napisał m.in., że tu w Rzymie, pod dzisiejszymi ruinami Palatynu, znajduje się stara bazylika Santa Maria d'Antiquia, a w niej na jednej ze ścian bardzo ciekawy fresk, krzyż, na którym Chrystus ubrany jest w kapłańskich szatach. Ten kapłański krucyfiks, jak tłumaczył moim kapłanom prymas tysiąclecia, pokazuje, że na Chrystusa trzeba nam patrzeć prawdziwie kapłańskimi oczami.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

znalazł się u nieba bram na końcu tej wyprawy. Gdy znalazł się u nieba bram na końcu tej wyprawy, zapytał, może który wie, bo bardzo jest ciekawy. Zapytał, może który

0: Autopromocja.
1: Parara, parara.
2: Audycja parara. Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Radio Rodzina.
1: Kudowa Zdrój 88 i 7 FM.

0: autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.